0: najlepszy rok na świecie.
1: Dziewczynie z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie, całkiem niezły posiłek jaki.

miejscach widziałem rzeczy, których ty nie chcesz znać. Dawno umarłem, jednak żyję do dziś, tak jak ty nie chcesz żyć. Nie sprzedałem swej duszy aniołom czy diabłom. Za darmo też nie chciał jej nikt.

0: Poranny magazyn Antyradia.
1: Bicie rekordu słowiańskiego przy kucu i rzut klapkiem do celu. To tylko część atrakcji, jakie czekają na uczestników trzeciej nowochódzkiej parady dresów. Kolorowy korowód wystartuje w ostatnią sobotę czerwca sprzed domu wędkarza i przejdzie ulicami dzielnicy do nowochódzkiego Centrum Kultury. A tam wielki dresiarski piknik.
2: Formuła jest jak najbardziej otwarta i zapraszamy wszystkich, którzy mają jakikolwiek pomysł, który można zrealizować. Pewnie głównie bezfinansowo, bo nie mamy jakiegoś budżetu, ale jakiś mamy. Adam Grzanka, mieszkaniec z pięknej Nowej Huty. I ten budżet jest przeznaczony na po pierwsze to, aby parada, by ta część paradna stanowiła, nie wiem, połączenie tych pokazów szkół samby z pochodem pierwszomajowym, przepraszam. W każdym razie parada jest bardzo ważna, bo ona jest po prostu tak śliczna. Nawet w tej wersji kompletnie spontanicznej te dresy, no nie ma nic bardziej kolorowszego, że tak polonistycznie pomęczę, niż te dresy. To jest po prostu cudowne i faktycznie dzięki wsparciu Nowochódzkiego Centrum Kultury mamy możliwość odbycia tam dresiarskiego pikniku połączonego z występami, z koncertami, z prezentacją różnych instytucji. No, jeszcze dogaduję, żeby tam były ustawki szachowe, bo to jednak wszystko powinno mieć taką troszeczkę konwencję.
3: Ale ze sprzętem te ustawki czy bez?
2: Wiesz co, jest możliwość ze sprzętem, ponieważ...
3: Budzikiem. Szachowe.
2: Dokładnie, albo zapraszamy też rowerzystów na dresach. Jeżeli chcecie do nas dołączyć, no to, że tak powiem, frakcja zmechanizowana, mile widziana. Wszyscy są mile widziani, byleby, że tak powiem, dress code dress był.
3: No właśnie, ale wszystko się obraca wokół tego dresu, bo ty, no właśnie, ten streetwear przeniosłeś do rangi, kiedyś się tak żartowało, że dres to ludowy strój Nowej Huty, ale właśnie, ty podniosłeś go do tej rangi, tego stroju ludowego naszego nowochódzkiego.
2: Wiesz, no całe życie wmawiano mi, że Nowa Huta jest zła, później, że dres jest zły. Nowa Huta jest dobra, więc dres też jest dobry, tylko trzeba po prostu odkręcić ten wektor informacyjny. A zaraz Państwu powiem, jakie to ważne. Trzeba odkręcić. Po prostu ewidentnie intencją moją jest to, żeby złamać ten negatywny stereotyp poprzez pokazanie, że de facto jest inaczej. Wpuszczenie jak największej ilości kontentu do internetu, gdzie to jest pozytywne, gdzie te dresy są premium. A jak się Państwo przyjrzycie, no to no, tych dresów jest tyle, że marzy mi się wystawa w Muzeum Etnograficznym historii dresów, bo myślę, że przeciętny obywatel wręcz podświadomie jest w stanie zasocjować dany model dresu do danej epoki na przykład.
3: Ja myślę, że nie Muzeum Etnograficzne, a Wawel. Skoro była kiecka Balenciagi na Wawelu, to myślę, że dresy też mogą na Wawelu wylądować.
2: Myślę, że pomysł idealny. I teraz ja o tym chyba jeszcze nigdzie nie mówiłem, ale parę razy AI-em wmieszam ten AI do tej triady. Nowa Huta, dresy i AI. Bo co się okazuje? Jak Państwo wpiszecie w każdy ten automat graficzny sporządź obraz dresiarza z Nowej Huty, to wychodzi jakaś patola. Te kety, czyli te łańcuchy, jakieś energetyki, papierosy. No,
3: żonobijki.
2: Żonobijki. No zły obraz. Jest naprawdę zły obraz, więc świadczy to o tym, że po prostu AI jest nakarmione złymi danymi. I teraz całą ideą, taką subideą jest to, żeby jak najwięcej fajnych fotek porobić, miłych komentarzy, żeby za parę miesięcy, może lat AI zapytany o Nową Hutę wypluwał tylko i wyłącznie pozytywne wartości.
3: Czyli co, chcesz czata GPT przemodelować? Jakiś nowy algorytm stworzyć, że dres to nie właśnie jakiś tam kark ze złotym łańcuchem i gdzieś właśnie w żonobijce, tylko raczej człowiek pozytywny albo rodzina dresiarska. O.
2: Dokładnie tak. Ja sobie wymyśliłem chyba takich 8 przykazań pokazujących, że dresy są fajne, czyli że w dresach chodzimy do przyjaciół, dresów nie trzeba prasować, dresy się dość łatwo utylizuje, bo to jest monomateriał, dresy się łatwo odsprzedaje, bo ten rynek wtórny jest gigantyczny, więc dresów nie trzeba prasować. To jest jakże istotne teraz przy śladzie węglowym i tak dalej, więc dresy mają same plusy i faktycznie pracuję po nocach i robię wszystko, karmię modele językowe AI tym, żeby już za chwilę wypluwał troszeczkę inne obrazy. razy i powiem, że to idzie, bo jak sobie państwo wpiszecie w Google parada dresów, to naprawdę ładny kontent wyskakuje.
3: Ja wkroczę teraz na niebezpieczny dość grunt. W zeszłym roku brał udział w paradzie były już wiceprezydent. W tym roku zaprosiłeś kogoś z władz komisarycznych miasta. Pamiętam, że źle się to dla wiceprezydenta skończyło, bo komentarzy było masa i to głównie hejterskich. Chociaż inicjatywa fajna. Uważam, że władze miasta powinny trochę gdzieś tam przekuć ten balonik nadęcia i profesorskości, jeżeli już tę polonistykę tak trochę dręczymy.
2: Wiesz co, nie mam takiego poczucia. Wydaje mi się, że jak na hejt przy analogicznych innych pokazywaniach się, no to to nie było źle. To już naprawdę tam zawzięci, którzy mawiali, propagujecie stereotypy, naprawdę już ktoś musi mieć pypcia na tego wiceprezydenta, a wiceprezydent po prostu przyszedł w dresie. Było to dla mnie tak miłe. Pojawił się Bartosz Szydłowski z łaźni, pojawił się Fedorowicz młody z Teatru Ludowego. Naprawdę, jak zobaczyłem tych ludzi pod stylową, to było mi tak dobrze, że oni po prostu przyszli. Bez żadnego jakiegoś wsparcia, bez tego parcia na mikrofon, gadania. Po prostu szli, bawiliśmy się, później był koncert quasi Elvisa Presleya i to było naprawdę dobre. I tak mi się marzy, żeby właśnie zlikwidować ten fetysz polityczny, tylko żeby po prostu były dresy, przyjaźń, fajna muzyka, niekoniecznie techniawa czy jakieś takie rzeczy, bo muzyka będzie zupełnie inna na paradzie dresów, tylko żebyśmy po prostu zaczęli doceniać to, że jesteśmy ze sobą i być może nawet nie wiemy, jaki sąsiad dresiarz ma poglądy polityczne, bo to nie jest istotne.
3: Będzie konkurs słowiańskiego przykuca?
2: Będzie pobijany rekord. Przecież rok temu ustanowiliśmy rekord przykuców słowiańskim. W tym roku będziemy go pobijać, ale ponieważ nie robię tego sam, tylko robimy to Fundacją Farentes, to wiem, że tam kolega planuje również rzut klapkiem Kubota do celu na przykład. Więc proszę państwa, ustawki szachowe planujemy. No mam nadzieję, że tego dużo wyjdzie, ale przypominam, najważniejsza jest parada, czyli ta trasa od domu wędkarza na plac centralny.
4: Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury w Krakowie.
3: Panie dyrektorze, po raz trzeci przed nami wielka nowochódzka parada dresów. To wydarzenie nie mające precedensu chyba w całym kraju. Rzecz unikatowa, nowochódzka, uważam, że powinna być wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Może za jakiś czas, ale z pewnością, bo jest to rzecz, która nie wydarza się nigdzie indziej na pewno u nas w kraju, a w Hucie i owszem w NCK-u.
4: Dokładnie tak. No rzecz bez precedensu. Myślę, że jeszcze wszystko przed nami, jeśli chodzi o wpisanie parady dresów na jakąś wybitną listę dziedzictwa i pokazanie czegoś wyjątkowego. No to wszystko jest pomysł Adasia Grzanki. To trzeba od razu podkreślić na początku, bo Adaś Grzanka promuje te dresy. Promuje dres jako taki trochę strój nowochódzki. Może nawet trochę ludowy strój nowochódzki. Pamiętam, że na większości imprez, które prowadzi, a prowadzi ich bardzo dużo, występuje w dresach. Czasami jest to taki właśnie pewne zaskoczenie dla publiczności, gdzie czasami jest koncert muzyki symfonicznej, a wychodzi Adam Grzanka w dresie. Dres jako strój nowochódzki, ta trzecia parada dresów, bardzo ważna informacja. 27 czerwca w sobotę o godzinie 14 parada zaczyna się przemarszem znad Zalewu Nowochódzkiego aż pod Nowochódzkie Centrum Kultury, pod NCK, przed NCK. Będzie mnóstwo atrakcji. Myślę, że sama parada będzie bardzo barwnym przemarszem, bardzo ciekawym przemarszem, gdzie różne rodzaje dresów z różnych epok będą prezentowane i myślę, że tutaj rzeczywiście będzie cała feria barw, kolorów, marek, strojów i tak dalej. A przed Nowochódzkim Centrum Kultury spotkamy się mniej więcej o godzinie 16. Tam też jest coś takiego, może nie wszyscy, ale dużo ludzi wie, a jak nie wie, to się dowie. Jest coś takiego jak słowiański przykuc. I w dresie słowiański przykuc to już jest najbardziej klasyczny przykuc, jaki można sobie wyobrazić. Więc na scenie plenerowej przed NCK-iem, mniej więcej o godzinie 16, jak wszyscy już tutaj dojdziemy, Adaś Grzanka będzie wodzirejem tego wydarzenia i pobijemy rekord, nie wiem czego, chyba galaktyki, bo hasło tegorocznej parady dresów jest takie, że każdy z nas jest z innej planety, ale wspólnie tworzymy bardzo ciekawą galaktykę, więc spróbujemy ten rekord galaktyczny pobić w przykucu słowiańskim, a potem będą koncerty, będzie potańcówka, będą food trucki, będzie strefa gastronomiczna, będą konkursy z nagrodami, będą warsztaty edukacyjne, będą retro gry, a także takie gry troszkę podwórkowe, będą animacje dla dzieci, będzie fotobudka, będzie wiele różnych atrakcji, wszystko skończy się potańcówką, nawet być może, że już w przestrzeniach nowochódzkich, bo taki jest plan. To się wszystko układa, kształtuje. Trzecia nowochódzka parada dresów przed nami, 27 czerwca. Rzecz absolutnie obowiązkowa.
3: ENCEK jako było, nie było. Instytucja kultury miasta Krakowa. Poważna instytucja, jedna z najpoważniejszych w Nowej Hucie, jeżeli chodzi o kulturę. Nie miał oporów, by włączyć się w to humorystyczne jednak było, nie było wydarzenie.
4: Nie mieliśmy żadnych oporów. Jesteśmy pod koniec sezonu naszego, który rzeczywiście miał dużo różnych elementów. Były piękne wystawy, były spektakle, był teatr. Dzieciaki się tutaj uczyły różnych rzeczy. Teraz jest ten czas końcoworocznych różnych podsumowań i wchodzimy w okres wakacyjny. I wejdźmy w ten okres wakacyjny z uśmiechem, z przymrużeniem oka. Zróbmy takie coś szalonego, żeby zaakcentować, że właśnie, że przed nami wakacje, przed nami NH Fest, Nowochódzki Festiwal Sztuki, gdzie będzie bardzo dużo różnych rzeczy, a właśnie takim pierwszym elementem to będzie ta sobota, ta niezwykła sobota 27 czerwca i Nowochódzka Parada Dresów.
3: Z Krakowa dla Antyradia Kuba Kuba.
4: Wakacje przed nami NH Fest, Nowochódzki Festiwal Sztuki, gdzie będzie bardzo dużo różnych rzeczy, a właśnie takim pierwszym elementem to będzie ta sobota, ta niezwykła sobota 27 czerwca i Nowochódzka Parę adresów.
3: Z Krakowa dla Antyradia Kuba Kusy.
0: Cała prawda.

0: przypadku do czynienia z bardzo wyraźną sezonowością produkcji. Produkcja kiełbas wieprzowych, wołowych, napojów gazowanych, wód mineralnych, alkoholi rośnie od marca. Najwyższa jest w czerwcu, lipcu i sierpniu i ten podwyższony poziom utrzymuje się aż do października. Oczywiście nie zaglądamy do każdego grilla w Polsce, ale na podstawie danych o produkcji i spożyciu różnych artykułów możemy wyciągać wnioski co do tego, jak zmieniają się nasze zwyczaje konsumpcyjne. Jeśli chodzi o mięso, to chyba wrzucamy go na ruszt tyle samo, ile w poprzednich latach, a czasami nawet więcej. Wiemy bowiem, że spożycie mięsa drobiowego w Polsce wynosi teraz około 30 kg na osobę, jest o ponad 5 kg wyższe niż w 2010 roku. Spożycie wieprzowiny utrzymuje się cały czas na stabilnym, wysokim poziomie ponad 41 kg rocznie na osobę. Wiemy też, że rośnie produkcja wód mineralnych i gazowanych, a jednocześnie spada produkcja napojów słodzonych i aromatyzowanych. Spada też, i to bardzo znacząco w perspektywie ostatnich kilku lat, produkcja piwa, wódki, win owocowych. To są spadki sięgające co najmniej kilkunastu procent. A jednocześnie wiemy, że rośnie produkcja bardzo dynamicznie i rośnie bardzo dynamicznie spożycie piwa bezalkoholowego. W tym zakresie chyba zmiana naszych zwyczajów związanych z grillowaniem jest najbardziej widoczna.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
2: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: Dzień, w którym zatrzymałyby się Katowice. Miejskie spółki, udowadniając bycie potrzebnymi, przedstawiły, co by było, gdyby ich nie było. Wojciech Grabarczyk.
4: Dość szybko, myślę, wszyscy, nie tylko mieszkańcy, ale osoby, które przyjeżdżają do Katowic, by odczuły, jaki by to był dzień. No, wystarczy spojrzeć tak naprawdę na wielkość Katowic, czyli no, sama powierzchnia to jest około 165 km², którymi trzeba się tak naprawdę zająć na wielu płaszczyznach. Tak? Pierwszy, który nam przychodzi tutaj do głowy, czyli załóżmy, jeżeli przez 24 godziny miejskie spółki czy zakłady miejskie przestałyby działać, takie jak MPGK Katowice załóżmy, no to w tym momencie dość szybko zauważylibyśmy ogrom śmieci i różnego rodzaju odpadów zalegających w wielu miejscach, ponieważ każdego dnia z Katowic odbieranych jest około 450 ton odpadów różnego rodzaju. Tym zajmuje się ponad 500 pracowników. Codziennie na ulicę wyjeżdża około 75 pojazdów obsługujących tak naprawdę to miasto, więc można sobie wyobrazić, co by się działo z każdą godziną, no i później z każdym dniem, gdyby odpady nie były sukcesywnie odbierane oraz transportowane do GPZO, czy miejsc przeznaczonych do tego, aby je składować. Tak naprawdę każda spółka, każdy zakład jest tutaj niezwykle istotny do tego, aby miasto funkcjonowało sprawnie. Katowickie wodociągi, czyli na co dzień odkręcamy kran i nie zastanawiamy się, jak skomplikowany system stoi za dostarczeniem czystej wody do naszych domów. Tymczasem wodociągi utrzymują blisko 2000 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Gdyby ta infrastruktura przestała działać, skutki odczuliby mieszkańcy, szkoły, szpitale, przedsiębiorcy i praktycznie wszystkie instytucje w mieście.
3: Czy jeszcze bez jakichś miejskich spółek nie moglibyśmy funkcjonować?
4: Wszyscy poruszamy się po mieście. Coraz częściej staramy się nie korzystać z własnych samochodów, tylko korzystamy z komunikacji miejskiej. No i tutaj mamy PKM Katowice, który realizuje około 3000 kursów dziennie. Flota liczy 258 autobusów około, w tym są autobusy elektryczne, hybrydowe, gazowe czy wodorowe. Gdyby autobusy nie wyjechały na trasy, tysiące mieszkańców miałoby problem z dotarciem do pracy, szkoły czy lekarza, a na ulicy szybko pojawiłyby się większe korki i większa emisja spalin. Do tego dochodzi ponad 550 km dróg utrzymywanych przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów oraz około 15 tysięcy lokali komunalnych, którymi opiekuje się KZGM. To wszystko pokazuje skalę codziennej pracy wykonywanej przez miejskie spółki i zakłady. Światowy Dzień Środowiska nasunął taką refleksję, że ten dzień przypomina, że dobrze funkcjonujące miasto to efekt pracy setek osób i rozbudowanej infrastruktury, której często nie widać gołym okiem. Dopiero gdy zabrakło jej choćby na jeden dzień, przekonalibyśmy się, jak wiele od niej zależy. Dzięki tej codziennej pracy, często właśnie niewidocznej, miasto Katowice pozostaje miastem czystym, bezpiecznym, no i przyjaznym do życia.
3: Chociaż bez drogowców, to myślę, że wielu kierowców wyobraża sobie więcej niż jeden dzień.
4: Patrząc na to krótkowzrocznie, pewnie tak. No, nikt nie lubi, załóżmy, stać w jednym miejscu, ponieważ jest gdzieś remontowana droga. Tylko gdyby ta droga nie była remontowana, no to za chwilę tak naprawdę w ogóle nie byłoby po czym jeździć, więc w dłuższej perspektywie czasem lepiej warto chwilę poczekać, żeby później przyjemniej, bezpieczniej, no i przede wszystkim szybciej poruszać się po mieście.
3: Brak której ze spółek odczulibyśmy najszybciej i najbardziej?
4: Wydaje mi się, że najszybciej odczulibyśmy to, gdyby woda nie leciała nam w kranie. Woda jest jednym z takich zasobów niezbędnych do życia. Ciężko tak naprawdę tutaj dyskutować, której spółki brak byśmy odczuli najszybciej, ale gdybym miał zgadywać, no to byłyby to wodociągi, MPGK. Ilość produkowanych śmieci jest potężna. 450

0: ton, ogólnie mówiąc już tak dziennie, to jest bardzo dużo. Warto sobie czasami zrobić rachunek sumienia, ile worków śmieci wynosimy z naszego mieszkania czy domu dziennie, tak? Ile produkujemy plastiku, ile szkła produkujemy, więc warto czasami się zastanowić, ile tych śmieci produkujemy i czy można zrobić coś w małych, codziennych naszych nawykach, aby tych śmieci produkować mniej.
1: Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Na przełomie tego i przyszłego roku rozpocznie się wyczekiwany remont Warszawy Wschodniej. Przygotowania trwały od lat. Teraz podpisano umowę z wykonawcą. O tym, jak będzie wyglądała nowa odsłona dworca, Piotr Lędzion.
4: Przebudowa Warszawy Wschodniej zbliża się wielkimi krokami. Dziś podpisano umowę z wykonawcą przebudowy, którą minister infrastruktury Dariusz Klimczak nazywa zupełną metamorfozą.
5: Teoretycznie to się nazywa przebudowa, ale w praktyce to jest całkowita metamorfoza tego miejsca pod względem funkcjonalnym, organizacyjnym i także estetycznym. Zaczynamy wielki projekt, który jest warty 3 miliardy 600 milionów złotych. Takich pieniędzy w jeden projekt jeszcze tutaj na kolei nie inwestowaliśmy. Przebudujemy ponad 46 km torów, ponad 50 km sieci trakcyjnej.
4: O szczegółach prac i zmianach, jakie czekają pasażerów, opowiedział wykonawca inwestycji.
6: Jacek Poniewierski, wiceprezes Torpolesa. 7 nowych peronów, tylko na Warszawie Wschodniej i 2 perony na Warszawie Stadion. Tam będzie przebudowane te perony w ten sposób, że też będzie zbudowany peron tymczasowy, który będzie służył podczas fazowania właśnie tych prac mieszkańcom, żeby było po prostu wygodniej, to była lepsza dostępność. Do tego dochodzi oczywiście najważniejsze chyba tak z punktu widzenia pasażera zmiana wizualna, ponieważ będzie cała teren stacji tutaj będzie zadaszona. Wszystkie 7 peronów będzie zadaszone. Oczywiście wszędzie będą schody ruchome, windy, pełne dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. No i oczywiście ten łącznik do metra. Warszawa Stadion do metra. Chyba to się należy warszawiakom, w związku z tym z przyjemnością zrealizujemy tę wizję.
4: Prace kolejowe skoordynowane będą z pracami miejskimi. O ich znaczeniu mówił prezydent Rafał Trzaskowski.
7: To dla nas bardzo ważne, dlatego że dzięki temu powstanie też hub przesiadkowy. To się komponuje ze wszystkimi zmianami tutaj w otoczeniu tego dworca. I to, co najważniejsze, dzięki tej idealnej współpracy pomiędzy rządem a samorządem też będziemy mogli realizować inwestycje towarzyszące. Bardzo dużo było rozmowy o tunelu pomiędzy ulicą Kijowską a Żupniczą, który połączy Pragę Północ z Pragą Południe. Również przejście dla mieszkańców podziemne, również połączenie tej infrastruktury z Warszawą Stadion. To wszystko się będzie działo w synchronizacji. Ta wielka, prawie 4-miliardowa inwestycja, która tutaj będzie realizowana przez Polskie Koleje i przez rząd, będzie idealnie skoordynowana z tymi zmianami, które są w okolicy Warszawy Wschodniej potrzebne.
4: Zanim będzie lepiej, musi być trudniej. Pierwsze informacje o harmonogramie prac przekazał prezes PKP PLK Piotr Wyborski.
8: Na przełomie roku 2026 i roku 2027 zostanie zamknięta część dalekobieżna, czyli perony od 1 do 4. Natomiast w fazie drugiej, która nastąpi w roku 2028, zostaną zamknięte perony od peronu 5 do 7. Przez cały czas modernizacji do roku 2029 priorytet w ruchu kolejowym na stacji Warszawa Wschodnia i na średnicy warszawskiej będą miały pociągi aglomeracyjne.
3: Kolejarze podkreślają, że prace nad szczegółowym harmonogramem zmian w ruchu wciąż trwają.
2: Cała prawda. Antyradia.
9: Nowe miejsce do uprawiania sportu. Przy pierwszym liceum ogólnokształcącym w Świętochłowicach otwarto nową halę łukową.
10: Witam serdecznie, Jolanta Daniluk, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi imienia Jana Kochanowskiego Świętochłowica.
9: Dzisiaj w liceum wielki dzień, bo otwarcie nowej hali zadaszonej. Proszę opowiedzieć troszkę o tej inwestycji.
10: Tak, zgadza się. Jest to hala łukowa, która powstaje w ramach w ramach programu rządowego. Program ten nazywa się Program Olimpia. Celem tego programu jest właśnie budowa takich przyszkolnych hal sportowych jako element urozmaicenia zajęć z wychowania fizycznego dla młodzieży. Wiemy, że w dzisiejszych czasach musimy bardzo naszą młodzież mobilizować i zachęcać do tego, aby uczestniczyła w zajęciach wychowania fizycznego i myślę, że oprócz sali gimnastycznej, którą mamy w naszej szkole, ta hala właśnie będzie bardzo dużą wartością dodaną.
11: Ewa Ramska, nauczyciel wychowania fizycznego w pierwszym liceum. w Świętochłowicach. Ogólnie rzecz biorąc, podsumowując całą moją pracę w tej szkole, która już jest ponad 29 lat, miło się na to patrzy, jak szkoła się rozwija. Jak rozpoczynaliśmy tutaj wspólnie z kolegą pracę, to mieliśmy raptem boisko betonowe, nic więcej. Teraz już możemy pochwalić się 5 boiskami tartanowymi, boiskiem do piłki plażowej, wrotowiskiem. No a teraz jeszcze mamy taką piękną, wspaniałą halę łukową, która na pewno wzbogaci nam tutaj te zajęcia wychowania fizycznego.
9: Jak wyposażona została ta hala?
11: Razem właśnie tak z budowniczymi tej hali zaprojektowaliśmy sobie, żeby ona zawierała w zasadzie 3 boiska pełnowymiarowe do piłki siatkowej. Jest to pełnowymiarowe boisko do piłki koszykowej oraz do piłki ręcznej, które jest w zasadzie największym boiskiem, ma 40 metrów na 20. Oczywiście no większe jest do piłki nożnej, no ale na warunki halowe to można powiedzieć, że to jest bardzo duża hala, pełnowymiarowa. Także jesteśmy z tego powodu bardzo, bardzo zadowoleni.
9: Czy to oznacza, że na przykład kilka klas w jednym czasie będzie mogło z niej korzystać?
11: Oczywiście, kilka klas na tej dużej hali. Poza tym jeszcze mamy salę gimnastyczną i siłownię, także tutaj naprawdę mnóstwo młodzieży może w jednym czasie korzystać i uprawiać sport.
9: Czy to może zachęcić młodych, żeby chętniej chodzili na zajęcia WF-u, nie brali na przykład zwolnień?
11: Liczymy na to i mamy taką nadzieję. Chociażby teraz, jak każdy z uczniów wchodzi na halę pierwszy raz i patrzy, to tylko jest właśnie otwarcie oczu i wielkie wow, tak? Jaka ona jest piękna, jak to ładnie wygląda. I mają tą świadomość, że jest to nasza szkolna hala i że właśnie dla nich jest ona wybudowana i oni w pierwszej kolejności mogą z niej korzystać. Także myślę, że na pewno to wpłynie na poprawę frekwencji na lekcjach wychowania fizycznego.
12: Dzień dobry, Adam Pradela, nauczyciel wychowania fizycznego w pierwszym ELO w Świętochłowicach.
9: Z tego, co się orientuję, to ta hala ma też taką mobilną strzelnicę.
12: Dokładnie, ma pani rację. Prócz tych takich walorów czysto sportowych związanych z grami zespołowymi, hala nasza została doposażona przez mobilną strzelnicę laserową. W skład tego zestawu wchodzą 2 pistolety, wchodzą oczywiście karabiny i odpowiednie tarcze, które służą poprawie celności strzału.
9: Jak w takim razie będzie można te zajęcia z wychowania fizycznego urozmaicić?
12: Same zajęcia z wychowania fizycznego są w ogóle urozmaicone w świetle nowej podstawy programowej. Mamy prócz tradycyjnych gier zespołowych wprowadzać coraz więcej takich elementów, można powiedzieć, militarnych, a ta strzelnica świetnie wpisuje się w tą nową podstawę programową. To nie tylko samo strzelanie, przeładowywanie, nauka obsługi sprzętu, ale również można strzelnicę czy strzelanie wykorzystać, czy wpleść w lekcje wychowania fizycznego, w lekcje gimnastyki. To wszystko tak naprawdę zależy od wyobraźni nauczyciela i od bezpieczeństwa, które należy też przy użytkowaniu broni, jakakolwiek ona by nie była, zachować.
9: A czy już uczniowie z tego korzystali może?
12: Wszystko to jest bardzo świeże, bardzo nowe. Dzisiaj mamy dzień, w którym hala będzie otwierana. Części uczniów udało się przeprowadzić takie podstawowe szkolenie z obsługi. Natomiast liczymy na to, że już od września część uczniów będzie objęta takim podstawowym szkoleniem.
13: Bartek Jerzewski, uczeń pierwszego ELO.
9: Czy ty już byłeś na tej nowej hali?
13: Tak, byłem. Miałem nawet okazję już testować laserową strzelnicę i tak jakby nawet wziąć udział w pewnym występie.
9: To powiedz proszę w takim razie, jak wrażenia?
13: Myślę, że jest to świetna inicjatywa ze strony szkoły, że został taki sprzęt wykupiony. Jest to świetna okazja do poćwiczenia na przykład strzelania, celności i urozmaicenia zajęć wychowania fizycznego.
9: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
2: Antyradio.

autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Jarocin Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij podwójne karnety na kultowy festiwal, na którym w tym roku zagrają Republika, Zalewski, Strachy na Lachy, Hołk, Acid Drinkers i wiele innych gwiazd polskiego rocka. Bilety na najlepsze rockowe koncerty i festiwale znajdziesz zawsze w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Wczesne wstawanie w sobotę? Wpadnij na śniadanie u Styranego w Antyradiu. W menu pobudzające riffy, wysmakowane piosenki i informacyjne szoty energetyczne, które serwuje od 7 rano Styrany Życiem Tomasz Obertyn. Śniadanie u Styranego. Zamów je w Antyradiu. Na miejscu albo na wynos. Autopromocja. Nie hańbi. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Bruce Springsteen.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: W skansenie w Chorzowie powstała gigamakatka, czyli ogromna, ręcznie wyszywana tkanina dekoracyjna. Stworzyły ją uczestniczki warsztatów, które odbywały się w muzeum przez ostatnie 3 miesiące. Jedną z uczestniczek była pochodząca z Bytomia Walentyna Samoszuk.
2: Dużo bardzo pań przychodziło. Cieszę się, że było dużo młodych, bo ja to już znałam ten problem makatki. Jestem w tym wieku, że to był mój okres, kiedy makatki się wyszywało. Myśmy przychodziły tu na spotkania. Najpierw żeśmy uczyły się pewnych podstawowych ścieków, jak wyszywać można. Potem żeśmy malutkie makatki własne takie robiliśmy, żeby sprawdzić się, jak nam to idzie, i wreszcie była przygotowana makatka duża. Nanosiliśmy jakieś wzory, uzupełnialiśmy dodatkowo i siadając przy stoliku, siadało nas kilka przy tym, więc dość duża makatka, to można było się rozdzielić, czasem 6 osób jednocześnie wyszywaliśmy. Ponieważ jestem na emeryturze, mam dużo czasu, a to były panie pracujące, no to czasem brałam do domu, bo mówię, mam dużo czasu, to uzupełnię, bo to tak trudno jest taką makatkę za 2 godziny, ile można wyszyć. Ale była to bardzo sympatyczna praca, przyjemna. Wspominałyśmy, śpiewały nawet panie, które do chóru należą, więc tak jak dawniej bywało, więc przy śpiewie, przy gaworzeniu powstawała powoli.
1: Ile elementów pani w takim razie stworzyła do tej makatki?
2: To znaczy, naniosłam kwiaty, które tam, bo lubię w ogóle rysować, więc już tam pokombinowałam, żeby to uzupełnić, żeby tak jakoś zamknąć to w całości. Zaczęłam od rzeczy, które uważałam, że nie da się w głębi wyszywać razem kilka osób, więc to zrobiłam wcześniej. Poza tym uzupełniałam takie trudniejsze prace, jak wypełnianie, bo to jest gorzej. I raczej, żeby jedna ręka to robiła, bo takie mniejsze elementy, żeby potem nie było aż takiej dużej różnicy.
1: Pani pamięta jeszcze, jak to było właśnie kiedyś, jak faktycznie ludzie się zbierali, kobiety się zbierały i robiły takie makatki wspólnie?
2: Tak, to jeszcze były lata 60., bo mówię, już jestem troszeczkę wiekowa. Pamiętam, jak moja siostra, która wyszywała właściwie dla całej rodziny, to były zamówienia makatek i do Warszawy, do ciotki, gdzieś tam jeszcze do Białegostoku, do ciotki, bo każdy chciał taką makatkę, myślę, w domu oczywiście też były, więc przy wodzie, żeby się nie brudziło za bardzo, gdzieś tam w kuchni zawsze, i to był szał, wszyscy musieli mieć w domach makatki na wsi.
1: A teraz trochę wraca taki trend, to rękodzieło, no mi się wydaje, że wraca, prawda, taki trend, że jest to rękodzieło takie teraz na czasie popularne, dużo osób do tego wraca.
2: Rękodzieło, tak, bardzo dużo młodych chce się uczyć. Tutaj nawet proszono, młode dziewczyny prosiły, że tak bardzo by chciały jeszcze szydełkować, jeszcze coś robić. A poza tym makatki, które sobie takie mniejsze, żeśmy wyszyły, myślałam, że to takie, wyszyłam. Uprałam, uprasowałam i synowa moja, młoda osoba, przyszła, zobaczyła, mówi, mamo, ja bym to wzięła, oprawiła i tak do kuchni, do takiej nowoczesnej, to było takie coś innego. Czyli jest zainteresowanie.
1: Giga makatka ma 140 na 160 centymetrów, mówi prowadząca warsztaty Weronika Łacek.
3: Jest bardzo duża, chociaż w planach chyba była troszkę większa, tylko zdecydowałyśmy z paniami, że chcemy, żeby ta makatka nie była połączona z kilku elementów, żeby była wyszyta na jednym kawałku materiału. To nam troszkę, że tak powiem, metraż materiału ograniczył jej wielkość.
1: W radiu tego nie widać, więc musimy opowiedzieć, co my widzimy, jak ta makatka wygląda. To jest taka, przede wszystkim, powiedzmy, to jest taka tkanina ozdobna, tak?
3: Tak, makatka miała funkcję ozdobną w domu, ale też troszkę praktyczną, bo zasłaniała miejsca w izbie, gdzie mogłaby się ściana pobrudzić albo gdzie była brudna. Także to nie chodziło tylko o ozdobę, ale bardzo często też taki praktyczny wymiar miało. A jeśli chodzi o naszą makatkę, jest wyszywana na białym, bawełnianym materiale, granatową nicią. Takim głównym motywem jest chałupa z istebnej, którą narysowałam i którą przerzuciłyśmy później na materiał, przerysowałyśmy na materiale. Każda zresztą z pań dodawała coś od siebie. Wykorzystywałyśmy też wzory, które dostępne były w archiwum naszego muzeum i z tego stworzyłyśmy kompozycję, której właśnie też zawsze na makatce był jakiś napis. Tutaj mamy etnografia bliżej ciebie od 50 lat, czyli hasło, które towarzyszy obchodom 50-lecia naszego muzeum.
1: To jakich technik w takim razie panie używały, żeby ta makatka mogła powstać?
3: Najpierw nauczyłyśmy się podstawowych ścieków haftu. Część z pań już potrafiła wyszywać, część uczyła się. się dopiero i tych ściegów tam mamy kilka wykorzystanych.
1: A ile pań w sumie pracowało nad tą makatką?
3: Kilkanaście, ale takich stałych uczestniczek może było 6-7, które co tydzień przychodziły. Były osoby, które po prostu przychodziły raz, dwa ze względu na to, że spotykaliśmy się popołudniami. Bardzo dużo osób zaczęło wyszywać, nauczyło się tych podstaw haftu. No i też słyszałam od uczestniczek, że jest chęć wśród pani uczestniczenia dalej w takich zajęciach. Może nie będzie to koniecznie makatka czy haft na makatce, ale inne rękodzieło. Tutaj jedna z pani już się zaoferowała, że będzie nas uczyła szydełkować, druga robić na drutach, także to będzie taka wymiana doświadczeń, bo ja też trochę innym haftem na co dzień się zajmuję, bo głównie wyszywam haftem krzyżykowym beskidzkim i też obiecałam panią, że ich tego nauczę, także mam nadzieję, że te nasze spotkania będą kontynuowane, może już w inne dni, no i że chętnych nie będzie brakowało.
1: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
4: Zima nie zaskoczy drogowców, mówią sami drogowcy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad melduje, że ludzie, sprzęt i sól drogowa czekają na pierwszy śnieg. O szczegółach Szymon Piechowiak.
5: Kilka tysięcy osób będzie pracować w trakcie sezonu zimowego przy zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu dróg krajowych, za które odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2025-2026 będziemy wykorzystywać ponad 2100 pługosolarek i blisko 640 pługów. Do dyspozycji mamy również 288 magazynów soli. 15 października osiągnęliśmy pierwszy stopień gotowości do zimy, co oznacza mobilizację sprzętu na poziomie 20% na terenie całego kraju. Kolejny poziom gotowości, poziom drugi, uzyskamy na początku listopada, a 100% mobilizację osiągniemy do końca miesiąca, czyli do 30 listopada. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad utrzymuje około 18 tysięcy kilometrów dróg krajowych, a gdy uwzględnimy jezdnie dodatkowe, na przykład drogi serwisowe, to już ponad 21 tysięcy kilometrów. Prace ściśle związane z zimowym utrzymaniem dróg, w szczególności odśnieżanie i usuwanie śliskości, prowadzone są w trybie 24-godzinnym, 7 dni w tygodniu. Przewidujemy, że w sezonie zimowym 2025-2026 zużytych może zostać 335 tysięcy ton soli drogowej, ponad 2000 ton chlorku wapnia oraz ponad 25 tysięcy ton materiałów uszorstniających. Dla porównania, w ostatnich latach zużywaliśmy bardzo różne ilości soli drogowej i tak na przykład w sezonie 2023-2024 było to ponad 380 tysięcy ton, a w sezonie 2019-2020 tylko nieco ponad 150 tysięcy ton soli drogowej. Cała sieć dróg krajowych w sezonie zimowym 2025-2026 będzie utrzymywana w kilku standardach. Od pierwszego do piątego, w tym najwyższym standardzie, utrzymywane będzie około 5,5 tysiąca kilometrów dróg. Są to drogi międzynarodowe oraz drogi krajowe o bardzo dużym znaczeniu komunikacyjnym. Musimy pamiętać, że za właściwe przygotowanie pojazdu do drogi, w tym jego dokładne odśnieżenie, odpowiedzialny jest kierowca. Spadające z dachów ciężarówek śnieg i lód mogą powodować uszkodzenia innych pojazdów, a nawet doprowadzić do wypadku. Do usunięcia właśnie zalegającego śniegu czy lodu można wykorzystywać specjalne rampy czy dmuchawy, które instalujemy na miejscach obsługi podróżnych. Obecnie na drogach szybkiego ruchu funkcjonuje już 16 takich urządzeń do odśnieżania i odladzania pojazdów ciężarowych. Zlokalizowane są one m.in. przy autostradzie A1 w województwie śląskim i łódzkim, autostradzie A4 w województwie opolskim, czy drogach ekspresowych takich jak S7 w województwie małopolskim, czy S19 w województwie lubelskim. Kolejnych 35 ramp jest w trakcie realizacji i zostaną one oddane do użytkowania w tym oraz w przyszłym roku. W planach jest ogłoszenie postępowań przetargowych na następne urządzenia. W sumie na etapie przygotowania, realizacji i planowania mamy 54 takie rampy. Należy pamiętać, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie utrzymuje wszystkich dróg krajowych w kraju. Są to m.in. drogi krajowe przebiegające przez miasta na prawach powiatu, a mamy ich w Polsce aż 66. W tych miastach za wszystkie drogi publiczne, w tym drogi krajowe, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, odpowiadają prezydenci miast. Drugim wyjątkiem dotyczącym dróg krajowych są odcinki autostrad płatnych zarządzane przez koncesjonariuszy.
4: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
0: Cała prawda. Antyradia.
4: Wojewódzki Konserwator Zabytków po kilku latach przygotowań i zbierania opinii wydał decyzję o wpisaniu toru kolarskiego Orzeł na warszawskiej Pradze Południe do rejestru zabytków. Jaka przyszłość czeka ten obiekt, sprawdził Piotr Lędzion.
6: Tor kolarski Orzeł po latach przygotowań trafił do rejestru zabytków. Decyzja ma uchronić ten unikalny obiekt przed zniszczeniem i zabudową.
7: Marcin Dawidowicz, Mazowiecki, Wojewódzki Konserwator Zabytków. Jest to, myślę, jedna z bardziej kontrowersyjnych decyzji z tego powodu, że wiele grup społecznych zaangażowało się w ten proces, natomiast zebrana argumentacja jasno potwierdza, że jest to obiekt unikatowy w skali Warszawy. Jeden z nielicznych takich torów zachowany na terenie kraju. Pomimo jego stanu zachowania, stanu technicznego, wpis do rejestru zabytków tego kompleksu nie decyduje o tym, czy będą tutaj uprawiane sporty rowerowe. Ten teren ma prawo służyć mieszkańcom, ma prawo być terenem rekreacyjnym. To, jakie działania zostaną tutaj podjęte, jakie zabiegi konserwatorskie, budowlane, remontowe, tak naprawdę decyduje o przyszłości tego terenu. Natomiast ochrona konserwatorska tak naprawdę gwarantuje mu, żeby nie został zabudowany, żeby tor nie został w całości rozplantowany i zniszczony.
6: O wpis do rejestru i rewitalizację obiektu proszą mieszkańcy Pragi Południe. Widzą w nim potencjał na obiekt rekreacyjny.
8: Katarzyna Niwińska, zastępca burmistrza Urząd Dzielnicy Praga Południe. Tak naprawdę wydanie decyzji otwiera nam możliwość przekształcenia tego terenu, nie przywracając mu pierwotnej funkcji toru kolarskiego, ale przywrócenia go na rzecz mieszkańców. Mamy tutaj zabudowę bardzo dużą, jest bardzo dużo mieszkańców, którzy bez mała każdego dnia wnoszą do urzędu o to, aby tutaj były różnego rodzaju małe boiska do koszykówki, do siatkówki, bieżnie, skateparki. Więc chcielibyśmy zlecić wykonanie koncepcji tego terenu, oczywiście w uzgodnieniu ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków, do którego zwrócimy się po wytyczne konserwatorskie.
6: Sam wpis do rejestru nie gwarantuje jednak działań rewitalizacyjnych. Zdaniem części radnych i stowarzyszeń należy jak najszybciej podjąć decyzję o wygospodarowaniu środków na remont.
9: Robert Migas, radny dzielnicy Praga Południe. Mam nadzieję, że dzielnica nie będzie się odwoływać od tej decyzji. Byłby to stracony czas dla mieszkańców. Tym jest ważne, żeby dzielnica już pracowała nad koncepcją tego miejsca. My oczywiście widzimy w nim cały czas funkcje kolarskie, ale też chcemy tam tereny zielone i rekreacyjno-sportowe wśród torzu. Te prace można etapować i że można w pierwszym momencie otworzyć zewnętrze toru, rozbetonować je, oddać je mieszkańcom. Można też odrestaurować halę Nowickiego i tak stopniowo przechodzić, otwierając kolejne fragmenty tego zabytkowego już zespołu kolarskiego mieszkańcom.
0: Cała prawda. Antyradia.
4: Pod koniec października czy w listopadzie ładna pogoda to jak wygrana na loterii. Ale to nie zniechęca Polaków. Planują wyjazdy, także te w Polskę. O szczegółach Eliza Maćkiewicz z travelist.pl.
10: W listopadowy długi weekend Polacy chętnie robią sobie krótką przerwę przed końcówką roku. Widać, że chętnie wybieramy wtedy wypoczynek w kraju. Wygodnie i bez długiego czasu spędzonego na dojazdach. Analiza portalu travelist.pl pokazuje, że najtańszy pobyt dla dwóch osób ze śniadaniem można zarezerwować już od 230 zł za noc. Z kolei pobyt rodziny z dzieckiem to koszt już około 400 zł. Co istotne, mowa tu o obiektach o standardzie co najmniej 3-gwiazdkowym. Największą popularnością cieszą się kierunki, które pozwalają połączyć relaks z komfortem. Dla jednych to oczywiście spacer po plaży nad Bałtykiem, a dla innych chwila w tatrzańskich termach albo kolacja z widokiem na jezioro. Nad morzem często wybieramy Kołobrzeg, Sopot i Świnoujście, gdzie noclegi dla dwóch osób zaczynają się od 285 zł za noc, a dla rodzin z dziećmi od 375. W górach liderem pozostaje Zakopane, z cenami od 432 zł dla par i 644 zł dla rodzin. Tuż za Zakopanem Karpacz, gdzie ceny plasują się od 460 zł dla dwóch osób i 570 zł dla rodzin, oraz Szczyrk, gdzie za pobyt zapłacimy odpowiednio 569 zł i 720 zł. Z kolei na Mazurach, m.in. w Olsztynie, Ostródzie czy Mrągowie, ceny zaczynają się od 315 zł za noc dla dwóch osób i od 385 zł w przypadku rodzin. Wśród miejskich kierunków jest wiele rezerwacji w Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu. W stolicy Małopolski można znaleźć ofertę od 230 zł za dwóch osób i 397 zł dla rodzin. W Gdańsku będzie to odpowiednio 320 zł dla par i 440 zł dla rodzin z dzieckiem. We Wrocławiu odpowiednio 425 zł i 649. Warto również zwrócić uwagę na bardzo ważny trend. Coraz więcej osób wybiera hotele, które oferują coś więcej niż sam nocleg, a posiłek przestaje być dla nich tym jedynym kryterium. Teraz podróżni poszukują dostępu do stref wellness, basenów i saun, czyli tego, co pozwala naprawdę odpocząć niezależnie od pogody. W tym czasie chcemy się zregenerować po intensywnych miesiącach pracy i nauki i dlatego zainteresowanie obiektami o wyższym standardzie stale rośnie.
4: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Eliza Maćkiewicz z travelist.pl.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
4: 25 tysięcy. Do tylu wypadków doszło w polskich szkołach w roku szkolnym 2023-2024. To średnio 85 wypadków każdego dnia. O szczegółach Michał Ratajczak z rankomat.pl.
11: Sprawdziliśmy, czy praca w szkole jest niebezpieczna. Do tego posłużyły nam najnowsze dane dotyczące wypadków w roku szkolnym 2023-2024. I okazuje się, że wszystkich wypadków w szkołach było dokładnie 25 tysięcy 12. Jednak najwięcej z nich, bo aż 71%, przydarzyło się w szkołach podstawowych. Z kolei po 11% w liceach i technikach, a prawie 4% w przedszkolach. Statystyki obejmują też szkoły branżowe pierwszego stopnia. Tam jednak odnotowano tylko 2,5% wszystkich wypadków. Jeśli spojrzymy na mapę Polski, to najwięcej wypadków szkolnych miało miejsce na terenie województwa śląskiego, bo 4413. Sporo wypadków odnotowały także województwa małopolskie 2923 i mazowieckie 2590. Najmniej wypadków zdarzyło się w szkołach z województw zachodniopomorskiego i opolskiego, niecałe 800 w każdym, oraz lubuskiego, 497 zdarzeń. Ale trzeba pamiętać, że inne jest zagęszczenie ludności w każdym z województw i tym samym liczba osób pobierających naukę. Najbardziej niebezpieczne miejsca na terenie szkoły mają związek z aktywnością ruchową. Na 25 tysięcy wypadków prawie połowa wydarzyła się na sali gimnastycznej, a 3,5 tysiąca na boisku. Ponad 3 tysiące wypadków przytrafiła się na korytarzu szkolnym i innych ciągach komunikacyjnych, a co ciekawe 1605 takich wypadków w sali lekcyjnej. Z tego wynika, że do wypadków najczęściej dochodzi na lekcjach WF-u, to 58% wszystkich zdarzeń. Dla porównania, na przerwach międzylekcyjnych ma miejsce nieco ponad 17% wypadków szkolnych, a na wycieczkach szkolnych zaledwie 1,9% podobnych sytuacji. A jeśli szukać przyczyn wypadków szkolnych, to główną z nich jest nieuwaga ucznia. To ponad 12,5 tysiąca wypadków, czyli połowa ze wszystkich zdarzeń. Z kolei 2 tysiące wypadków powodują osoby trzecie, a 1500 jest efektem pobicia i uderzenia. Chociaż wypadków nie da się uniknąć, ich skutki finansowe można zniwelować za pomocą odpowiedniego ubezpieczenia. I tak, dla ucznia najlepszą opcją będzie NNW szkolne, ważne i dostępne przez cały rok kalendarzowy, natomiast dla nauczyciela OC w życiu prywatnym z polisy mieszkaniowej. Takie OC zabezpieczy nauczycieli przed roszczeniami rodziców czy opiekunów dzieci w razie nieumyślnego wypadku w szkole czy na zajęciach poza placówką.
4: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Michał Ratajczak z rankomat.pl.
0: Cała prawda. Antyradia.
12: Magda Mleczko, dzień dobry, zapraszam. Teatry jesienią szykują bardzo dużo fajnych dla Was, moi drodzy, przedstawień, żebyście mogli miło i bardzo przyjemnie spędzić ten trochę nostalgiczny, jakby nie było, jesienny czas. Ze mną jest aktor Grzegorz Matysik, aktor i reżyser także. Dzień dobry, witam serdecznie.
13: Witam serdecznie.
12: I przenosimy się do teatru Old Timers Garage w Katowicach, bo tam...
13: Tam będziemy grali dla Państwa nasz salon odnowy, który już od zeszłego sezonu jest w repertuarze tego teatru. To jest bardzo przyjemna komedia, która napawa takim optymizmem i ładuje dobrą energią. Także serdecznie o to zapraszam. W tym miesiącu już niestety nie gramy.
12: Nie gramy, dopiero
13: dokładnie. Od listopada.
12: Ale to akurat idealnie, tak jak powiedziałam, na ten czas, kiedy potrzeba nam tej rozrywki, uśmiechu.
13: Tak, no te słote jesienno, ta zabawa w salon odnowy jest jak najbardziej odpowiednia. Salon odnowy opowiada o dwóch mężczyznach w sile wieku, którzy przychodzą do salonu szukając sensu życia i ten sens życia chce im przywrócić właścicielka salonu, która dokonuje różnych zabiegów odnowy duchowej, ale przede wszystkim też śpiewa fantastyczne, przebojowe i żartobliwe piosenki.
12: Każdy z widzów do tego salonu odnowy także w zasadzie może też nawet wstąpić, mam na myśli interakcję, którą przeprowadzacie z widzami podczas tej sztuki.
13: Tak, sztuka jest interaktywna, ale nie aż w takim stopniu, żeby ktoś czuł się jakoś zagrożony w swojej prywatności. Absolutnie nikogo nie wyciągamy na scenę, to jest takie tylko zwracanie się do widowni i proszenie ewentualnie o współodczuwanie z nami i współmyślenie na ten temat, na który w tym momencie rozmawiamy. Natomiast proszę się niczego nie obawiać, to jest tylko fajna, wspólna zabawa.
12: I dobra muzyka.
13: Tak, świetna muzyka Piotra Klimka i piosenki są naprawdę takie przebojowe i żartobliwe.
12: No dobrze, a kto na scenie oprócz ciebie?
13: Na scenie te piosenki śpiewa oczywiście Kasia Jambrus, fantastycznie. Jest to po prostu wyjątkowo uzdolniona wokalnie aktorka, rzadko się takie zdarzają, a partneruje nam jeszcze oczywiście Artur Dziurman.
12: Serdecznie Państwa zapraszamy. Ten spektakl, jak słyszeliście, w listopadzie, ale w listopadzie to nie będzie jedyny bardzo fajny spektakl, który proponujecie, bo też będzie spektakl, który może wydawać się na pierwszy rzut oka taki dość nieoczywisty.
13: Tak, to jest spektakl pod tytułem Ostatnia sztuka Bogusława Szefera. I to jest rzeczywiście ostatnia sztuka, którą Bogusław Szefer napisał, bo już od paru lat niestety nie ma go między nami. Jest to autor, który ma wyjątkowe podejście do teatru. No nikt tak w Polsce nie pisał sztuk teatralnych jak Szefer. One zawsze były traktowane jako taki rodzaj absurdalnego humoru. Tam rzeczywiście trudno się obronić przed śmiechem. Nawet jak człowiek się nie chce śmiać, to się musi śmiać. Ale teraz ta sztuka nabrała jakby jeszcze dodatkowego wymiaru, ponieważ nasza rzeczywistość coraz bardziej absurdalna się staje. Więc wydaje mi się, że warto naprawdę ten spektakl zobaczyć.
12: Mimo że scenografia bardzo uboga.
13: Tak, ponieważ u Szefera, jak to w wielu jego wykonaniach, głównie stawia na instrument, którym jest aktor. Natomiast scenografia jest jakby tylko dodatkowym, pomocniczym elementem spektaklu.
12: W tej sztuce, jak powiedziałeś, jest dużo śmiechu, ale śmiejemy się nie tylko z tego, o czym jest sztuka, ale też z samych siebie.
13: Tak, dokładnie. To jest po prostu jakieś takie postawienie krzywego, ale bardzo wyrazistego zwierciadła naszej rzeczywistości.
12: Na scenie w tej sztuce oprócz ciebie kto jeszcze?
13: Na tej scenie wystąpi ze mną Bogdan Słomiński. Zresztą autor, Bogusław Szefer, specjalnie dla nas tę sztukę napisał.
12: A dlaczego właśnie zdecydowaliście się ją wystawić? Dlatego, że takie czasy?
13: Myśmy ją już jakieś 10 lat temu grali w Teatrze Powszechnym w Warszawie i tutaj w Teatrze Groteska na scenie dla dorosłych. I tak jak mówię, wtedy ona była takim trochę abstrakcyjnym, trochę absurdalnym opisem rzeczywistości. Teraz to ona się staje prawie że dokumentem naszej rzeczywistości, dlatego postanowiliśmy ją wznowić.
12: Odświeżyć.
13: I tak, odświeżamy ją też w jakby troszeczkę nowej formie, jeśli chodzi o rozplanowanie działań scenicznych.
12: Czyli jak będzie?
13: No będzie bardzo wesoło. Mam nadzieję, że jeszcze bardziej niż wtedy, jak graliśmy, chociaż wtedy już też rzeczywiście były salwy śmiechu. A do tego dochodzi jeszcze taka nuta pewnej nostalgii za tą normalną rzeczywistością, która nam powoli umyka.
12: Ty jesteś aktorem krakowskim, ale często gościsz w Katowicach, bo?
13: To była kwestia przypadku. Trafiłem tutaj do Old Timers Garage przez Martę Klubowicz i Freda Apkę, z którymi zrobiłem spektakl Ostatnia Wola Papy. No niestety nam się tak podziało, że Fred Apkę musiał wracać do Niemiec ze względów rodzinnych. No i ten spektakl, eksploatacja tego spektaklu została przerwana, chociaż cieszył się sporym powodzeniem i rzeczywiście widownia się świetnie bawiła.
12: Dobrze ci tu u nas?
13: Bardzo, bardzo, bardzo lubię Katowice. Zresztą ja mieszkam nie w samym Krakowie, tylko pod Krakowem i od strony Katowic. Także do studia tutaj, do Państwa, jechałem 40 minut samochodem.
12: To faktycznie, a Państwo też na pewno mają niedaleko, a jeśli nawet daleko, to i tak zapraszamy. To Old Timers Garage w Katowicach na te dwie sztuki, o których wspomnieliśmy razem z Grzegorzem Matysikiem, ale także na inne, bo to nie tylko te sztuki właśnie w repertuarze teatru są. Także odsyłamy na stronę. Grzegorz Matysik, aktor, reżyser, także tłumacz. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
13: Dziękuję również i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
1: Teatr Zagłębia w Sosnowcu przygotowuje się do największego w historii remontu i do wyprowadzki. Remont ma ruszyć w czerwcu, ale opróżnianie magazynów zaczyna się już teraz, by zdążyć przed rozpoczęciem prac. Mówi dyrektorka Teatru Zagłębia w Sosnowcu Iwona Woźniak.
14: Przeprowadzka już się zaczyna, bo tak naprawdę już pierwsze grupy oddelegowane oglądają te kostiumy, przeglądają panie z pracowni krawieckiej, rekwizytorzy, już powoli przeglądamy magazyny na ulicy Legionów, także to wszystko już trwa, to nie jest przygotowanie z dnia na dzień, bo tego się po prostu nie da zrobić. I tak też z każdym innym magazynem, czyli magazyny rekwizytów, kilka naprawdę spokojnie tysięcy różnych artefaktów, które tam mamy. To jest magazyn mebli, to są przepiękne stare krzesła, być może zakurzone, ale bardzo nam potrzebne. To są lampy, to jest mnóstwo rzeczy, które musimy każdą z nich przejrzeć w trakcie tego sezonu i przewieźć. A gdzie to będzie? będziemy przewozić? Będziemy to przewozić do przestrzeni magazynowych, które mamy już wynajęte i w tej chwili przygotowujemy, czyli remontujemy, czyli przygotowujemy po prostu te miejsca do użytku. Przygotowujemy, bo otrzymaliśmy ogromne wsparcie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego właśnie na tą przeprowadzkę. No i oczywiście są to też środki naszego organizatora, czyli miasta Sosnowiec. Przygotowujemy to w ARL-u. ARL to kawałeczek za teatrem, również na ulicy Teatralnej. Tam wszystkie pracownie, wszystkie magazyny. No ale tak, teraz nasi wspaniali ludzie, artyści przede wszystkim, dla nich, dla zespołu artystycznego, części zespołu technicznego przygotowujemy na ulicy Będzińskiej, to jest były klub Kiepury, tam będą próby, będą spotkania, będzie też przewieziona część naszych kostiumów i tam też będziemy od czasu do czasu zapraszać na spektakle. No oprócz tego nie przerywamy działalności artystycznej, mam nadzieję, i będziemy gościć w auli szkoły muzycznej. Będziemy też na ulicy Małachowskiego, będziemy w przestrzeni otwartej kultury i będziemy też poza miastem Sosnowiec. To będzie na pewno Dąbrowa Górnicza, to będzie na pewno, czyli PKZ, to będzie na pewno Mysłowicki Ośrodek Kultury, to będzie na pewno Chorzowskie Centrum Kultury, także będziemy i po stronie Zagłębia, i po stronie Śląska.
1: To z pewnością nie będzie łatwy sezon dla Teatru Zagłębia, bo oprócz przygotowań do wyprowadzki teatr szykuje też premiery spektakli. Mówi Jacek Jabłoński, zastępca dyrektorki do spraw artystycznych.
15: Sezon będzie przede wszystkim dość niezwykły, bo to będzie taki sezon, który się zdarza raz na 129 lat, bo tyle trwa życie tego obiektu, który będzie szedł do remontu, ale jeszcze ten sezon będziemy spędzać tu, na Teatralnej 4. Będziemy oczywiście zapraszać widzów tradycyjnie na premiery. Tych premier będzie w sumie 3. Pierwsza to już jakieś echa dobiegają do nas, bo właśnie trwają próby do Brzydkiego Kaczątka Andersena, bo rok Andersena, bo to dobry tekst, bo to ważny tekst i ważna opowieść dla najmłodszych widzów. Ich będziemy zapraszać na ten spektakl przede wszystkim, ale oczywiście to jest taki teatr familijny, więc dorośli też coś dla siebie znajdą. Spektakl z dużą ilością muzyki Jana Stokłosy, więc też muzyka świetna, niebanalna. Myślę, że będzie się podobało. To wszystko 4 października, pierwsza premiera. Kolejna premiera już w jednej z naszych siedzib zastępczych, czyli w auli Szkoły Muzycznej w Sosnowcu. I tam zaprosimy Państwa 28 lutego na premierę farsy, na premierę, którą reżyseruje Artur Barciś, Lady Mayday. Zabawna historia, aczkolwiek w nieco innym anturażu, w nieco innych rolach, bo nie będzie taksówkarza, będzie taksówkarka, w związku z czym będą mężowie, a nie dwie żony i tak dalej, i tak dalej. Ale tekst jest oczywiście równie dobrze napisany, wartka akcja. Myślę, że będzie bardzo, bardzo zabawnie. Tak się przynajmniej zapowiada. To wszystko w lutym 28 już przyszłego roku. Ostatnia premiera, tu powiedziałbym, że to będzie taka premiera symboliczna, bo to będzie ostatnia premiera tu w tym budynku, którą będziemy premierować na naszej scenie, potem grać już na jednej ze scen zastępczych. Premiera symboliczna, dlatego że właśnie ostatnia, po tych wielu, wielu latach, ostatnia przed remontem, zaczynaliśmy 128 jeszcze za chwilę 9 lat temu tekstem Fredry, Zemstą, a będziemy kończyć Hamletem Szekspira. Myślę, że godne pożegnanie z tym miejscem i z całą jego historią. Tutaj powiem, że ogromna duma i radość, bo mamy obsadę tej sztuki w naszym teatrze. Mamy głównego bohatera i mamy wszystkich innych bohaterów i bohaterki, więc zapowiada się bardzo ciekawie. To jest opowieść oczywiście także o teatrze. Ten wątek metateatralny jest bardzo, bardzo istotny. Druga sprawa, no, że to jest czas na Hamleta. To nie będzie jedyny Hamlet w regionie i w Polsce, co znaczy, że znowu jest taki czas, że twórcy sięgają po ten tytuł, bo da się coś z pomocą tego tytułu powiedzieć o współczesnym świecie, o współczesności. Tak będzie wyglądał ten sezon artystycznie. Będzie oczywiście bardzo dużo projektów edukacyjnych, pedagogicznych. Będzie projekt, który będzie przygotowywała dyrektorka Iwona Woźniak. Właśnie projekt edukacyjno-artystyczny, który się będzie nazywał Co autor miał na myśli. To będzie taki projekt grany, prezentowany w szkołach sosnowieckich, nie tylko, mamy nadzieję, sosnowieckich. Będzie całe mnóstwo innych wydarzeń. Będzie oprowadzanie po teatrze. W tej chwili właśnie mamy taki etap wrzucania pomysłów, wymyślania tego, jak moglibyśmy się z tym budynkiem pożegnać. Zapowiada się ciekawie, będziemy o wszystkim Państwa informować i oczywiście zapraszamy Państwa do tego, żebyście razem z nami powiedzieli do zobaczenia temu budynkowi.
1: To przypomnijmy może jeszcze pokrótce, jak to będzie wyglądało już po remoncie.
15: Jak to będzie wyglądało po remoncie? Po remoncie przede wszystkim teatr będzie dużo, dużo większy, bo oprócz tego budynku, w którym teraz jesteśmy i który oczywiście będzie tylko wyremontowany, będzie jeszcze bardzo duży obiekt, w którym będą pracownie, pracownia stolarska, modelatornia, no to wszystko, co jest potrzebne do produkcji scenografii. Będzie oczywiście pracownie krawieckie, całe zaplecze techniczne, będą magazyny, będzie całe zaplecze administracyjne. To wszystko teraz jest, tylko my jesteśmy w trzech obiektach, w trzech miejscach tak naprawdę w Sosnowcu. Tutaj zapraszamy widzów, ale dekoracje powstają i magazynujemy je na ulicy Legionów, a prawie cała administracja jest w budynku obok teatru. To wszystko będzie w jednym budynku.
1: Dla Antyradia Paulina Kozioła.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Na co dzień w Antyradiu panuje pełna kultura. Ale w niedzielę rano wchodzimy w nową fazę pełnia kultury. Niedzielny przegląd kulturalnych ludzi i wydarzeń, który od 7.15 prezentuje Grzegorz Kornacki. Wypełnij pustkę i włącz pełnię kultury w Antyradiu. Bądźmy kulturalni, przynajmniej w niedzielę nad ranem. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego roka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Po reklamie.
0: Antyradio. Gramy najlepszy rok. B.O.D. Arcade Fire. Happy Set. Save No More. Andreas Johnson. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Sok z żuka na deskach chorzowskiej rozrywki. Teatr przygotował musical na podstawie kultowego filmu Beetlejuice.
4: Muszę namówić kogoś żywego, żeby

0: Musical to koprodukcja chorzowskiej rozrywki z warszawskim teatrem Syrena. Reżyser Jacek Mikołajczyk.
1: Koprodukcja to jest ogromne wyzwanie dla obu zespołów teatrów. Przede wszystkim wyzwanie dla scenografa. Mamy dwie różne przestrzenie. Żeby koprodukcja miała sens ekonomiczny, to potrzebowaliśmy wspólnej dekoracji. To jest naprawdę trudne. Zwłaszcza, że w Beetlejuice'ie tutaj Państwo widzieli pewien przedsmak, widzieli Państwo domek, nie widzieli Państwo zmian dekoracji, a trochę tych atrakcji jeszcze będzie. Zobaczą Państwo to w trakcie samego spektaklu. Więc to było ogromne, ogromne wyzwanie. Ta dekoracja jest wielofunkcyjna. Ona jest w teatrze rozrywki na przykład odwrócona ze względu na już specyfikę sceny. To jest też tak, że zespoły produkcyjne teatru, no zwłaszcza teatru rozrywki, musiały wykonać podwójną pracę, bo szyły kostiumy, wszystkie kostiumy dla teatru rozrywki i częściowo również dla teatru Syrena w dużej części. Jeszcze większe, wydaje mi się też ciekawe wyzwanie stało przed nami przy pracy aktorskiej, ponieważ robią to praktycznie dwa osobne zespoły aktorskie według jednej koncepcji, ale jak wiemy, w teatrze nic nie działa w ten sposób, żeby reżyser przyszedł i powiedział aktorom, proszę Państwa, tu jest tak już kiedyś zrobione, proszę zagrać tak samo. To tak nie działa, nie może być tak, więc praca była w teatrze rozrywki, zaczęła się od pewnego punktu wyjścia, co było pewnym ułatwieniem, a następnie zaczęliśmy bardzo, bardzo starannie rozgrzebywać nasze postaci, nasze różne układy, nasze choreografie, nasze układy sceniczne i myślę, że to może być dla części widzów, tych, którzy podróżują po Polsce i oglądają musicale w różnych wersjach, myślę, że to może być duża satysfakcja i przyjemność, żeby zobaczyć różne mniejsze, nawet mikroróżnice, a również te większe pomiędzy interpretacjami aktorskimi oraz pewnymi układami scenicznymi w teatrze rozrywki, w teatrze Syrena. To jest taki tytuł, którym nie tylko trzeba się zmierzyć z pewnym specyficznym, pięknym, plastycznym światem wyobraźni Tima Bartona, który jest współautorem tego świata, bo był reżyserem filmu, ale też bardzo mocno przesycił go swoją wyobraźnią. To film z lat 80., ale to też jest taki film, który skutkował kanonicznymi, zupełnie ikonicznymi, kultowymi kreacjami aktorskimi. Mowa przede wszystkim o Michaelu Keatonie i Winonie Ryder. Tak naprawdę te postaci Beetlejuice'a i postaci Lydii, no kojarzą się z tymi aktorami i każda próba zagrania tych ról będzie w jakimś stopniu dyskusją z tymi kreacjami, które są w głowach nas wszystkich. I to jeszcze zaczepi o ten aspekt koprodukcyjny. To jest niesamowite, że w wypadku tych ról, tych postaci, a zwłaszcza w wypadku Beetlejuice'a, no to przecież jest tak, że to nie jest postać, którą można po prostu zagrać. To jest postać, którą trzeba być, więc musieliśmy mieć czterech Beetlejuice'ów, którzy wypełnią scenę swoją charyzmą. A jest to jeszcze tym większe wyzwanie, że w filmie, ktoś policzył, w pierwszej części Beetlejuice pojawia się na ekranie przez półtorej godziny filmu ponad, pojawia się zaledwie przez 16 minut. W teatrze on niemalże nie schodzi ze sceny, więc stworzenie tej postaci takiej, żeby tak w ten sposób, żeby publiczność ją pokochała, żeby była naszym przyjacielem, przewodnikiem przy swojej specyfice i przy tym, że to nie jest do końca sympatyczna postać, no to było bardzo trudne.
2: To nie jest 1:1, prawda? Jeśli chodzi o film, a tutaj musical.
1: Nie, zdecydowanie nie jest to 1:1. To jest adaptacja dokonana przez twórców broadwayowskich. Premiera odbyła się w 2019 roku w Nowym Jorku i już ta adaptacja teatralna była przetworzeniem tego oryginału. Z jednej strony dostosowaniem do realiów sceny, do potrzeb sceny, ale też to była pewna adaptacja, powiedziałbym, pod względem psychologicznym, trochę unowocześniająca same postaci. Został przesunięty akcent tak naprawdę z Maitlandów na Lidię, relację Lidii z Beetlejuice'em. Dzięki temu ten spektakl, powiedziałbym, że jest trochę bardziej ciepły i powiedziałbym też, że jest mądrzejszy niż pierwotna wersja filmowa.
3: Aleksandra Gajewska, dyrektor Teatru Rozrywki w Chorzowie.
2: Zacznijmy od tego, o czym w ogóle to jest musical.
3: Wie pani, to jest bardzo trudne pytanie, o czym to jest musical, bo trudno opowiadać oczywiście fabułę. Bardzo wielu widzom znany jest doskonale film Beetlejuice, więc większość z nas wie, o czym on opowiada. Natomiast jeżeli pytamy, o czym to jest musical, to jest musical o emocjach, to jest musical o samotności, to jest musical o miłości, o poszukiwaniu przyjaciół, o wyobcowaniu. Ja myślę, że wszystkie te tematy, które on porusza w bardzo taki humorystyczny, a nawet nieco bezczelny sposób, są jednak tematami, które nas głęboko poruszają.
2: Dużo tańca, muzyki i piękna scenografia do tego.
3: Tak, mi się też wydaje. Scenografia autorstwa Mariusza Napierały. Niesamowita scenografia, dlatego że ona musi spełniać takie warunki, że pasuje zarówno do naszej sceny, jak i do sceny Teatru Syrena. To są zupełnie różne gabarytowo sceny. Fantastyczne kostiumy Ani Adamek, bardzo dużo tańca. Ja się bardzo cieszę z tej współpracy, że tę choreografię mogła ułożyć Barbara Olech, którą niezwykle cenię. To jest rzeczywiście musical wypełniony tańcem, scenografią, światłem, efektami, muzyką.
2: I był też casting prowadzony, tak? Na rolę Lidii.
3: Tak, Lidia według scenariusza, no to jest dziewczyna 17-letnia, więc szukaliśmy bardzo młodej aktorki, właśnie mniej więcej w tym wieku. Odzew na to ogłoszenie o castingu nas absolutnie przerósł. Grubo ponad 200 zgłoszeń, ponad 50 młodych artystek zaprosiliśmy na casting już do nas. To był bardzo trudny wybór, ale dwie dziewczyny, które dostały te role, fantastyczne artystki, fantastyczne aktorki, Aleksandra Rowicka, Marta Tchórzewska, naprawdę radzę wszystkim widzom zapamiętać te nazwiska. To będą wielkie diwy polskiego musicalu.
4: Rafał Talarczyk, Beetlejuice.
2: Jak to jest być Beetlejuice'em?
4: A to nie jest tak, że dobrze czy niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń. No, ale tak szczerze, to no, sama przyjemność. Mega frajda, bardzo fajna rola, bardzo rozbudowana, trudna aktorsko. No, niesamowite wyzwanie i niesamowita frajda.
2: Dużo tańca, dużo śpiewu?
4: Tak, zdecydowanie, bardzo fajna. Fajne choreografie, Basia naprawdę dała czadu. Jest przy czym potańczyć, jest czym się pokazać, także super, naprawdę. No i świetna muza.
2: Z pana perspektywy, z perspektywy Beetlejuice'a, o czym to jest spektakl?
4: Kurczę, z mojej perspektywy o samotności, wbrew pozorom. O samotności, o śmierci, która gdzieś jest pokazana w taki, powiedzmy, śmiesznie to zabrzmi, ale w komiczny sposób.
0: Na próbie do musicalu Sok z Żuka w chorzowskiej rozrywce była nasza reporterka Paulina Kozioł.
5: Cała prawda i wiesz wszystko.
6: Młodość to wolność i czas na robienie błędów, ale niektóre mogą się za ludźmi ciągnąć długo, na przykład te finansowe. Z danych Big Info Monitor wynika, że młodzi mają prawie 100 milionów długu. O szczegółach Waldemar Rogowski.
7: Ponad 31 tysięcy osób w wieku pomiędzy 18 a 20 lat wchodzi w prawdziwą dorosłość z bagażem pełnym zaległych długów na kwotę blisko 98 milionów złotych, z czego 46 milionów 300 tysięcy stanowią zobowiązania poza kredytowe, między innymi mandaty za jazdę bez biletu, niezapłacone rachunki za telefon, internet, czynsze, a nawet alimenty. To niepokojące, bo problem dotyczy osób, które dopiero uzyskały możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań. Wejście w dorosłość oznacza dla nich nie tylko pierwsze abonamenty, raty, kredyty, ale także pierwsze błędy finansowe. Również wobec rodziny i znajomych, które młodzi nie zawsze oddają pieniądze w terminie. Dla tysięcy młodych ludzi nowe finansowe możliwości szybko okazały się niestety pułapką. Maturzyści często postrzegają pełnoletność jako nieograniczoną wolność, zapominając, że idzie ona w parze z pełną odpowiedzialnością, zarówno prawną, jak i finansową, za zaciągane zobowiązania. W naszej bazie widzimy, że blisko 80% zadłużonych w tej grupie wiekowej ma zaległości do 5000 zł. Choć w świecie dorosłych finansów kwota ta może nie wydawać się wielka, to dla osoby bez stałych dochodów, skupionej na egzaminach i wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej, jest to często bariera niezwykle trudna do pokonania. To finansowy fast start, który może rzutować na kolejne lata. Choć młodzi Polacy deklarują wysokie przywiązanie do zasad, 79% osób uznaje etykę za ważną lub bardzo ważną wartość, a 47% uważa, że Polacy uczciwie podchodzą do spłacania swoich zobowiązań. Ich codzienne decyzje często temu przeczą. To właśnie najmłodsi najczęściej przyznają się do zachowań podważających kulturę finansową. Aż 20% badanych deklaruje, że jeździło komunikacją miejską bez ważnego biletu. 12% dobrowolnie pracowało na czarno, mimo możliwości legalnego zatrudnienia, a 7% świadomie nie oddało w terminie pożyczki zaciągniętej u znajomych lub rodziny.
6: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Waldemar Rogowski z Big Info Monitor.
5: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
2: Korepetycje za pomoc. Studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach chcą wesprzeć chorego profesora i ruszają z akcją, w której wykorzystają swoją wiedzę matematyczną. Mówi student i pomysłodawca akcji Arkadiusz Gnus.
8: Wyszliśmy z pomysłem, bo zastanawialiśmy się, jak możemy mu pomóc w jego chorobie i w zbiórce. I uznałem, że najlepsze, co potrafimy robić, to uczyć innych matematyki, bo w końcu jesteśmy studentami i sami się jej uczymy. Więc wpadłem na pomysł, żeby dawać korepetycje z matematyki zdalnie. Wszystkim wszystkim osobom, które wpłacą na zbiórkę i wyślą na Facebooka naszego koła, Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu Śląskiego, potwierdzenie wpłaty za pomocą albo screenshot, albo jakiś tam wyciąg z banku w dowolnej formie.
2: Teraz koniec roku szkolnego się zbliża, więc wszyscy uczniowie, którzy chcą poprawić oceny, mogą na przykład z matematyki, mogą na takie korepetycje na przykład się zgłaszać, tak?
8: Tak, oczywiście, jest końcówka roku szkolnego, więc wszystkie jakieś, jak ktoś chce wyciągnąć ocenę na trójkę, na czwórkę, na piątkę, czy nawet ma problem ze zdaniem, bo wiadomo, matematyka nie jest najprostszym przedmiotem, no to oferujemy taką pomoc. To są godzinne korki, pełna godzina, 60 minut, nie tak jak w szkole, więc jest to dostatecznie dużo czasu, żeby jakąś zrobić powtórkę przed sprawdzianem, przed kartkówką, czy poprawić ocenę.
2: Z wszystkim sobie poradzisz, jeśli chodzi o matematykę, o zadania?
8: Myślę, że tak. Oferujemy nie tylko uczniom ze szkoły podstawowej, ani z szkoły średniej, tylko jak ktoś na studiach też chce przed kolokwium czy coś, pomoc, czy na Politechnice, innym uniwersytecie też oferujemy taką pomoc.
2: Skąd właśnie się pojawił taki pomysł, żeby akurat w ten sposób pomóc profesorowi?
8: Większość osób, które uczęszcza do koła, udziela korepetycji prywatnie, więc mamy w tym doświadczenie. Mamy też grono pedagogiczne w naszym kole naukowym, więc też mamy takie zaplecze pod tym względem. Dodatkowo matematyka jest pożądanym przedmiotem. Jako korepetycje dużo osób, uczniów uczęszcza na takie zajęcia, więc jest popyt, jest podaż. Chcieliśmy się wbić z tym i myślę, że fajnie to wyszło i wyjdzie.
2: Czyli ty też ten swój cenny czas, cenną wiedzę przekażesz właśnie za to, że ktoś wesprze zrzutkę, zbiórkę na pomoc dla chorego profesora.
8: Godzina czasu poświęcić uczniowi po to, żeby nasz profesor, który jest opiekunem naszego koła naukowego, miał lepsze życie, tak? Kwestii i sprzęt medyczny, na które są te pieniądze przeznaczone, i na leki, i na samochód, który jest mu potrzebny, to jak najbardziej to będzie miło spędzona godzina czasu z uczniem.
2: Czy już miałeś takie korepetycje? Już ktoś wpłacił na zbiórkę?
8: Na razie zgłosiło się tylko kilka pojedynczych osób, tak? W kwestii i sprzęt medyczny, na które są te pieniądze przeznaczone, i na leki, i na samochód, który jest mu potrzebny, to jak najbardziej to będzie miło spędzona godzina czasu z uczniem.
2: Czy już miałeś takie korepetycje? Już ktoś wpłacił na zbiórkę?
8: Na razie zgłosiło się tylko kilka pojedynczych osób, bo wiadomo, to jeszcze nie jest tak

0: zbiórkiem?
1: W momencie ruszenia zbiórki tam bodajże było 40 tysięcy złotych, ale to w przeciągu kilku godzin już było zapełnione i cały czas ten limit zbiórki, ten limit górny się zwiększa. Po prostu jest bardzo dużo wpłat, bardzo dużo chętnych, więc cały czas się zwiększa. Aktualnie nie jestem w stanie powiedzieć, ile, jaki jest limit górny, ale każda złotówka jest przeznaczona właśnie na leczenie i pomoc.
0: To powiedz jeszcze, z jakimi na przykład zadaniami można się zgłaszać na takie korepetycje?
1: O, ze wszystkimi. No, czy to jak ktoś ma problem z procentami przed kartkówką, czy jak do matury rozszerzonej się uczyli uczniowie, z geometrii, z kwadratami, czy tam w układzie współrzędnych, funkcje. No tak naprawdę ze wszystkiego jesteśmy w stanie pomóc, ze wszystkim jesteśmy sobie w stanie poradzić i sensownie wytłumaczyć uczniom. Nie tak, że to będzie tylko odbębnić, tylko faktycznie ta wiedza w nim zostanie.
0: A jak długo ta akcja będzie kontynuowana? Czy wraz z rozpoczęciem potem nowego roku szkolnego też będziesz kontynuował tę akcję?
1: Aktualnie akcja trwa do końca czerwca, czyli tak jak jest rok szkolny. Jak ktoś nie zdał matury, bo wiadomo, matematyka jest trudnym przedmiotem, więc każdemu może się powinąć noga i się zgłosić do nas przez wakacje, też pomożemy. Wprawdzie może być mniej osób w naszym kole dostępnych, bo są wakacje, terminy wyjazdowe, ale na pewno znajdą się osoby, które pomogą. Potem, jeśli dalej będzie zapotrzebowanie, a nie wątpię, to raczej dopiero od października ruszymy, jak się zacznie też na studiach kolejny semestr.
0: Ile osób jest w kole naukowym, w waszym kole naukowym i ile osób się zaangażowało w tę akcję? Ile osób udziela tych korepetycji?
1: W naszym kole naukowym jest ponad 15 osób. Jak na nasz wydział uważam, że jest to dobry wynik. Wszyscy jednogłośnie wyrazili chęć i zaangażowanie, że pomogą, bo jednak profesor Dawidowski jest naszym opiekunem, zawsze chętnie pomagał i to w kwestiach jako promotor do prac magisterskich, licencjackich, czy również do wypełnienia wszelkich formularzy, jak mieliśmy, jeździliśmy na wyjazdy, różne konferencje, więc w naszej grupie nie było nikogo, kto nie chciałby pomóc.
2: Stanisław Janus nazywam się, jestem studentem trzeciego roku studiów pierwszego stopnia, czyli licencjackich, na kierunku matematyka, w specjalności zastosowania w informatyce.
0: Co myślisz o takiej akcji pomocowej?
2: Myślę, że to jest dobry sposób na zapewnienie środków dla pracownika uczelni, dla naszego bliskiego dość profesora i naszego opiekuna. Dobry sposób na połączenie tego, co potrafimy robić i czym możemy się dzielić jako studenci matematyki, czyli wiedzą o matematyce, w zamian za pomoc dla osoby, na której nam zależy.
0: Miałeś zajęcia z profesorem albo masz zajęcia z profesorem? Jak byś go opisał?
2: Na pewno jednym z lepszych prowadzących na tej uczelni i generalnie jedną z najlepszych osób, jeżeli chodzi o uczenie matematyki, z jaką spotkałem się do tej pory w swoim życiu. Miałem z nim zajęcia, dwa przedmioty w całości w zasadzie oraz teraz seminaria. No, znam dość dobrze kilka osób, które piszą u niego prace licencjackie. Sam Arek, też nasz przewodniczący koła, pisze u niego magisterkę. Wszyscy mają o nim bardzo dobre zdanie, jest bardzo przyjazny, chętnie pomaga.
0: Dla Antyradia Paulina Kozioła.

Antiradio. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.

0: is Tobias, and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
2: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, karbazar.pl.

0: Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie.
2: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w antyradiu. To metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurczełydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Marek, szefowa Cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.
13: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Liza, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Jarocin Festiwal w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij podwójne karnety na kultowy festiwal, na którym w tym roku zagrają Republika, Zalewski, Strachy na Lachy, Hołk, Ace in Drinkers i wiele innych gwiazd polskiego rocka. Bilety na najlepsze rockowe koncerty i festiwale znajdziesz zawsze w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Usłyszysz to na każdym Poland Roku, a także w poniedziałki i soboty po 20 w Antyradiu.
1: Zaraz będzie ciemno!
0: Czyli Jurek Owsiak o zmroku rozjaśnia wszelkie kulisy najpiękniejszego festiwalu na świecie. Dołącz się do wspomnień i posłuchaj artystów, którzy wystąpili albo dopiero wystąpią na festiwalu Poland Rock. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu, jasne? Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Wszystko brzmi lepiej.
10: W harmonii.
9: Dwa głosy współgrają.
10: Ze sobą.
9: Przekazują z lekkością.
10: Trudne wiadomości.
9: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
10: betonowy mur.
9: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by...
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
10: Harmonizer.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradio.

0: Promocja. Nie hańbi.
1: Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amtradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Daleko jeszcze?
8: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny.
9: A to nasz hotel przy samej plaży.
8: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
8: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
11: Na boisku nigdy nie liczy się jeden zawodnik. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
12: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Martin Garrix, David Byrne, Teddy Swims i wielu innych. Partner główny PKO Bank Polski. Patroni Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Antyradio. Bilety na opener.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradio.
13: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hello, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, Piżama Porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Marek, szefowa cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Beth Janerka.
1: Hey guys, this is Sharon from Wind Station.
2: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age, and you're listening to Antiradio, the best rock station in Poland.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w Antyradiu to metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w Antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. On, legendarny rockman i basista Guns N' Roses. Ona, światowej sławy motelka. Razem tworzą wybuchową parę, której możesz posłuchać w każdą niedzielę po 21. Dave McKagan i jego żona Susan zapraszają na program Three Chords and the Truth. Posłuchaj rockowych opowieści z pierwszej ręki od ludzi, którzy w roku widzieli już wszystko. Dave i Susan McKaganowie. Do usłyszenia, of course, w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Marian, a ty komu kibicujesz?
11: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
10: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
12: Marek, szefowa cię prosi.
13: Potem.
12: A teraz co robisz?
13: Walczę z potem.
12: Zrób to skutecznie.
13: Ale jak?
12: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
14: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
15: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Po reklamie.
3: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Calling, Rammstein, Smash Mouth, Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Wyspani? No pewnie bardziej niż po 7 rano. Dzień dobry się z Państwem. Ja nazywam się Grzegorz Kornacki, a to jest Pełnia kultury. Na gościnnych występach w paśmie Konrada Czubaja, który to Konrad Czubaj wybrał się na zasłużony odpoczynek. Mam dziś dla Was trochę Deep Purple, nieco Metalliki i Linkin Park, a to wszystko z lekkim dodatkiem Muse oraz kina. Na deser dwa podwójne karnety na Jarocin Festival. Brzmi dobrze? Trzymajcie się Antyradia. Jedziemy.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Coraz bliżej nowa płyta Deep Purple, premiera Splat za niecałe 2 tygodnie, 3 lipca, a panowie z tej okazji zaserwowali fanom kolejny singiel. Tym razem to jest kawałek Diablo, 2 z 13, jakie znajdziemy na nowym krążku. Pierwszym jest wydany już wcześniej i znany wam z Antyradia Arrogant Boy. A jeżeli chcecie usłyszeć ten najcięższy od lat nowy materiał Purple na żywo, to przypominam, że z zespołem widzimy się 8 października w łódzkiej Atlas Arenie. I a propos widzenia się, za chwilę muzyczny film w drodze na wielki ekran.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Antyradio. Najlepszy

0: autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Jarocin Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij podwójne karnety na kultowy festiwal, na którym w tym roku zagrają Republika, Zalewski, Strachy na Lachy, Hołk, Ace Drinkers i wiele innych gwiazd polskiego rocka. Bilety na najlepsze rockowe koncerty i festiwale znajdziesz zawsze w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Beko Days w RTV Eura GD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na Twoją historię.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Wielki ekran, a na nim jeden z najbardziej, że tak po staropolsku powiem, nahypowanych zespołów ostatnich lat. Linkin Park zapowiedzieli film Unshatter. To dokumentalna produkcja, na razie nieopisana przesadnie szczegółowo. Krótki zwiastun pokazywany przed koncertami sugeruje, że zobaczymy drogę grupy od śmierci Chestera Benningtona 9 lat temu do wielkiego powrotu z Emily Armstrong z zespołu Dead Sara na wokalu. Jeszcze nie wiadomo, kiedy spodziewać się premiery, tak precyzyjnie. Wiadomo natomiast, że filmowi będzie towarzyszyć nagranie live z São Paulo. Czekamy na więcej, a za chwilę więcej o festiwalu w Jarocinie i wejściówki na tenże festiwal.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Znamy już szczegóły tegorocznego festiwalu w Jarocinie. Impreza, przypomnę, potrwa od 16 do 19 lipca i tak na przykład 16 zagra Renata Przemek i goście w projekcie Kobiety Jarocina. Dzień później będzie Lech Janerka, 18, 25 Happy Sad, 19 Moja Krew, Twoja Krew, czyli koncert specjalny z udziałem Republiki. I to jest flagowy projekt tegorocznego Jarocina. Bilety jakby co jeszcze są dostępne, ale ja mam dla Was dwa podwójne karnety. Pierwszy z nich rozdam właśnie teraz. Komu? Temu z Was, kto napisze teraz na grzegorz.kornacki@antyradio.pl. A co napisać? No, jak wiemy, w Jarocinie stoi pomnik Glana. Jaki jeszcze pomnik mógłby stanąć w jego okolicy? Opiszcie go, a ja odezwę się do zwycięzcy. Jakby co, drugi podwójny karnet jeszcze w tej pełni kultury, także warto trzymać się Antyradia.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: This is Duff McKagan and you are listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na

0: Reklama. RTV Euro AGD.
1: Jak okazje, to w euro.
2: Mistrzowskie okazje w grze.
0: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
0: Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Muse, Przebudzenie. Zespół zapowiedział na razie skromną, ale jednak trasę koncertową promującą album The Wow Signal. Premiera tej płyty już w piątek, sama trasa natomiast zacznie się w listopadzie. 12 listopada będzie koncert w Manchesterze, potem m.in. Londyn, Berlin, Paryż i finał 8 grudnia w Zurychu. Polski w tej rozpisce nie ma, ale na pocieszenie dodam, że członkowie zespołu wspominali, że ta jesienna trasa to jest taka rozgrzewka przed czymś zdecydowanie większym. To jest Pełnia Kultury. Jeszcze w tej godzinie filmy, płyty i więcej koncertów.
0: Pełnia Kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Jest sukces. Ponad 100 milionów dolarów na start zarobił szósty straszny film. Wyszło tak mniej więcej pół na pół między zarobkami ze Stanów Zjednoczonych, a z reszty świata. I to jest rekord braci Wayans, którzy kręcili pierwsze części, a teraz wrócili, żeby stworzyć właśnie tę aktualną szóstą odsłonę. Zresztą to widać po tym filmie, kto za nim stoi. Sama ta produkcja kosztowała około 30 milionów dolarów, także

0: This is Joe from Def Leppard.
1: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
2: Hello, everybody. Max Cavalera here, Soulfly. And you listen to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z Open Air Festival w Antiradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Chowaniec to w słowiańskiej tradycji duch opiekuńczy domowego ogniska, wyobrażany jako niewielki człowieczek z siwą brodą. W Antyradiu to duch opiekuńczy domowego ogniska, który serwuje najlepszy rok na weekend. Paweł Chowaniec w każdą sobotę po 18:00 zaprasza na czarujący program, w którym rzucane są rokowe zaklęcia. Włącz najlepszy rok na weekend i daj się zaopiekować antyradiowemu Chowańcowi. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
12: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
13: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
14: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
16: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
17: Ale etykieta musi być.
16: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
18: Nawet najlepszy zawodnik nie wygra meczu w pojedynkę. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
19: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
10: Tak, wiedziałem!
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Po reklamie.
22: Antyradio. Gramy najlepszy rock.

najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Jamnia Kultury w Antyradiu.
1: Gotowa nowa płyta Breaking Benjamin. Tak przynajmniej mówi gitarzysta zespołu, pytany o postępy w pracach nad premierowym materiałem. Szczegółów muzyk na razie nie chce zdradzać, zapewnia jednak, że dostaniemy je wkrótce w dużym ogłoszeniu. Może dostaniemy coś nowego wcześniej na żywo jeszcze w tym miesiącu w Warszawie, bo przypominam, że już we wtorek widzimy się na Breaking Benjamin na letniej scenie Progresji.
0: Pełnia Kultury w Antyradiu.

0: Jedzonia Kultury w Antyradiu.
1: Sex Pistols z nowym materiałem, nie do wiary, a jednak nie jest to wykluczone. Basista grupy Glenn Matlock stwierdził, że wejście Franka Cartera na pozycję wokalisty w zespole odświeżyło ten skład i dodało mu wiatru w żagle. Powiew świeżości jest ponoć na tyle intensywny, że muzyk przyznał, że ma już nawet jakieś pomysły na nowy premierowy materiał. Pytaniem pozostaje, czy inni też będą tak entuzjastycznie nastawieni do takiego właśnie podejścia. A propos entuzjazmu, zaraz entuzjastyczny Jack White, też z nową płytą.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
0: Po reklamie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.
3: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Nowa płyta od Jacka White'a coraz bliżej. Muzyk dawał już pewne sygnały, no bo opublikował jakiś czas temu dwa premierowe kawałki, choć bez informacji, co to ma oznaczać. Teraz bez większej pompy, ale jednak ogłosił wydanie nowej płyty. To znaczy dość po cichu wystartowała przedsprzedaż nowego albumu, który będzie nazywał się Frozen Charlotte. Ten krążek ma być dźwiękową kontynuacją tego, co usłyszeliśmy ostatnio na No Name, ostatnio, czyli 2 lata temu. I ten właśnie krążek, Frozen Charlotte, będzie zawierał 13 kawałków, a premiera już wkrótce, bo 10 lipca.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Republika, Zalewski, Waluś, Kraksa, Kryzys, Strachy na Lachy, Acid Drinkers. Długo by wymieniać skład tegorocznego festiwalu w Jarocinie, ale jeżeli chcecie zobaczyć i usłyszeć tych wszystkich wykonawców na żywo, mam podwójny karnet na imprezę. Uwaga! W tym roku na festiwalu będzie projekt specjalny Moja Krew, Twoja Krew. Już o tym wspominałem w Pełni Kultury czy w Rock Newsach. W ramach tego projektu zagra m.in. właśnie wspomniana już Republika. To ma być nawiązanie i uczczenie 40-lecia filmu dokumentalnego BBC, opisującego alternatywną scenę, która narodziła się wtedy wokół Jarocina. Pytanie konkursowe brzmi: jaki projekt specjalny organizatorzy mogliby przygotować na przyszły rok? Wysyłajcie pomysły na grzegorz.kornacki@antyradio.pl, a ja się odezwę do zwycięzcy.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Hi, this is Jack White.
1: Hello, this is Martin Offley.
2: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla Was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
12: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
11: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
13: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
14: Skoda. Marian?
15: Mm?
14: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
15: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
14: No, sprytnie.
16: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
19: Tankuj taniej nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
20: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
21: szklana
20: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
22: Zrobią z nas nowe opakowania.
23: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
20: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
24: Marek, szefowa cię prosi.
25: Potem.
24: A teraz co robisz?
25: Walczę z potem.
24: Zrób to skutecznie.
25: Ale jak?
24: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
26: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
27: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex.
0: polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
1: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
2: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
3: Po reklamie.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. The Offspring.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Godzina Kultury w Antyradiu.
1: Pamiętacie jeszcze film o Green Day? To znaczy nie jego treść, a to, że miał się ukazać? Projekt był zapowiadany już dawno i właśnie zrobiło się wokół niego jakoś tak cicho. Można było zapomnieć o całej tej produkcji, ale to do teraz, bo w sieci już czeka zwiastun filmu Nimrods. To jest historia młodego zespołu, który wyrusza w drogę, żeby zagrać przed Green Day. Problem w tym, że cała ta sytuacja może być jednym wielkim nieporozumieniem. Zdarzenia, które zobaczymy na ekranie, są luźno oparte na autentycznych doświadczeniach członków Green Day, jeszcze z czasów, kiedy jeździli po Stanach starym, rozklekotanym vanem. Premiera filmu 14 sierpnia, a za chwilę o filmie zupełnie innego formatu. To jest Pełnia Kultury w Antyradiu. Trzymajcie się odbiorników.
0: Pełnia Kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Trochę to horror, trochę sci-fi. Do kin wszedł właśnie film Backrooms. O zapleczu. Co w tym ciekawego, strasznego albo naukowego, zapytacie? Otóż wspomniane zaplecze to zaplecze sklepu meblowego i okazuje się ono przejściem do równoległego świata. Takiego, w którym, uwierzcie, wcale nie chcecie być. Najpierw trafia tam właściciel sklepu, a potem zaniepokojona, najpierw jego słowami, a potem zniknięciem, terapeutka. No i rodzi się pytanie. Jak sobie z tym poradzić? Ja za chwilę odpowiem na inne pytanie. Jak sobie poradzić z ewentualnym niedoborem Metaliki na playliście?
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: promocja. Nie hańbi.
1: Nie każda gwiazda jest spokojna.
0: Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amtradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo z Media Expert taniej masz.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
10: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
11: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
15: Money.
16: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
15: Wygrałam w Cherry Money.
16: Cherry Money?
15: Nowy Ekspres Los.
16: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
17: I to jest piękna gra.
18: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
17: Tak, wiedziałem.
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.
19: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Czas na przeładowanie. Metallica w nadchodzącym tygodniu wyda reedycję albumu Reload. Wiadomo, będzie oczywiście podstawowa wersja tego krążka, ale to nie o nią chodzi. Fani dostaną do swoich rąk przede wszystkim super bogaty deluxe box. W nim, poza zremasterowanym materiałem podstawowym, takie smaczki jak całe koncerty z epoki na winylach i na CD, do tego wersje demo i szkice utworów, które ostatecznie przerodziły się w to, co znamy jako Reload, czy materiały live na DVD. Twarde liczby to 15 płyt CD, 5 płyt winylowych, 4 płyty DVD i jeszcze do tego dodatki. A jeżeli chcecie usłyszeć co nieco z tego przed premierą, w środę spotykamy się w warszawskim Beer & Bones. Start o 19, wejście za darmo, a pierwsze 100 osób dostaje plakat. No to cel. Pal!
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: tylko ja.
1: Pełnia kultury w Antyradiu.
2: Trochę kazał nam czekać, ale jest. Marilyn Manson zapowiedział w końcu płytę One Assassination Under God Chapter 2. Zapowiedział ją od razu z przytupem, bo z premierowym kawałkiem Exit Wound i z teledyskiem do niego. Już wiemy, że na płycie znajdzie się w sumie 9 nowych kawałków, a premiera tego wszystkiego 14 sierpnia. Wersji na winylu jest multum, będzie też wersja CD, oczywiście będzie streaming, także dla każdego coś dobrego, a może coś dobrego, jakiś smaczek na żywo dostaniemy nieco wcześniej. Bo przypominam, 18 lipca widzimy się w łódzkiej Atlas Arenie, gdzie Marilyn Manson da swój koncert, a bilety dostaniecie w Antyradiu.
1: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
2: Harmonizer.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
4: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Mad Max w wersji od George'a Millera może jeszcze powstać. Okazuje się, że 81-latek, który nakręcił poprzednie odsłony filmu, walczy twardo o następną. Branżowe portale mówią, że zjawił się nawet w Los Angeles w poprzednim tygodniu, żeby szukać kupca na szóstą część filmu, a być może na serial w tym uniwersum. Tak czy inaczej, Miller chce kontynuować historię, którą już znamy z poprzednich produkcji. Problem w tym, że Warner Bros. Zrezygnowało ze współpracy z Millerem po finansowym niewypale Furiozy, czyli ostatniego właśnie Mad Maxa kinowego. Budżet wyniósł prawie tyle samo, co wpływy z biletów. No, czyli to się nie bilansuje w tym przypadku. A jeżeli bilans zysków i strat chcą zrobić fani A Perfect Circle, czerwiec wychodzi na miesiąc z zyskami. O tym za chwilę.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Robi się nowa płyta A Perfect Circle. Gitarzysta zespołu, zapytany o album z premierowymi kawałkami, stwierdził: mamy w zanadrzu więcej muzyki, ale deadline'y mamy luźne, także nie podam żadnej daty. Niemniej jednak pracujemy nad czymś. No to tyle, co wiemy na ten moment. Na razie tym czymś ciągle świeżym jest wydany niedawno singiel A Perfect Circle, czyli Starless, który usłyszeliśmy na koncercie zespołu na warszawskim Torbarze i który oczywiście możecie usłyszeć też w wersji studyjnej na antenie Antyradia. Ja na antenę Antyradia wracam jutro do prawdy Antyradia i do Rockniesów, a w pełni kultury słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia. Grzegorz Kornacki.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: still won't hear.
1: Autopromocja. Nie hańbi. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w antyradiu. To metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Marian, a ty komu kibicujesz?
7: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
6: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
8: Kup golarkę Philips S7882 wyposażoną w technologię Skin IQ, która redukuje tarcie na skórze w zestawie ze stacją czyszczącą za 499 zł lub w wygodnych ratach. RRSO 0%.
9: MediaMarkt.
10: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
13: Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Klasik 40.

0: R.E.M. o końcu świata na początek klasycznej listy przebojów w Antyradiu. Jak co niedzielę spotykamy się na 4 godziny, żeby spędzić czas w towarzystwie kawałków, które w pełni zasłużyły na miano klasyki rocka, a do tego kawałków, które sami wybieracie głosując na naszą listę poprzez stronę antyradio.pl. Bartek Synowiec, kłaniam się i zapraszam. Teraz będzie coś o poczuciu własnej wartości.
1: Klasik 38.

0: Rush i Tom Sawyer, wielki klasyk kanadyjskiego tria. Przypominam, że Rush w tym roku ogłosili powrót po latach przerwy, powrót z nową perkusistką Aniką Niles, z którą przyjadą w przyszłym roku do Polski na pierwszy w historii koncert w naszym kraju. Lepiej późno niż wcale. Koncert odbędzie się 27 marca w krakowskiej Tauron Arenie, oczywiście pod patronatem Antyradia, więc w okolicach marca przyszłego roku z pewnością będziecie mogli liczyć na rozmaite niespodzianki związane z tym wydarzeniem właśnie. Lecimy dalej z listą. Przed nami pierwszy dzisiaj polski klasyk.
1: Klasyk 36.

0: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
11: Ale sztosy!
12: Ale co?
11: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow!
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Daleko jeszcze?
18: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
12: Wow, jaki błękitny.
19: A to nasz hotel przy samej plaży.
18: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
19: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
18: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
20: Marek, szefowa cię prosi.
21: Potem.
20: A teraz co robisz?
21: Walczę z potem.
20: Zrób to skutecznie.
21: Ale jak?
20: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
22: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
20: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
23: I to jest piękna gra!
24: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
23: Tak, wiedziałem!
24: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: Po reklamie.
26: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Classic 35.

Van Halen zaliczyło skok, czyli taki jump, zarówno na liście, jak i przed chwilą w waszych głośnikach. To było miejsce 34. Nastąpi teraz chwilowa przerwa w odliczaniu w górę naszej klasycznej 40, bo czas na propozycję do listy. Będzie nią numer z 1969 roku, który uważa się za jeden z najważniejszych utworów proto-punkowych. Uformował brzmienie przyszłego punku, grunge'u i garażowego rocka. Niektórzy też pewnie powiedzą, że i heavy metalu. To I Wanna Be Your Dog w wykonaniu The Stooges.

0: Autopromocja. Nie hańbi.
1: Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Wczesne wstawanie w sobotę? Wpadnij na śniadanie u Styranego w Amteradiu. W menu pobudzające riffy, wysmakowane piosenki i informacyjne szoty energetyczne, które serwuje od 7 rano Styrany życiem Tomasz Obertyn. Śniadanie u Styranego. Zamów je w Antyradiu. Na miejscu albo na wynos.
0: Autopromocja. Nie hańbi.
2: Reklama.
3: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
6: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
5: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
2: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.
11: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
0: Klasik 30.

0: Weezer zaprosił nas do Beverly Hills na miejscu 29. Słuchacie klasycznej listy przebojów w Antyradiu, przy mikrofonie razem z wami Bartek Synowiec. Dzisiaj niedziela 21 czerwca, czyli ostatni dzień kalendarzowej wiosny. Od jutra oficjalnie lato. Co oznacza, że dziś mamy też najdłuższy dzień w roku. Cieszę się, że znaleźliście w nim trochę czasu na klasykę rocka w Antyradiu. Czas wpaść w szał.
1: Klasik 28.

0: Judasi dzisiaj nieco niżej niż przed tygodniem. Living After Midnight z kultowej płyty British Steel zameldowało się na miejscu 27. Jak wspominałem przed paroma minutami, After Midnight będziemy mieli już kalendarzowe lato, 22 czerwca. No i też już latem Judasi zagrają w Polsce. To będzie 28 lipca na warszawskim Torwarze. Lecimy dalej, oczko wyżej, Jam.
1: Classic 26.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla Was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
4: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
5: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do

0: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
1: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
0: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
7: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
8: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
7: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
10: Uwaga! Super promocja w Teddy!
11: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Martin Garrix, David Byrne, Teddy Swims i wielu innych. Patroni: Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Antyradio. Bilety na opener.pl.
13: Po reklamie.
14: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 25.

Sobic się nie poddaje i trzyma się dzielnie na naszej liście, podobnie jak trzyma się sam zespół, który jest w całkiem niezłej formie koncertowej. Kto ich widział w ostatnich miesiącach, ten doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Przed nami kolejna propozycja do listy. To będzie kawałek z pogranicza muzyki funk i rocka, a w tym doskonale czują się panowie z... Nie z Red Hot Chili Peppers, to znaczy oni też, ale tym razem proponujemy In Excess.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Beko Days w RTV Eura GD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
6: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
5: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
7: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
13: Kia. Movement that inspires.
4: Po reklamie.
0: Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Klasyczna lista przebojów w Amteradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 20.

0: Formacja The Cult z kultowej płyty Sonic Temple z numerem ED, Ciao Baby, a wcześniej Alice in Chains ze swoim klasykiem Man in the Box. I tak weszliśmy do pierwszej dwudziestki dzisiejszego notowania klasycznej listy przebojów w Antyradiu. Dzisiaj niedziela, 21 czerwca, najdłuższy dzień w roku. W niektórych miejscach Polski długość dnia wyniesie aż 17 godzin i 20 minut, to przede wszystkim na wybrzeżu. Jak się odpowiednio zaplanuje sobie czas, to można zobaczyć nad morzem zachód i wschód słońca w niedużym odstępie od siebie. Wracamy do muzyki.
1: Klasik 18.

0: Ależ bolesny spadek The White Stripes. Tydzień temu byli na pierwszym miejscu, teraz miejsce 17. Mimo tego, że trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i Seven Nation Army, co jakiś czas słychać na trybunach, śpiewane przez kibiców. A co dzisiaj w planie na Mundialu? Z tego co widzę, o 18:00 Hiszpania zagra z Arabią Saudyjską, o 21:00 Belgia z Iranem, a o północy Urugwaj kontra Republika Zielonego Przylądka. Takie hitowe mecze w fazie grupowej Mundialu zaserwowała nam FIFA. Wracamy do listy. Czas na miłosne wyznania.
1: Klasik 16.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Era. Mamy dla was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Jeśli szukasz porcji zmagazynowanej energii, znajdziesz ją w Antyradiu dzięki audycji Teraz Rock. W każdą niedzielę po 20 redaktor Wiesław Weiss udowadnia, że Teraz Rock dzieje się nie tylko na papierze, ale też w Antyradiu. Włącz i posłuchaj rockowych historii wyciągniętych prosto z magazynu. Rock teraz i na zawsze w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Wiele sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
6: Skoda. Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na Citroen.pl.
10: Citroen.
11: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
12: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
10: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
13: Po reklamie.
14: Gwiazdy rocka w Antyradiu. John Jett. Sam Fender. Sisters of Mercy. Eagle Eye Cherry.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 14.

0: Boston i More Than a Feeling to chyba jeden z tych numerów, które najczęściej towarzyszą nam w niedzielne popołudnia, ale nie ma się czemu dziwić, w końcu to jeden z największych rockowych klasyków ever. Zmieniamy teraz dekadę i lądujemy w latach 90. To też w zasadzie po części będzie piłkarska piosenka, którą niektórzy z Was mogą pamiętać z któregoś z dawnych wydań gry FIFA.
1: Klasik 12.

0: Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w antyradiu. To metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
12: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
11: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
13: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
14: Ale etykieta musi być.
13: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
15: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
16: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
17: fresh! Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
18: Ale jesteś zadowolony.
19: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
18: Wow!
19: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
18: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
20: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Murawa ma jeden kolor. Dobrze, że Weekend ma ich ponad 250. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
21: Po reklamie.
0: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Marilyn Manson.

0: Alice in Chains, Coldplay, Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.
1: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
0: Klasik 10.

0: Bob Marley szturmem, ale jednak w bardzo luzacki sposób, podrygując w rytmach reggae, wbija się z Iron Lion Zion do pierwszej dziesiątki dzisiejszego notowania klasycznej listy przebojów w Antyradiu, które przygotował i prowadzi dla Was Bartek Synowiec. To już ostatnia godzina z naszą listą, a zatem poznamy w niej finałowe rozstrzygnięcia Waszego głosowania poprzez stronę antyradio.pl. Więcej głosów od Boba na przykład w tym tygodniu zbierał Incubus.
1: Classic 8.

Kto nie był na koncercie na Narodowym w ostatni poniedziałek, ten niech żałuje i to mocno, bo Foo Fighters dało wspaniałe show. Kawałek Big Me też został zagrany, ale w wersji akustycznej. W trakcie grania tego numeru część fanów napompowała białe balony i zaczęła je odbijać pomiędzy sobą, co zrobiło ogromną niespodziankę zespołowi. Mówili o tym zresztą ze sceny, cytując Dave'a Grohla: Poland, you win. Dave Grohl mówił też, że Foo Fighters wróci niedługo do Polski. Tym razem nie przepuśćcie tej okazji. Czas na ostatnią propozycję do listy. Propozycję, którą każdy rozpozna nawet nie po pierwszej nutce, a po pierwszej milisekundzie.

0: do polskiej platformy skupu aut złomowych karbazar.pl.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Autopromocja. Nie hańbi.
3: Nadchodzi tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla Was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Ostatnie sekundy, ogromna presja, szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com, przeżycie, którego nie zapomni!
12: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
16: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
15: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
17: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
18: Marek, szefowa Cię prosi.
19: Potem.
18: A teraz co robisz?
19: Walczę z potem.
18: Zrób to skutecznie.
19: Ale jak?
18: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
19: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
18: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
20: A, ale mi gorąco, Barbara.
21: Mnie też, Marian.
20: To co, klima?
21: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
20: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
21: No przecież.
20: No.
22: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Po reklamie.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Rammstein. The Black Keys. Pijama Porno.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 5.

0: Deep Purple już niedługo z nowym albumem, który ukaże się na początku lipca, ale u nas oczywiście w niedzielne popołudnie z klasycznej płyty Machine Head z 1972 roku. To było miejsce drugie, a zatem czas powoli kończyć dzisiejszą klasyczną listę przebojów w Antyradiu. Bartek Synowiec, bardzo dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną, a na koniec przedstawiam wam Pearl Jam, dzisiaj ze złotym medalem. Do usłyszenia.
1: Klasik 1.

0: autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Jarocin Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij podwójne karnety na kultowy festiwal, na którym w tym roku zagrają Republika, Zalewski, Strachy na Lachy, Hołk, Acid Drinkers i wiele innych gwiazd polskiego rocka. Bilety na najlepsze rockowe koncerty i festiwale znajdziesz zawsze w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
5: taniej masz. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy!
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
12: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Martin Garrix, David Byrne, Teddy Swims i wielu innych. Partner główny PKO Bank Polski. Patroni Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Antyradio. Bilety na opener.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.
13: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.

0: Dzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 8 minut po godzinie 18. Dobry wieczór Państwu. Piotr Frank Marciniak. Witam serdecznie wszystkich wielbicieli sportu przez duże i małe S. Jak wiadomo, rządzi mundial, ale nie tylko mundialem. Człowiek żyje, są także inne dyscypliny i dziś w programie postaram się również do nich zerknąć. Trwa meczek Hiszpanów z Arabią Saudyjską. Na razie mamy 7 minut spotkania i wynik 0-0. Oczywiście tradycyjnie powiem tak, że wielkie plany były tydzień temu, żeby coś z tym sportem zrobić w moim życiu, no ale Bóg mnie uratował, bo zesłał gorączkę. A wiadomo, że jak jest gorąco, to nie można za bardzo się sportować, bo różnego rodzaju przypały i odpały czekają po drodze, a więc nie ryzykowałem i dzięki temu czuję się świetnie i odpalam niedzielnego sportowca.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 17 minut po godzinie 18. Proszę Państwa, nie tylko futbol przez duże F liczy się najbardziej, ale także ten przez małe z naszym udziałem. A dlaczego? Dlatego bowiem 17 czerwca odbyło się losowanie rywali polskich drużyn w europejskich pucharach. Postanowiłem wrócić do tego wydarzenia. Teraz jest szansa maksymalnie wprowadzić aż 5 drużyn do rozgrywek grupowych, no ale wiadomo, że oczekiwania, rzeczywistość to dwie różne rzeczy, szczególnie w naszym futbolu. W każdym razie w eliminacjach do Ligi Mistrzów mistrz Polski Lech Poznań rozpocznie zmagania od drugiej rundy i zagra z aktualnym mistrzem Danii Aarhus. Pierwszy meczek na wyjeździe albo 21, albo 22 lipca, rewanż w Poznaniu. Wicemistrz Polski, natomiast Górnik Zabrze także zacznie walkę o Ligę Mistrzów w drugiej rundzie ścieżki ligowej niemistrzowskiej i zagra z drużyną turecką Fenerbahçe. Bardzo trudne zadanie. W Lidze Europy w eliminacjach Jagiellonia Białystok ze względu na układ ligowy wejdzie do gry najpóźniej, bo dopiero od trzeciej rundy. No ale może trafić na przykład na Glasgow Rangers czy Benfica Lizbona. W Lidze Konferencji w eliminacjach to trudne zadanie. W Lidze Europy w eliminacjach Jagiellonia Białystok ze względu na układ ligowy wejdzie do gry najpóźniej, bo dopiero od trzeciej rundy. No ale może trafić na przykład na Glasgow Rangers czy Benfica Lizbona. W Lidze Konferencji w eliminacjach Raków Częstochowa w drugiej rundzie

0: is Tobias, and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
2: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl. Ante Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
1: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie pije alkoholu.

0: nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
1: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Dariusz Szwakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money.
12: Cherry Money?
11: Nowy Ekspres Los.
12: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
14: Citroen.
15: Ostatnie sekundy, ogromna presja, szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com, przeżycie, którego nie zapomni!
16: Mundial nabiera tempa, dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
17: Ale jesteś zadowolony.
18: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
17: Aha.
18: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
17: Wow.
18: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
17: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
19: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
20: I to jest piękna gra!
21: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
20: Tak! Wiedziałem!
21: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
23: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
24: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
0: Uwaga! Super promocja w Teddy.
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Po reklamie.
14: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: Dzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 18:36, proszę Państwa, teraz przenieśmy się do Bangkoku, gdzie zakończył się drugi turniej kwalifikacji siatkarskiej Ligi Narodów Kobiet. Polki grały tam 4 meczyki, na początek stuknęły koleżanki z Bułgarii 3-0, następnie pokonały Ukrainę 3-1. W sobotę wygrały z Holenderkami 3-1, a dziś w ostatnim spotkaniu nieoczekiwanie nasze dziewczyny przegrały z Kanadyjkami 2-3. Pierwszy set dla rywalek 25-23, w drugim dla Polek 25-21, trzeci ponownie wygrały rywalki 25-16. Polki wygrywają czwartego 25-11 i w tiebreaku Kanadyjki lepsze, wygrywając 15-13. No i teraz sytuacja jest następująca. Kolejny turniej odbędzie się w dniach 8-12 lipca w japońskiej Osace i tu już poważna półka siatkarskich drużyn przed naszymi dziewczynami. Turcja, Amerykanki, Brazylijki oraz Japonki. Przypominam, 8-12 dzień lipca. Natomiast w tabeli po tych dwóch turniejach reprezentacja Polski zajmuje miejsce czwarte, zgromadziła nasza kadra, aż sprawdźmy to, 17 punktów prowadzą Amerykanki przed Brazylią, na miejscu trzecim Włoszki i Polki czwarte.

0: Dzielny sportowiec w Antyradiu.
1: Za 12 minut godzina 19. Kończy się powoli pierwsza połowa spotkania Hiszpania kontra Arabia Saudyjska. Jamal napoczął ich w 11 minucie, a potem w 21 Oyarzabal na 2-0 i 3 minuty później ponownie Oyarzabal na 3-0 dla Hiszpanów. Sędzia z Brazylii dorzucił 5 minut, 3 minuty już upłynęły, a więc tu chyba już nic się nie wydarzy spektakularnego. Drużyna z Arabii Saudyjskiej wygląda, jakby w ogóle chciała, żeby zakończył się ten mecz, a tu jeszcze trzeba zagrać drugą połowę. Proszę Państwa, w dzisiejszych spotkaniach, które już za nami, Ekwador z Curacao bez bramek. Pierwszy historyczny punkt dla ekipy z Curacao. Natomiast Tunezja pożegnała się z Mundialem. Dostali 4 od Japończyków. Hiszpanie prowadzą 3-0 z Arabią Saudyjską, a wieczorem jeszcze dziś o 21:00 bardzo ciekawy meczek. Belgia zmierzy się z Iranem. Natomiast o północy Urugwaj zagra z Republiką Zielonego Przylądka o godzinie 3:00 nad ranem. To już oczywiście dla nocnych marków prawdziwy rarytas. Nowa Zelandia kontra Egipt. I o godzinie 19:00 jutro Argentyna kontra Austria. I na deser meczek bardzo interesujący o godzinie 23:00 Francuzi zagrają z Irakiem. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o najbliższe plany na dziś i jutro. Natomiast do Mundialu jeszcze powrócimy. 10 minut do 7:00 wieczorem.

0: this is Mike from Royal Blood.
1: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
2: Hi, I'm Jack White.
3: And I'm Brendan Benson.
2: We're the Raconteurs, and you're listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w antyradiu. To metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
14: Ale sztosy.
15: Ale co?
14: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
16: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
17: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
19: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
20: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
0: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
15: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
20: Na boisku nigdy nie liczy się jeden zawodnik. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
21: I to jest piękna gra!
22: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
21: Tak, wiedziałem!
22: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Po reklamie.
26: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, jest 8 minut po godzinie 19. Rozpoczynamy drugą połowę programu Niedzielny sportowiec. O godzinie 19 rozpoczął się siódmy mecz finałowy, który zadecyduje o tym, kto zdobędzie tytuł mistrza Polski w koszykówce mężczyzn. Legia Warszawa podejmuje Zastal Zielona Góra. Na ten moment legioniści przegrywają 4-11. Przypomnijmy, pierwszy mecz w Warszawie wygrał Zastal Zielona Góra 77-74. W drugim spotkaniu w Warszawie Legia 104, Zastal 82. Potem rywalizacja przeniosła się na dwa spotkania do Zielonej Góry. Ponownie legioniści byli górą, wygrali 79-63. W meczu numer 4 gospodarze wygrali 85-73. Ponownie witamy w Warszawie. Mecz numer 5, Legia wygrywa 84-80. I niezwykle zacięte spotkanie numer 6. Zastal pokonał Legię Warszawa 76-74, a decydujący rzut za 3 punkty na sekundę przed końcem spotkania trafia Conley Garrison. I to właśnie siódme spotkanie, które odbywa się obecnie w Warszawie, zdecyduje o tym, czy legioniści obronią tytuł mistrzowski, czy też Zastal sięgnie po tytuł mistrza Polski. Na razie Legia 4, Zastal Zielona Góra 11, pierwsza kwarta trwa.

czerwca, przypomnijmy, pierwszy turniej odbył się w Chinach. Wtedy to Polacy ograli Kubańczyków 3-0. Przegrali ze Słowenią 2-3. Następnie przegrali także z Japonią 2-3. A w ostatnim spotkaniu ograli Ukrainę 3-2. Sytuacja w tabeli po pierwszym tygodniu. Miejsce pierwsze dla Brazylii, na drugim miejscu Japończycy, potem Amerykanie, Włosi, Serbia, szósta jest Słowenia i Polska na miejscu siódmym. 4 mecze, zgromadziliśmy 7 punktów. I tak 24 czerwca w środę o godzinie 20 warto zarezerwować czas. Jeżeli ktoś lubi siatkarskie zmagania, to do gry wchodzą chłopcy trenera Grbicia i na dzień dobry zagramy z Belgią. W czwartek 25 czerwca także o godzinie 20 kolejny rywal Polska zmierzy się z Turcją. 27 czerwca w sobotę o godzinie 17 mecz, który jak zawsze elektryzuje, czyli Polska-Niemcy, i na koniec na deser Polacy zagrają w niedzielny wieczór o godzinie 20 z Argentyną. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o plany reprezentacji Polski w siatkówce mężczyzn. Druga kolejka Ligi Narodów. Zapraszamy wszystkich kibiców do Gliwic.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.

0: Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: No.

0: Rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
1: I to jest piękna gra!
2: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
1: Tak, wiedziałem!
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Martin Garrix, David Byrne, Teddy Swims i wielu innych. Patroni: Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Antyradio. Bilety na opener.pl.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Counting Crows. Lux Torpeda. The Cardigans.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: Za 25 minut godzina 20. Proszę Państwa, wróćmy jeszcze do mundialu. Omawiałem to, co wydarzyło się dziś, a także zapowiadałem, co wydarzy się także jutro. Natomiast we wtorek, w nocy, z wtorku na środę, bardzo interesująco zapowiada się spotkanie Norwegów z Senegalem. Norwegowie wygrali pierwsze spotkanie, Senegal dostał bęcki od Francuzów, tak więc to ostatni dzwonek dla drużyny z Afryki, żeby coś tu jeszcze zdziałać, ale na pewno lekko nie będzie. Mecz zaplanowano na godzinę drugą. Natomiast Jordania zagra z Algierią o 5 nad ranem. We wtorkowy wieczór o godzinie 19 Portugalia kontra Uzbekistan, a na deser Anglicy zagrają z Ganą. Mecz odbędzie się o godzinie 22. W środę o 1 nad ranem Panama, Chorwacja, Kolumbia, Demokratyczna Republika Konga. Mecz o godzinie 4 nad ranem. Natomiast w środę wieczorem Szwajcarzy zmierzą się z Kanadyjczykami, a Bośnia i Hercegowina zagra z Katarem. Mecz zaplanowano na godzinę 21. Zerknijmy teraz, co się dzieje w starciu Hiszpanów z Arabią Saudyjską. Tak jak mówiłem, już po pierwszej połowie Saudyjczycy mieli po kokardę tego spotkania, no ale tu trzeba grać. 73 minuty za nami i Hiszpania prowadzi 4-0 i cały czas sunie atak za atakiem. Nie chcą odpuścić i prawdopodobnie wsadzą jeszcze jedną, a może nie. Poczekamy, zobaczymy. 24 minuty do godziny 20.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 10 minut dzieli nas od godziny 20. Proszę Państwa, w meczu Legii Warszawa z Zastalem Zielona Góra jest przerwa. Po dwóch kwartach legioniści prowadzą 46-38 i na ten moment są bardzo blisko obrony mistrzowskiego tytułu. No ale jeszcze dwie kwarty, wszystko zdarzyć się może. Przypominam, dziś o godzinie 21:00 Belgia kontra Iran, o północy Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Jak ktoś nie może spać, to o 3:00 może zaliczyć meczek Nowa Zelandia, Egipt, a jutro o 19:00 Argentyna, Austria, a o 23:00 Francja, Irak. W meczu Hiszpania, Arabia Saudyjska, 4-0, 2 minuty do końca spotkania. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Życzę bardzo miłego wieczoru, pięknej pogody i emocji po kokardę. Do usłyszenia.

0: Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Jarocin Festival w Antiradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij podwójne karnety na kultowy festiwal, na którym w tym roku zagrają Republika, Zalewski, Strachy na Lachy, Hołk, Ace Drinkers i wiele innych gwiazd polskiego rocka. Bilety na najlepsze rockowe koncerty i festiwale znajdziesz zawsze w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: ten... Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
12: Po reklamie.
3: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Jugoton. Florence and the Machine.

Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Teraz rok w Antyradiu. Na program zaprasza Wiesław Weiss. Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Antyradio.
1: Dobry wieczór. Na spotkanie z miesięcznikiem Teraz Rok zaprasza Wiesław Weiss. 100 płyt wszechczasów PROK, wydanie specjalne naszego pisma, które kilka tygodni temu trafiło do sprzedaży. Poświęcone jest oczywiście najwspanialszym progrokowym i progmetalowym płytom wszechczasów. To także sylwetki 100 wybitnych przedstawicieli progresywnego grania, od Pink Floyd po Marillion, od Porcupine Tree po Tool, od Dream Theater po Leprous. Nie trudno się domyślić, kto na naszej liście znalazł się na pierwszym miejscu. Oczywiście grupa Pink Floyd z albumem The Wall. A sporo na nim wspaniałych piosenek. Posłuchajmy jednej z najpopularniejszych. Pink Floyd, Hey You.
0: Teraz Rok w Antyradio.

0: Radio. Niektórzy z nas słuchają mnóstwa rocka progresywnego. Nie dziwi mnie więc, że ta fascynacja znalazła wyraz w naszych kompozycjach. Mówił Maynard James Keenan, wokalista grupy Tool, w wywiadzie dla Teraz Rocka. I dodawał, nie ulega wątpliwości, że zespoły z kręgu prog rocka penetrowały obszary, na które większość wykonawców nie miała nawet śmiałości wkroczyć. Płyta Lateralus grupy Tool to pozycja 9 na teraz rockowej liście 100 progrockowych albumów wszechczasów. Wybrałem z niej utwór Skizmałości wkroczyć. Płyta Lateralus grupy Tool to pozycja 9 na teraz rockowej liście 100 progrockowych albumów wszechczasów. Wybrałem z niej utwór Skizm Tool.
1: Teraz rok.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Radio.
1: W ostatnim wydaniu specjalnym teraz roka 100 płyt wszechczasów PROK prezentujemy listę najwspanialszych dokonań roka progresywnego i prog metalu. Od miejsca pierwszego do setnego. Miejsce 15 to koncept album Metropolis Part 2 Scenes from a Memory grupy Dream Theater. Centralną postacią opowiedzianej na nim historii jest chłopak o imieniu Nicholas, wyjaśniał w wywiadzie dla naszego pisma John Myung. Pewnego dnia odkrywa, kim był w poprzednim wcieleniu. Udaje się do psychoterapeuty, żeby omówić z nim swoje przeżycia. Dowiaduje się, że jego dusza tkwiła wcześniej w ciele dziewczyny, która została zamordowana. Posłuchajmy Dream Theater. Through her eyes.
0: Teraz rok w Antyradio.

0: Radio.
1: 100 płyt wszechczasów prog. Taki tytuł nosi ostatnie wydanie specjalne teraz roka. Ale to nie tylko wyliczanka 100 najwspanialszych płyt progrokowych, to 100 artykułów na ich temat, a właściwie 100 sylwetek wybitnych przedstawicieli nurtu. Takich jak zespół Soen, którego album Lotus zajął 46. miejsce w naszym rankingu. Świat jest dziś niewątpliwie bardzo dziwnym, niespokojnym miejscem, mówił nam Martin Lopez, perkusista zespołu Soen. Myślę, że utwory z płyty Lotus wyraźnie to odzwierciedlają, ale też pokazują, że musimy być teraz silniejsi niż kiedykolwiek, by stawiać czoło przeciwnościom i radzić sobie z chaosem współczesności. Ja już się żegnam. Następne spotkanie z naszym pismem w Anteradiu za tydzień o tej samej porze, a przed nami Soen i utwór tytułowy z płyty Lotus.
0: Teraz rok w Anteradiu.

0: Audycja zawierała lokowanie znaku towarowego Teraz Rock, magazynu wydawanego przez Necker Media.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey, you guys, it's Beth Hart.
3: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antiradio.
0: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z Open Air Festival w Antiradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Era. Mamy dla Was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w Antyradiu to metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w Antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
6: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą.
9: Przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
10: Harmonizer.
11: Po reklamie.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Thin Lizzy.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Three Chords and the Truth w Antyradiu. Program prowadzą Duff McKagan i Susan Holmes McKagan.

0: Three Chords and the Truth w Amtyradiu.
1: Hey, it's Duff McKagan. I'm here.
2: Cześć, tu Duff McKagan. Witam w kolejnym odcinku Three Chords and the Truth.
1: My wife.
2: Jestem tu dziś bez mojej uroczej współprowadzącej i zarazem żony, Susan Holmes McKagan.
1: I'm in Dublin.
2: Ja nadaję z Dublina, a ona jest w Los Angeles. Spróbuję dać z siebie wszystko i zrobić dla was dobry program w pojedynkę. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Jestem właśnie w trasie po Europie z Guns N' Roses. Dopiero co zagraliśmy kilka koncertów w Polsce, a w tym tygodniu meldujemy się w Dublinie. Stworzyłem nową playlistę, którą puszczamy teraz przed naszymi występami oraz po nich. Wiecie, jak to jest. Zanim zespół wyjdzie na scenę, muzyka leci przez jakieś pół godziny czy 45 minut. Ułożyłem tę playlistę dosłownie dzisiaj, więc idealnie się składa, bo usłyszycie pierwsze 10 utworów z tego zestawu. Świetnie pasuje to do formuły Three Chords and the Truth. Zaczynamy od pierwszego kawałka. Przed nami David Bowie i jego klasyk.
1: Panic in Detroit.

0: Three Chords and the Truth w Antyradiu.
1: That was Good Times, Bad Times.
2: To była Good Times, Bad Times w wykonaniu wielkich i potężnych Led Zeppelin. Tu Duff McKagan, prosto z kwatery głównej Three Chords and the Truth.
1: Pearl Jam.
2: Przed chwilą leciał też Pearl Jam. Mają nowego perkusista. Nikomu nie chcą pisnąć słowa, kto to taki. Parę tygodni temu w Seattle byliśmy z Susan na kolacji ze Stone'em i jego żoną. Powiedział mi wtedy, że mają nowego perkusista, ale nie może zdradzić nazwiska nawet w tajemnicy. Może bał się, że od razu wypaplam to w audycji. Sam nie wiem. W każdym razie posłuchajmy teraz Pearl Jam. Black.

0: Three Chords and the Truth w Antyradiu.
1: That was Paul McCartney and Wings.
2: To byli Paul McCartney i Wings z utworem Let Me Roll It.
1: Paul McCartney just put out.
2: Paul wydał właśnie nową płytę i chyba pobił kolejny rekord na brytyjskich listach przebojów. Ma na koncie jakieś 25 numerów jeden. Nie wiem dokładnie, czy albumów, czy singli, ale to nieważne. Ten facet pobił już każdy możliwy rekord. To wręcz niedorzeczne. No i jest w znakomitej formie. Widziałem go parę tygodni temu w Saturday Night Live, gdzie na perkusji towarzyszył mu mój kumpel, Chad Smith. A jeśli nie widzieliście Chada robiącego monolog z Willem Farrellem, to koniecznie nadróbcie to na YouTube, bo wyszło świetnie. Ja wciąż walczę z lekkim jetlagiem. Tym razem dopadł mnie wyjątkowo mocno, bo leciałem z Los Angeles do Paryża, żeby dotrzeć do Polski, ale w samolocie tak podkręcili odgrzewanie, że nie zmrużyłem oka. Koszmar. Złapałem obsługę, czy mogliby trochę skręcić temperaturę.

który, bo przecież można o to poprosić. Ale to był Linie Air France, więc usłyszałem tylko: przepraszamy, monsieur, nie możemy. No i tak prażyłem się przez cały lot. Zazwyczaj trochę się prześpię i dzięki temu radzę sobie ze zmianą czasu, ale tym razem nic z tego. Dobra, wystarczy tego ględzenia, czas na Black Sabbath.

0: Three Chords and the Truth w Amteradiu.
1: And that was Jailbreak, Thin Lizzy, I Am in Dublin.
2: A to było Jailbreak grupy Thin Lizzy. Jestem w Dublinie, czyli w ich rodzinnym mieście, gdzie za kilka dni gramy koncert.
1: A couple nights.
2: Zamierzam wykonać Thunder Lightning, kawałek z albumu o tym samym tytule. Może powinienem był puścić właśnie ten utwór, ale poleciało Jailbreak. W każdym razie zagramy tu w rodzinnym mieście Phila. Dosłownie kawałek od miejsca, w którym się zatrzymałem, stoi pomnik Phila Lynotta.
1: Statue of Phil Lynott. Phil Lynott. I told you I'm jet lagged.
2: Dobra, uderzmy teraz w cios od Ramones. Przed wami Blitzkrieg Pop.
1: Let's get down on some Ramones right now. This is Blitzkrieg Bop.

0: Three Chords and the Truth w Amtyradiu.
1: Okay, well, we got another Led Zeppelin song, so it's
2: okay, to był kolejny utwór Led Zeppelin, więc mamy dziś Three Chords and the Truth, dwupak od Zeppelinów. Usłyszeliśmy Migrant Song. Cóż, ich muzyki chyba nigdy za wiele. Puściłem te dwa kawałki, bo dopiero teraz dałem sobie sprawę, że w pierwszej dziesiątce mojej playlisty przedkoncertowej Gunsów są aż dwa utwory Led Zeppelin. A teraz coś od Rolling Stones. Oto Start Me Up.

0: Three Chords and the Truth w Antyradiu.
1: And that was the Rolling Stones, Start Me Up.
2: To byli Rolling Stones ze Start Me Up. Wydaje mi się, że grają ten numer na początku każdego swojego koncertu.
1: If not,
2: jeśli nie, to właśnie to zmyśliłem. Ale właściwie powinni tak robić, bo to idealny kawałek na rozpoczęcie rock'n'rollowego show. Zwłaszcza jeśli jest się Rolling Stones i samemu napisało się ten hit. Mamy już ostatnią piosenkę w tym tygodniu. Przypominam, nazywam się Duff McKagan. Nadaję bez mojej współprowadzącej żony i najwspanialszej osoby na świecie, Susan Holmes McKagan. Ona jest w Los Angeles, a ja w Dublinie. Na koniec zagrają Black Crowes. W sierpniu zagrają z nami kilka koncertów w Ameryce Północnej. Oto Remedy.
1: This is Remedy.

0: Three Chords and the Truth w Antyradiu.
1: To było Remedy w wykonaniu Black Rose. Ja nazywam się Duff McKagan, a to było Three Chords and the Truth. Mam nadzieję, że program się podobał i że daliście radę mnie zrozumieć, mimo zmęczenia zmianą stref czasowych. Niezbyt wyraźnie artykułuję teraz słowa, ale wiecie jak to jest. Takie są uroki życia w trasie. Trzymajcie się ciepło, w imieniu mojej żony Susan i własnym żegna się Duff McKagan. Do usłyszenia za tydzień.
2: Until next week, over and out.

0: Antykultura w Antyradiu.
1: Cześć, Leszek Gnoiński zaprasza do Antykultury w Antyradiu. Dziś zaproponuję Wam wywiad z osobą dla mnie wyjątkową, bo z Robertem Licą Friedrichem. Nagrał świetną płytę ze swoją Lux Torpedą, która w tym roku obchodzi swoje 15 urodziny. Rozmawialiśmy o tej płycie, ale też o albumie akustycznym Mój trup jest większy niż twój. Cześć, fajny, stary dziadzie, jak się dzisiaj czujesz?
2: Wiesz co, doskonale się czuję, bo ten czas przedświąteczny to zawsze jest dla mnie 5 rano pobudka, potem modlitwa i praca i ten rytm mi bardzo odpowiada. Na stare lata potrzebuję rytmu, potrzebuję, wiesz, takiego systematyczności jakiejś, wiesz, i mi ten czas przedświąteczny bardzo pomaga, ten czas Wielkiego Postu.
1: A lubisz się? Stajesz rano i naprawdę mówisz lubię się? Od kiedy tak jest?
2: Wiele razy w Lux Torpedzie, wiesz co, robimy, antycypujemy to, co chcielibyśmy zobaczyć w przyszłości, gdzie byśmy chcieli siebie umieścić, i często śpiewamy o naszych właśnie takich pragnieniach i odkryliśmy w sobie mały taki problem, że mamy problem z tym, żeby się na co dzień lubić, no i żeby nie mieć poczucia winy, żeby nie mówić, to nie moja wina. No i wiesz, jak śpiewamy to, że lubię się od rana i że to nie moja wina, że jest ktoś spóźnił, to nie moja wina, że nie zgłosiłem armii do Fryderyków, to nie moja, wiesz, muszę sobie takie rzeczy mówić, bo ja mam ogromne poczucie winy zawsze, jako ojciec, dziadek, wydawca, muzyk, no i tak dalej. Więc na pewno nam to pomaga, co śpiewamy.
1: Czego w sobie nie lubisz najbardziej?
2: Paradoksalnie to zabrzmi, ale nie lubię lenistwa w sobie.
1: Często zarywasz noce, często nie dosypiasz, o 7 rano już jesteś, sorry, przepraszam, o 5 rano jesteś na nogach, to ty w ogóle śpisz kiedykolwiek?
2: No, dlatego mówiłem, że ten okres teraz jest taki fajny, że kładę się dosyć wcześnie spać, nie siedzę do 5 rana, tylko właśnie zmieniłem sobie te ustawienia, wróciłem do czasu polskiego i już nie kładę się o 5 rano i wstaję o 10, tylko kładę się 22 i wstaję wcześnie rano, jestem wyspany, zmotywowany. No i to, co lubię najbardziej, kiedy mogę się skupić na pracy, mówiąc praca, mam na myśli dwie działalności gospodarcze, które prowadzę, a robię to po to, żeby móc sobie grać. I dla mnie zawsze takie to granie weekendowe to jest nagroda za cały tydzień pracy takiej firmowej. No, ale niezależnie od tego, czy mam taką porę wstawania, kładzenia się, to rzeczywiście tego snu jest mało. No bo tyle jest obowiązków. Mam obowiązki rodzinne, mam obowiązki jako, wiesz, pracodawca. No i trochę zostaje dla mnie czasu, żeby sobie pograć. Ten czas na koncertach, na wyjazdach jest dla mnie tylko czasem.
1: Jak wygląda twój dzień? Jak wygląda twój tydzień, gdy to nie jest przedświątecznym tygodniem?
2: Jeżeli, wiesz, to nie jest nudne, co będę mówił, ktoś chce wiedzieć, jak wygląda życie szarpidruta, lenia, który nic nie robi, tylko brzdąka, to muszę rozczarować słuchaczy, bo mój tydzień wygląda tak, że od poniedziałku do czwartku, no zawsze dzień się zaczyna modlitwą, mamy dla siebie czas, godzinę, żeby się modlić, żeby mieć trochę też takiej cichej modlitwy wewnętrznej, a potem do roboty. No ja nie mówię już o remontach w domu, że tu się zamek sypie, tu klamka odpada, tu wnuczka rozbiła szybę, trzeba wymienić. Mówię o takich pracach jak moja firma, czyli Stage Diving Club, która już ma 30, no będzie 35 lat. To za chwilę, no to trzeba ogarniać zamówienia, projekty, przygotować jakieś zapowiedzi koncertów, trzeba dobrać kolory do koszulek, trzeba pojechać, sprawdzić, jak materiał na koszulki wygląda. Wiesz, to są takie małe sprawy, ale one zajmują bardzo dużo czasu, bo staramy się, żeby nasze koszulki, nasze bluzy, nasze czapeczki były dobrze wyhaftowane, dobrze obrandowane i żeby to miało wszystko ręce i nogi. Poza tym, no, organizacja koncertów, wynajem studia, organizowanie kalendarza, żeby nagłaśniać imprezy od dożynek aż po koncerty. Mam trochę też takiego czasu, który jest dla mnie relaksem, to znaczy próby z zespołami, które robię nie tak często, ale robię z AC Drinkers czy z Lux Torpedą. No i to są takie momenty dla mnie wytchnienia trochę. Nabieram wtedy siły i potem znowu wracam do pracy wieczorem, pracuję. Dlatego czasami do 3-4 pracuję, bo przestają dzwonić telefony, bo już wnuki nie przychodzą i nie chcą czegoś od dziadka. No i jest czas na pracę, jest czas na modlitwę, jest czas na życie.
1: Chodzisz z kalendarzem, czy wszystko masz w głowie?
2: Mam kalendarz oczywiście. Muszę koordynować wiele kalendarzy w Google, bo menadżerowie różnych zespołów, czy muzycy, czy rodzina muszą wiedzieć, co ja w danym momencie mam, także mogą sobie zaglądać do wszystkich moich kalendarzy i nawzajem się nie dublować terminami. Natomiast ja jestem starej daty, czyli uwielbiam mieć zeszyt pod ręką po prostu i takie zeszytów mam pełno zapisanych. Mam dwa pióra, jedno mam turkusowe, jedno mam pomarańczowe i tymi piórami sobie zapisuję różne rzeczy, które mi wpadną w danym momencie do głowy. Czy to są terminy jakichś prac, czy to są pomysły na teksty, czy to są jakieś informacje, które muszę w danym dniu zrobić. No ale to wszystko jest po to, żeby móc sobie pograć, żeby móc pożyć, żeby iść do kina z żoną. Muszę prowadzić taką mój kalendarz musi być cały czas pod ręką.
1: No to jestem pełen podziwu, bo ja czasami sobie nie potrafię poradzić z podstawowymi rzeczami.
2: Ja tak samo sobie nie radzę. Ja nie mówię, że kalendarz rozwiązuje wszystkie moje problemy, ale mówię, że to mi bardzo pomaga dobrze rozłożyć dzień, tydzień, miesiąc.
1: Gdy puszczałeś mi demo do płyty ostatniej, Szukamy Guza, mówiłeś, że to powrót do stonerowych, brudnych brzmień. Co takiego jest w stoner, że tak ci to podoba?
2: Naturalność, organiczność, bardzo takie naturalne brzmienie. Wiesz, my mamy w studio naszym nagraniowym analogowy stół SSL i on lubi analogowe brzmienia. No i wiesz, to był taki pomysł, żeby każda płyta musi nas też jakoś inspirować i cieszyć, nie? Musimy się tym bawić, musimy mieć entuzjazm. Więc jak odpaliliśmy te stare wzmacniacze, stare Zelmery, stare Voxy, no to nagle się pojawiło coś takiego innego niż na co dzień gramy na koncertach, gdzie jest wszystko odpowiednio nagłośnione, odpowiednio przygotowane. Pojawił się pewien rodzaj takiego nieokiełznanego brudu. Krzyżyk też wyciągnął, nie wiem skąd, ze strychu chyba jakąś perkusję z lat 60., 70. No i to wszystko właśnie sprawiło, że mieliśmy pewne pomysły, bo sama tworzenie muzyki, tworzenie utworów, no to jest, zaczyna się od brzmienia. Jak masz takie brzmienie, to pewnych rzeczy nie jesteś w stanie zagrać, ale za to możesz doskonale wymyślać w klimacie właśnie stonerowym z takim brzmieniem różne rzeczy. To nas bawi, to nas cieszy, to nas inspiruje. No, a kolory muzyczne, które się pojawiają, inspirują też potem do powstania tekstów.
1: Jakie kolory tutaj były, żeby powstały akurat takie teksty? Co tutaj najbardziej inspirowało kolorystycznie do tych tekstów?
2: Wiesz co, było bardzo dziwne, bo tak sobie często rozmawiamy i o tym z Hansem i z całym zespołem w ogóle. Każdy ma dorzuca jakiś pomysł, czy jakąś swoją interpretację danego problemu, czy tematu. No i nagle się okazuje, że robimy takiego rentgena nas samych i tego, co się dzieje, bo sprawdzamy, co jest wewnątrz każdej sprawy, każdego problemu, jakie są intencje różnych rzeczywistości, które się dzieją naokoło nas. No i tak pomysł pojawił się, żeby było zdjęcie rentgenowskie. Znaleźliśmy to niesamowite zdjęcie rentgenowskie autobusu, ale rzeczywiście kolor tej płyty mi się kojarzył właśnie z takimi brązami, żółtymi kolorami, takimi
1: pastelami.
2: No, nawet nie pastelami, tylko takimi właśnie jesiennymi kolorami. Jesienne brzmienie. No i po prostu trzeba było to zdjęcie rentgenowskie zrobić w takich kolorach, jak można zobaczyć na okładce. To są takie rzeczy, wiesz, to są takie niuanse, ale dla nas najważniejsze jest jednak treść i każdy z tych utworów podparty odpowiednim właśnie kompozycją, czy brzmieniem, czy dramaturgią w nutach powoduje, że ten tekst się uwypukla. Pewne rzeczy są bardziej słyszalne, dostępne do... Nie mówię o słuchu samym, ale o wnętrzu człowieka, nie? Że jak coś śpiewamy sobie, to potem to dotyka wnętrza.
1: No właśnie, bo jest dużo odniesień na przykład do Nowego Testamentu. prawda? Chociażby w Barabaszu. To jest jedna z takich najbardziej mocnych chyba utworów tej płyty. Znaczy Lux Torpeda często sięga do Starego Testamentu, do Nowego Testamentu.
2: Wiesz co, to wszystko za sprawą Hansa, bo ten człowiek czyta różne rzeczy, czyta też Biblię i on jest głównym inspiracją i on takie rzeczy proponuje. W moim stylu bardziej jest, wiesz, czy tysiące świń rzuciło się w urwisko, a ludzie się pytają, dlaczego w Biblii jest dwa, ale to chodzi o pewien rodzaj, wiesz, świat umiera, powoli ginie, nie? Odrzuca perły, wybiera świnie, to jest bardziej takie moje punkowo hasłowe myślenie, natomiast Hans też korzysta z tego, co go porusza, no. I tak wiele razy rozmawialiśmy o przemocy, która się dzieje na co dzień między ludźmi, między krajami, no i przemoc jest sposobem na rozwiązywanie różnych problemów, jest albo miłość, albo przemoc. Miłość zakłada, że człowiek nie walczy o swoje, ulega i pozwala na różne rzeczy wobec siebie, nawet niesprawiedliwe, ale generalnie większość ludzi i decyzji to jest wybieranie Barabasza. A kim był Barabasz? No Barabasz był zelotą, czyli takim powstańcem, który chciał poprzez zbrojne jakieś akcje przynieść wyzwolenie ciemiężonemu wtedy Izraelowi przez Rzymian. No i za każdym razem, kiedy ja się odzywam, czy cokolwiek robię w stosunku do mojej żony, dzieci, do moich przyjaciół, kolegów, no to albo stosuję pewien rodzaj przemocy, czyli wybieram Barabasza, albo pozwalam się niszczyć. To jest bardzo rzadko, ale jak to się pojawia, to znaczy wtedy nie Barabasz, tylko Chrystus.
1: No właśnie, bo ten Barabasz jest takim, myślę, symbolem doczesności, czyli takiego...
2: Nie, dla nas Barabasz był figurą takiego ludzkiego wyboru, że siłowo rozwiązuje swoje problemy. Nie, że tak jak często psychologia też mówi, odpuść, a zobaczysz, że będzie lepiej, nie? A wiele razy, no właśnie człowiek, my wybieramy siłowe rozwiązywanie problemów, nie? To jest tak jak z wychowaniem dzieci. Możesz na nie krzyknąć, ryknąć i pogrozić palcem z groźną miną i masz od razu rozwiązany problem, bo dziecko się wystraszy, ale niczego się nie nauczy. Trudniejszym rozwiązaniem jest, że bierzesz na siebie te błędy dziecka, pomagasz mu dostrzec problem. To wymaga czasu, to wymaga cierpliwości, to wymaga wielu prób, ale skuteczność jest dużo lepsza, bo ten człowiek sam wyciąga wnioski, młody, to dziecko, i potem wie, że czegoś nie robi nie dlatego, że ma zakazane, albo że go spotka surowa kara, ale dlatego, że tak jest lepiej, nie? Natomiast no, najłatwiej zawsze jest krzyknąć, tupnąć, wystraszyć człowieka, ale to w danym momencie będzie problem rozwiązany, wiesz, o czym mówię, nie? No, ale on będzie się powtarzał wiele razy, więc lepiej od środka naprawiać pewne rzeczy, poświęcać więcej czasu na pewne zagadnienia, żeby je leczyć, niż siłowo bombardować. Co jest ciekawe jeszcze, że utwór Barabasz to była 7-minutowa improwizacja. Na szczęście nasz realizator Michał Wasyl z naszego studia, on włączył zapis i kiedy my sobie improwizowaliśmy, on to nagrał i stwierdziliśmy, ale to jest taka wolna kompozycja, tam się dzieją intuicyjne rzeczy, tam ze sobą rozmawiamy między sobą tymi instrumentami. Są propozycje takie rockowe, są propozycje jakieś pomieszane, takie crossoverowe, są bardzo gęste propozycje i mroczne, ale są też takie prawie że folkowe, są żarty. Ja bardzo jestem zadowolony z tej płyty, bo ona jest, ma mnóstwo różnych, no, ma swoje oblicza różne, nie? To jest tak, jak robisz rentgen ludziom, to każdy ma w innym miejscu punkt zapalny, no i to jest to.
1: Mocno komentujecie rzeczywistość, ale w taki sposób bardzo taki subtelny. Najbardziej mi się podoba numer Maszynka do mięsa, która świetnie opisuje to, co się współcześnie dzieje. Czy jesteś po którejś stronie?
2: Mój dziadek opowiadał mi, że kiedy walczył pod Stalingradem, a jego historia jako Ślązaka jest bardzo skomplikowana, jak zresztą historię wielu ludzi, którzy są na końcu przewodu pokarmowego, wiesz, tego, no po prostu ci zwykli ludzie muszą iść i walczyć, prawda? I mój dziadek jako Ślązak musiał założyć ze względu na bezpieczeństwo całej rodziny i większość Ślązaków miała mundury Wehrmachtu. Dziadek doszedł aż do Stalingradu i tam mówi, że wjeżdżali czołgami w te niemieckie okopy i kręcili takie młynki. To była naprawdę maszynka do mięsa. Dziadek przeżył jeszcze z jednym kolegą, na szczęście. No i potem, kiedy dostał się do niewoli, momentalnie przeskoczył, bo się tworzyły wojska Andersa. Tam była zmiana, wiesz, opcji. Nagle z wrogów Sowieci stali się sojusznikami. No i tak dziadek skończył wojnę i walczył w drugą stronę. Potem był w wojskach Andersa. I taki jest los wielu ludzi. Przez Gibraltar aż do Anglii doszedł. No i rzeczywiście potem z tej Anglii drugim transportem, statkiem Batory, dojechał do Polski, żeby wrócić do swoich trzech córek i babci, swojej żony, znaczy się. I on opowiadał mi o tej maszynce do mięsa i jakie moje zdumienie, no wiesz, było totalne dla mnie jakiś taki, aż mi się mózg cały zacząsł, kiedy zobaczyłem, że władze rosyjskie teraz na Dzień Kobiet, czy jakaś uroczystość była, wręczali wdowom, czy matkom poległych żołnierzy kwiaty i maszynki do mięsa. No i poruszyło mnie to tak mocno, że wspomnienia dziadka i ta sytuacja z obecnych czasów z tymi maszynkami do mięsa, stwierdziłem, że trzeba zrobić taki utwór i idealnie ten klimat muzyczny się nadawał, który zrobiliśmy. No i tak z Hansem to zrobiliśmy. Bo tak naprawdę każdy konflikt, nie tylko zbrojny, ale też konflikt międzyludzki, i kiedy on nie ma, wiesz, w intencji takiej, żeby się pojednać, pogodzić, wybaczyć, iść do przodu, no to on zawsze się kończy przegraną. Bo tak naprawdę każdy konflikt, nie tylko zbrojny, ale też konflikt międzyludzki, i kiedy on nie ma, wiesz, w intencji takiej, żeby się pojednać, pogodzić, wybaczyć, iść do przodu, no to on zawsze się kończy przegraną obu stron, nie? I o tym

0: Jedźmy do barbera naszego, do Adama Szulca. No i do jamy pojechaliśmy, zrobiliśmy ten klip w 2 godziny. Potem Bobik przyjechał do naszego studia, gdzie po prostu stanęliśmy, zagraliśmy. Dla nas ważna jest treść i tam się ta treść u niego w tych teledyskach pojawia. Te jego obrazy i ta jego dynamika tych teledysków jest taka, że nie przeszkadza słuchać treści, a nie muzyki. To jest bardzo dobre. A teraz sam nie wiem, bo czekam na efekt. Widziałem tylko jak plan wyglądał, jak to wszystko, to co Bobik wymyślił i wcześniej rozmawialiśmy, to myślę, że to będzie adekwatny obraz do treści i do koloru muzyki.
1: A co robiliście u Barbera? Ciliście się, czy coś innego?
0: Teledysk Lubię się jest u Barbera, nie? Więc Krzyżyk przy okazji się obciął, no bo to wiesz, za darmo, nie? No to Poznaniak musiał skorzystać. Ale tak naprawdę, no, do Adama często chodzimy, no, żeby brodę przystrzyć, czy włosy jakoś. No, Hans ostatnio był, obciął długie włosy, ma bardzo schludną fryzurę. To jest nasz przyjaciel od lat, zresztą jest też muzykiem, jest perkusistą zespołu Symeon X. Także ta scena hardkorowa cała tam się u niego szczerze, nie tylko hardkorowa, bo ja się tam spotykam czasami z różnymi muzykami, czy to z Piotrem Mańkowskim z Wilczego Pająka, czy nagle grabarz przychodzi i się spotykamy, także nie tylko widujemy się z grabarzem w garderobach gdzieś na trasach koncertowych, na scenach, ale też właśnie u Barbera, u tego naszego Adama.
1: Wróćmy na chwilę do Stonera. Pamiętam, jak przy pisaniu pierwszego raportu Acid Drinkers przywiozłem ci singla Q'sa. Czy wtedy zaczęła się twoja fascynacja?
0: No ty mnie zaraziłeś. Zaczął się od Q'sa, a potem ja zacząłem sam szperać i tak też odkryłem zespół Corrosion of Conformity, który niby miał być stonerowy, a dla mnie nie jest stonerowy, tylko właśnie ma, no, swój klimat, nie? Ale tych kapel było naprawdę dużo. To jest muzyka tak mało popularna jak rapcore, czyli ta cała scena, gdzie jest ostra muzyka i rapowy wokal, czy to Sensor, czy Madball, czy Propane, nie? To są takie niszowe zespoły, ale ja taką muzykę bardzo lubię, nie?
1: Co wtedy w tym stonerze, jeżeli sobie przypomnisz te 30 lat temu, co wtedy znalazłeś w tej muzyce? W tym Q'sie, w tym Corrosion of Conformity?
0: Chyba lubię naturalne brzmienia, prawdziwe brzmienia. Często metalowe kapele są bardzo mocno wyprodukowane studyjnie i brzmienia są takie, bym powiedział, w rozkroku, w skórzanych spodniach. A mi bardziej chodzi o coś, o brodę, fajkę, bujany fotel, preria, no takie coś.
1: Pustynia.
0: Pustynia bardziej niż ćwieki na wieki.
1: Chciałem pogadać teraz też o tej płycie akustycznej. Kto przygotował aranżę na tą płytę? Kto zmieniał to, co było elektrycznego, w to akustyczne u was? Jak to wyglądała ten proces?
0: My generalnie bawimy się przy robieniu płyt, przy komponowaniu, przy tworzeniu. Natomiast tutaj to była bardzo poważna i najdłuższa, najcięższa praca, dlatego że my już mamy za sobą z Kmietą i z Drężkiem i z Krzyżykiem doświadczenie akustycznej wersji zespołu 2TM23 i nie chcieliśmy, żeby to brzmiało tak samo, nie chcieliśmy, żeby ktoś powiedział, o, takie 2TM23 tylko z Hansem, więc trzeba było poświęcić więcej czasu, żeby inaczej podejść do utworów, czasami zmienić je kompletnie, przearanżować i to potrzeba było czasu i dużo, dużo pracy w to poświęciliśmy. Dla mnie to było o tyle trudne, że ja nie byłem takim, wiesz, zwolennikiem tej wersji akustycznej. Zresztą kiedyś, jeszcze za czasów, kiedy Lux Forum działało prężnie, ktoś kiedyś mnie pytał o wersję akustyczną, to napisałem krótko po moim trupie. I to był mój cały komentarz na pytanie, czy Lux Torpeda kiedyś będzie grała akustycznie. Tymczasem, no warto czasami właśnie nie wybierać Barabasza, tylko stanąć pokornie i posłuchać w tym wypadku Krzyżyka, który miał taki pomysł. Stwierdził, że nasze treści mogą dotrzeć też do ludzi, którzy boją się gitar elektrycznych, albo wiesz, mają swoje lata, albo nie gustują w takiej muzyce mocnej i że chcieliby odkryć te teksty w wersjach akustycznych. No i tak od pomysłu aż do realizacji nagle się no przekonałem, że to ma sens, nie? Te koncerty szczególnie mnie przekonały. Zresztą cała płyta jest nagrywana podczas trasy akustycznej. No i to jest coś, co po czasie doceniłem. Zresztą w moim wypadku, jako maruda zespołowa, to cieszę się, że

0: odkrywam pewne rzeczy po latach.
1: Czym się objawia ta maruda zespołowa najbardziej?
0: No na przykład utwór autystyczny miał nie wejść na płytę, bo był dla mnie za wesoły. Natomiast po czasie odkryłem, dopiero zrozumiałem, co zrobiliśmy, co to jest za utwór. Potrzebuję czasu czasami. To nie jest tak, że od pierwszego momentu mi się coś podoba. Czasami bywa tak, że mi się coś podoba od razu, ale nudzi mi się szybko, a czasami odkrywam wartość czy piękno po czasie i to jest trwalsze.
1: Którą piosenkę najbardziej zmieniliście, jeżeli chodzi o aranżację na tą płytę akustyczną? Najwięcej widzę jakichś takich zmian w Mowie Trawie.
0: Mowa Trawa tak, ale też Trafiony Zatopiony jest zupełnie inny. Mowa Trawa jeszcze ma motywy, które są w oryginale. Natomiast no, zrobiliśmy tam Tarantino, chcieliśmy zrobić kowbojskie Tarantino takie i dlatego ten Mowa Trawa tak brzmi. Natomiast Trafiony Zatopiony ma zupełnie inny klimat, zupełnie inne dźwięki, podobnie jak utwór Sęk, który Hans mówił, ten sęk jest taki melancholijny w oryginale. Ten tekst Sęk dla Hansa był taki optymistyczny, durowy, może nie wesołkowaty, ale radosny, nie? Dlatego zaproponowałem mu taki aranż durowy i mówił, wow, o to mi chodziło. No i tak ten sęk też jest inny w oryginale, a inny jest w wersji akustycznej, nie?
1: Dziś w Antykulturze, w Antyradiu mój wywiad z Robertem Lico-Friedrichem, który przeprowadziłem w marcu 2026 roku. Zapraszam na drugą część.
2: Antykultura w Antyradiu.

0: Antykultura w Antyradiu.
1: Leszek Gnoiński zaprasza na dalszą część Antykultury w Antyradiu i drugą część wywiadu z Robertem Licą Friedrichem. Na początek spytałem o Lux Torpedę i genezę wyboru piosenek na płytę akustyczną.
2: Są takie utwory, które mi się mniej tam podobają, nie? My oczywiście utwór autystyczny to jest bardzo ciekawe, bo on na każdym koncercie brzmiał inaczej, bo nie układaliśmy tego utworu, nie aranżowaliśmy go. Po prostu stwierdziliśmy, grajmy spontanicznie, improwizujmy, zobaczmy na każdym koncercie inną wersję. No i akurat na płytę trafiła wersja z Lublina, ku uciesze chłopaków zapomniałem drugiej zwrotki, więc śpiewam po baskijsku. Nie?
1: W której swojej wersji czujesz się lepiej, w tej akustycznej czy w tej elektrycznej?
2: Znaczy zdecydowanie wolę muzykę ostrzejszą i rockową, natomiast te akustyczne wersje mają zupełnie inny klimat. Ciekawe, że moja żona, która jest krytyczna dosyć do mojej działalności, co mi bardzo pomaga, bo mam przy sobie najbardziej wymagającego i ostrego recenzenta, no to ona była na koncercie i powiedziała, to jest wydarzenie epokowe. Bardzo sobie to zapamiętałem. Wiesz, to są naprawdę ważne momenty w moim artystycznym życiu, kiedy żonie się coś spodoba, nie?
1: A często jej się podoba, czy bardzo rzadko?
2: Rzadko, na szczęście.
1: A co poprzednim razem było takiego epokowego? Czy coś było w ogóle epokowego wcześniej?
2: Ja się boję, że jak jej się coś podoba, to niekoniecznie musi się podobać naszym słuchaczom. Takie mam myślenie, wiesz, skomplikowane. No bo na przykład ona od początku, kiedy już słyszała same utwory, same melodie, samo brzmienie tej płyty Szukamy Guza, która początkowo miała mieć tytuł Katapulta, ale to było jeszcze, w momencie, kiedy nie było koncepcji, to był tytuł roboczy zupełnie. Potem zobaczyliśmy okładkę, no i ewidentnie Szukamy Guza, wielowymiarowy tytuł teraz jest. Natomiast no, Dobrochnie się ta płyta bardzo podoba i już, wiesz, też czeka na koncert w Poznaniu.
1: Ale to patrzysz bardziej na to, co powie Dobrochna, czy bardziej na to, co powiedzą ludzie?
2: Tak naprawdę to musi nam się w zespole bardzo podobać, bo wtedy jest entuzjazm do grania i chęci. Nie gramy utworów, które nam się nie podobają. I to jest chyba najważniejsze, bo jak nam się już coś podoba, to potem już, no dosyć, to jest fajne, jeżeli jest wielu słuchaczy, ale wiesz co, my kierujemy naszą muzę do jednego człowieka, więc do pojedynczego człowieka, do drugiego człowieka, więc nie mamy jakichś takich globalnych ambicji czy apetytów. Raczej chodzi o to, żeby spotkać dzisiaj człowieka, który ma ochotę się na chwilę zatrzymać i mieć refleksję, bo no, nie ukrywam, że to, co robi Lux Torpeda, no nie jest łatwe i nie jest też takie rozrywkowe, nie? Więc tutaj słuchacz to jest ewidentnie ktoś, kto ma apetyt na patrzenie głębiej czy zatrzymanie się nad pewnymi rzeczami. To nie jest muzyka łatwa, przyjemna i do tańca i do szaleństwa, nie?
1: Z której piosenki na płycie akustycznej jesteś najbardziej zadowolony?
2: Ja to traktuję jako całość, wiesz, jako danie. Jakbyś podasz mi sałatkę, to nie mogę ci powiedzieć, najbardziej z tej sałatki mi smakują pestki dyni. No, bez sensu. Razem to wszystko tworzy bukiet, nie? Nie mam takiej jakiejś jednej ulubionej. Dużo mi się podoba. Musisz pamiętać, że my jako muzycy mamy też swoje preferencje ze względu na trudność kompozycji, nie? Trudność wykonawczą. Więc czasami się utwór jest świetny, ale go się trudno gra, a czasami utwór jest łatwy do grania, nie? Więc trudno nas pytać, który mi się podoba. Żeby usłyszeć nasze utwory jako słuchacz, ja muszę odczekać ileś czasu, potem sobie to odpalę i mówię, o wow, nie? Albo o Boże.
1: Znaczy ja spytałem o to, z którego jesteś zadowolony, nie? Który ci się najbardziej podoba?
2: To przepraszam. Znaczy jestem... Nie wydaje mi się. Jestem przekonany, że na płytę trafiają właśnie utwory, z których jesteśmy zadowoleni. Szczególnie jeżeli jest to płyta live'owa, nie? No bo mamy do dyspozycji z każdego koncertu jakąś wersję utworu. I nie zawsze najlepsze wykonania czy perfekcyjne wykonania są ciekawe. Są ciekawe wersje, gdzie coś się dzieje, gdzie jest życie jakieś. No, coś się musi wydarzyć, ale to są subiektywne oceny i to, co mamy, co wydajemy potem na płycie, tak jak na tej płycie Mój trup jest większy niż twój, to tutaj są wybrane te utwory, z których byliśmy najbardziej zadowoleni.
1: Czym różni się granie akustyczne od elektrycznego?
2: To nie ma różnicy. Muzyka jest muzyka.
1: Znów grasz Acid Drinkers? Masz fan z tego?
2: No niestety z egoistycznego punktu widzenia robię tylko rzeczy, z których mam fan, albo gram koncerty, gdzie fan mają ludzie też, no bo to chodzi o to, że co z tego, że my wszystkim, co robimy, się cieszymy, jak czasami ma to większe uznanie wśród publiczności, a czasami mniejsze, nie? Natomiast no ACG to jest w ogóle absolutne dla mnie super spotkanie po latach i okazuje się, że mimo, że się znamy po 40 lat, ponad właściwie, to nic się nie zmienia. Człowiek jest cały czas taki sam. Opakowanie może jest trochę już naruszone, ale generalnie poczucie humoru i czy takie, wiesz, między nami różne przeloty są takie same. Jak to Tytus mówi, poza tym, że gramy teraz lepiej niż kiedyś, to nic się nie zmieniło.
1: No i opakowanie się trochę zmieniło.
2: Tak, teraz mamy taki bardziej vintage'owy style. Niektórzy, słuchaj, jak sobie robią gitary, to specjalnie zamawiają taki, wiesz, takie zużycie, taki, nie, ja zapomniałem, jak to się nazywa, ale masz takie, wiesz, robisz instrument i prosisz, żeby go postarzyć, nie? Czyli trzeba przeczołgać tą gitarę, trzeba ją, nie wiem, za samochodem ciągnąć pół kilometra. Nie mam pojęcia, jak to się robi, ale czasami te właśnie można kupić nową gitarę, która jest stylizowana na bardzo zużytą. No i w tym stylu dzisiaj jest AC Drinkers.
1: Po takim półgodzinnym przemieleniu za samochodem.
2: Powiedziałbym 40-letnim przemieleniu. My za chwilę mamy po 60 lat, no i to jest ciekawe, że jakby nam kiedyś tam na tej kanałowej, gdzie się spotykaliśmy, graliśmy na radiach, mieliśmy 16-17 lat, jakby nam powiedzieli, a zobaczycie, jak będziecie mieli 60, będziecie grali duże koncerty, a za wami będzie ogromny napis AC Drinkers, to byśmy się, wiesz, no w sferze marzeń by to tylko było.
1: Nie, ja myślę, że byście się nieźle wtedy uśmiali, pewnie byście leżeli pod stołami ze śmiechu.
2: Ale wiesz co, my sobie różne absurdalne rzeczy potrafiliśmy wyobrażać i nie tylko wyobrażać, realizować również, tak jak choinka bożonarodzeniowa i wigilijna kolacja 1 maja, no to różne rzeczy mieliśmy, pomysły różne.
1: 4 koncerty halowe za wami. Czy zadowolony jesteś z efektu?
2: Bardzo. Żałuję tylko, że w Poznaniu graliśmy w sali, która nie miała takiej akustyki fajnej, jak na przykład w Spodku czy we Wrocławiu. Akurat Poznań brzmieniowo był bardzo trudny do nagłośnienia, ta hala. No ale niestety władze miasta naszego Poznania nie dbają o to, żeby była hala widowiskowa, taka jak arena. Ona stoi od wielu lat, miała być remontowana, nie jest. No trudno. Czekamy.
1: Jak padła propozycja koncertów halowych, to chyba byliście trochę przerażeni.
2: Trochę? My, wiesz, zanim pojawiła się propozycja i pomysły na koncerty, to zaczęliśmy sobie grać. Graliśmy 7 miesięcy sobie próby, bawiliśmy się, a potem była propozycja, no, żeby zrobić koncerty na Rakowiźnie. No to tam byliśmy mocno jakby wystraszeni, co to będzie, jak to będzie, ale poszło super. Potem z koncertu na koncert te hale nam się lepiej grały, a teraz stwierdziliśmy z Tytusem, że 2 ostatnie koncerty, Spodek i Poznań, to już nam się gra tak jak za starych dobrych czasów, w sensie, że wychodzimy na scenę bardziej pewni i bawimy się tym bardziej niż mamy pełno w gaciach, nie?
1: No pamiętam ten pierwszy koncert na Rakowiźnie w Gdańsku.
2: Przestań. No,
1: bardzo byłeś przejęty, byłeś po prostu strasznie spięty, strasznie się bałeś.
2: No ja byłem posrany na maksa, no ale pytałem Tytusa, a on mówi, nie, ja jestem tylko bardzo skupiony.
1: Wróciłeś po tych 26 latach. Oczywiście byłeś gościnnie z nim, występowałeś, ale teraz wróciłeś na całe koncerty. Jak się czujesz w ogóle, stojąc znowu koło Tytusa, Popcorna i Ślimaka?
2: Bardzo naturalnie, normalnie.
1: Taki powrót do domu?
2: Ja bym powiedział, że wiesz co, kurczę, zdziwisz się, ale nie odczuwamy tej przerwy, wiesz, jak gramy. Nam się dobrze gra, każdy zna swoje miejsce w szeregu w tym zespole, to jest też, to jest bardzo fajne. A poza tym, no słuchaj, to jest, bo są 2 różne sposoby myślenia o graniu, nie? Czy takie postawy dwie. Jeden to jest mieć jeden zespół od początku do końca na całe życie i broń Boże nic więcej nie robić, tylko to. I to jest bardzo fajne. Nie wyobrażam sobie w jakichś pobocznych zespołach, żeby miał inny swój zespół, Hetfield albo ktoś, ale na przykład taki Scott Ian z Anthraxu, no to on brał udział w wielu różnych projektach i bardzo lubię też taką postawę, nie? Ja akurat mam takie ADHD, że mi to pasuje właśnie grać w różnych kapelach, bo mogę się nacieszyć różnymi daniami. Nie lubię takiego, do końca takiego stylu brytyjskiego śniadania, wiesz, gdzie w kółko jest to samo i nic cię nie zaskoczy, nie? Acid jest Acid, wychodzimy i gramy. To znaczy, to jest ten Acid Drinkers pierwotny, nie? Bo te następne miały też świetne różne momenty i te niektóre płyty były no wybitne, które robili chłopaki, robili z Jankielem, czy z Olasem, czy z Perłą. No to zresztą do dzisiaj Ślimak współpracuje z Perłą i te wszystkie te rzeczy miały sens. Natomiast dzisiaj sobie gramy i czujemy, że wróciliśmy w tym pierwotnym składzie. Bardziej to jest kanałowa styl niż potem to, co robili beze mnie, nie?
1: Co się zmieniło przez te 26 lat, jak tak stonąłeś obok nich?
2: No to wszystko. Zęby, włosy, waga.
1: Ale specjalnie sobie kupiłeś stare gitary.
2: Wiesz co, no kupiłem, ale i tak na nich nie mogę grać, bo najlepiej brzmią te Tone Zone, które mi robią chłopaki z Poznania. I to nie jest tylko moje odczucie, ale to jest wręcz nakaz, czasami akustyka, że mówię, a musisz grać na tym Gibsonie. Wiem, że chciałeś mieć takiego z białego Gibsona, o którym Kazik śpiewa, ale jak grasz na tych Tone Zonach, no to dużo lepiej to z przodu brzmi, jesteś bardziej obecny. Zresztą Popcorn też docenił tą markę gitar i kiedyś na próbę wziął i tak się do niej przykleił, że gra teraz na mojej gitarze. Natomiast już dla niego, specjalnie dla niego robi się też taka gitara. Czyli na rogowiznach i na niespodziankowych koncertach, które mają się pojawić w tym roku, będziemy grali na tych Tone Zonach.
1: Masz mocno zapisany grafik, zauważyłem, bo przecież jest Jarocin, 3 razy rokowizna, 2 razy męskie granie, Cieszanów również, a jesienią ma być trochę koncertów po klubach.
2: Coś mają ogłosić, tylko my nie dajemy gwarancji, że dożyjemy.
1: Acid wrócił na dobre?
2: No, nie można wracać na złe. Zawsze się wraca na dobre.
1: Na stałe?
2: A, na stałe. Nic nie ma stałego, oprócz podatków i śmierci.
1: Co z nowymi numerami? Czy Tytus już coś przybąkuje, czy jeszcze nie jest na to gotowy?
2: Jak będzie gotowy, to będą wszyscy wiedzieć. No. Natomiast to jest fajne, że nigdy AC Drinkers nie miał presji. Jedyną presję, która w tym zespole się pojawiała, to było z mojej strony, ale to wynika z mojego charakteru. Natomiast chciałbym, żeby ta wersja AC Drinkers nie miała presji. Niech każdy naprawdę się tutaj dobrze czuje, niech każdy robi to, co potrafi najlepiej. Tytus zajmuje się, wiesz, pomysły ma różne i na scenę, jak to zrobić. Oczywiście pyta nas wszystkich, rozmawiamy, ale cieszę się, że on decyduje o wielu rzeczach, no bo jest genialny w tych różnych pomysłach, które robi. Jak się pojawi pomysł na płytę, to będziesz wiedział, Leszku, jako pierwszy.
1: Dobrze, z niecierpliwością czekam. Chciałem jeszcze pogadać chwilę o Flapjacku, bo pamiętam, że nagraliście nową płytę.
2: Sugar Free.
1: Pamiętam, że mówiłeś mi, że byliście przecież w studiu. Myślałem, że po to, aby nagrać nową płytę.
2: Nie, my pojechaliśmy do studia, żeby sobie pograć i zobaczyć, czy chcemy robić coś nowego, no bo płyta Flapjacka z Sugar Free powstała spontanicznie. Miał być jakiś tylko 3-utworowy epka, powstała cała płyta. No i tak pojechaliśmy do studia Tolpine Records, żeby każdy z nas mógł się oderwać od domu, od pracy, od naszych codzienności. No i tam zaczęliśmy grać i już coś powstało, już jest parę pomysłów. Teraz czekamy na jakiś moment, żeby w naszym studio znowu się spotkać i znowu się pobawić razem. I kto wie, z tego może będzie jakaś płyta.
1: Teraz jesteś w trakcie trasy Lux Torpedy z Flapjackiem. Jak sobie z tym radzisz, że wychodzisz na scenę najpierw z Lux Torpedą, a potem z Flapjackiem?
2: To znaczy, wiesz co, po pierwsze to nie jest trasa Lux Torpedy z Flapjackiem. Takowa jest planowana na jesień, gdzie będą koncerty Flapjack, Lux Torpeda i jeszcze może jakiś gość zawsze na każdym koncercie. Natomiast teraz to jest trasa ewidentnie Lux Torpedy, na którą to zaprosiliśmy na dwa koncerty koncerty zaprosiliśmy Flapjacka i dobrze nam się razem gra, dlatego ta jesienna trasa 2026, która jest szykowana powoli, ona już jest w tym duecie. Natomiast tu będziemy się widzieli tylko we Wrocławiu na tej trasie i zobaczymy się w Krakowie. No to tam rzeczywiście gramy i Flapjack, i Lux Torpeda, a poza tym no to Lux Torpeda gra jeszcze z innymi kapelami, no i gramy przede wszystkim jako Lux Torpeda. A tutaj, jeżeli mnie pytasz, jak odbieram te podwójne koncerty...
1: No bo jeszcze Warszawa była, no to już masz to za sobą, jeden taki koncert.
2: Wiesz co, te dwa koncerty to jest mniej więcej tyle, co grał KNZ, więc dla mnie to nie jest żaden problem. KNZ grał 3-godzinne koncerty, więc tutaj spokojnie. Natomiast jest to zupełnie inne akwarium z inną wodą, z innymi rybkami. Fajnie.
1: No jest jeszcze Arka Noego i jest jeszcze studio nagraniowe, jest jeszcze, tak jak mówiłeś, Stage Diving Club, jest rodzina, gdzie masz 16 wnucząt i jakoś sobie z tym dajesz radę, ale chciałem się ciebie spytać o coś takiego. W latach 90. też grałeś w wielu zespołach naraz, prawda? No bo tam był Yes i Drinkers, i KNZ był, i w pewnym momencie pojawił się 2TM23, był Flapjack. Wtedy wymagało to ogromnej logistyki. Często się przesiadałeś na jakichś stacjach benzynowych, czekałeś na kolejny bus, jechałeś dalej. Jak się zmieniła ta logistyka z lat 90. do tej logistyki obecnej?
2: Jest niebo a ziemia. My jeździliśmy w latach 90. na niektóre koncerty, wiesz, pociągami. Nie było autostrad. Teraz jest to dużo, dużo łatwiejsze. Można się przemieszczać dużo szybciej. Natomiast no, to jest wszystko tak układane, żeby to sprawiało przyjemność, a nie było męką, nie? I zdarza się, że jednego dnia są dwa koncerty, że przed południem gdzieś gramy z Arką, a potem wieczorem późnym gramy z Lux Torpedą. Ale to dla nas to jest fajny czas też taki wakacyjny, wyjechać, pograć, posiedzieć, pogadać. To jest fajne. Ja lubię żyć na walizkach. Jest jeden minus tego wszystkiego, ale to no trudno. Czasami są... Wiesz, jaki jest minus?
1: No, bardzo. Jaki?
2: Że nie mogę mieć psa. No bo pies musi mieć pana, który jest ciągle przy nim. Miałem dwa psy, których już niestety nie mam. Całe życie byłem z psami i teraz ten czas w moim życiu jest taki bez psa. Na szczęście dzieci mają moje, które przyjeżdżają mnie czasem, odwiedzają ze swoimi psiakami. No to sobie mogę iść na spacer czy pogadać z psem. Lubię gadać z psami, wiesz? No i to tak wygląda. Dobrochna mówi, że rozsądnie jest, żebyś nie brał żadnego na głowę sobie kolejnego obowiązku, bo pies to jest obowiązek, nie tylko nacieszyć się i tyle. No a ona nie ma zamiaru po prostu rezygnować ze swojego ogródka, ze swoich sadzonek, ze swoich kwiatków, tylko po to, żeby się zajmować moim psem, kiedy ja jestem właśnie na takiej trasie.
1: Czy to jest jedyny mankament tego, że tak cały czas jesteś na walizkach?
2: Teraz widzę ten jedyny.
1: W 1994 roku przybyłeś bardzo ciężką operację serca. Możesz przypomnieć, jak do niej doszło?
3: Przede wszystkim skutki nieprzeleżanej grypy. Normalnej, zwykłej, klasycznej grypy. One są, te powikłania pogrypowe są bardzo niebezpieczne. Ludzie sobie nie zdają sprawy, ja sobie też nie zdawałem sprawy. To się wiąże właśnie z zapaleniem mięśnia sercowego, to się wiąże z zapaleniem nerek, to się wiąże z wieloma bardzo poważnymi powikłaniami. I ja jedną z gryp, zamiast przeleżeć, to właśnie jeździłem, grałem z ACD-ami koncerty. No i te powikłania się skończyły tym, że moja zastawka aortalna została zjedzona przez bakterie, bo osłabiony organizm, także jeżeli ktoś teraz mnie słucha, a ma grypę, to polecam leżeć do samego końca, aż się antybiotyki skończą, aż się gorączka skończy, aż się człowiek lepiej poczuje, będzie miał siły i wtedy ruszać do pracy, do boju, bo ja no, zapłaciłem bardzo słono za moje nieodleżenie grypy.
1: Jak się dowiedziałeś o tym, co ci jest?
3: To znaczy, wiesz, ja przez cały rok wtedy chorowałem, bo powikłania te grypowe różne tam się działy, było osłabienie, wiesz, ze 100 kilo spadłem do 65. No wyglądało to bardzo mizernie. To były czasy, kiedy moda była na szukanie wszystkich, co mają AIDS i wielu było przekonanych, że Lica ma AIDS. No bo przecież jak tak 30 parę kilo schud i tego ledwo chodzi, to musi mieć AIDS. Nikt z lekarzy nie podejrzewał, że mam coś z sercem. Zupełnie przypadkowo się okazało, że mam bardzo poważny z sercem problem. W czasie, kiedy mnie korzonki chwyciły, przyjechał pogotowie, bo nie mogłem się podnieść. Lekarka mówi, a pan się leczy na serce? Ja mówię, nie, nigdy się nie leczyłem. Mam zdrowe serce, jestem po szkole sportowej. Musi pan iść do lekarza kardiologa. No i pamiętam moja pierwsza wizyta. Odstałem swoje parę godzin w kolejce w Poznaniu na ulicy Długiej. Lekarz obsłuchał mnie i mówi, niech pan od razu idzie na echo serca. To była wtedy bardzo taka nowoczesna jeszcze metoda badania. No i udało mi się wejść do pani Olgi Trojnarskiej, pani to jest, do dzisiaj jest odpowiedzialna za moje życie, że tak powiem. Pani Olga Trojnarska akurat ze studentami wtedy robiła właśnie echo serca i wzięła też młodego delikwenta, mnie, 26 lat wtedy miałem, i położyłem się na tym stole i pani tym studentom mówi, tu jest do wymiany zastawka taka, tu jest plastyka, będzie aorty, tutaj widzimy też uszkodzony mięsień serca, tak i tak. No i ostatecznie skończyło się to tak, że ja zrobiłem się blady i ona się mnie zapytała, od jak dawna pan u nas się leczy. Ja mówię, no jakieś pół godziny. No i wtedy wyprosiła studentów i bardzo delikatnie mi powiedziała, no panie Robercie, tutaj, nie jeszcze pani, tylko mówił, chłopcze, nie, tu być może kiedyś tam w jakiejś przyszłości trzeba będzie zrobić zabieg, taki mały zabieg, nie. Ja pytam się, jaki? Ona, no proszę na razie nie pytać, będzie taki zabieg, ale niech pan przyjdzie za tydzień. Za tydzień już było krótsza piłka, bo ona mówi, no powinien pan mieć operację, powinieneś mieć, chłopcze, operację serca, masz do wymiany zastawkę, bo teraz ledwo chodzisz, ledwo funkcjonujesz, a jak będziesz miał tą nową zastawkę, to ten zabieg jest bardzo prosty i nic się nie wydarzy, po tygodniu jesteś w domu. I tak mnie zachęcała, a ja już miałem ciemno przed oczami, bo miałem swoje plany, trasy, grania, więc na trzecią wizytę poszedłem razem z Tytusem. Poszliśmy razem, bo Tytus mówi, jak to i co, to gdzie nie może być na trasie, nie? No i poszliśmy do pani doktor i ona pokazywała wyniki i zaczęła nam opowiadać, że im szybciej, tym lepiej. To już było naprawdę tak, że ona powiedziała, 16 marca chcę cię widzieć w szpitalu, a 15 marca straciłem przytomność już na ulicy w Poznaniu, więc dzień przed tym, jak ona wiedziała, że jak długo pociągnę, nie? No i potem rzeczywiście ta jedna operacja, która się miała różne komplikacje i się nie udała, potem była druga operacja po 3 dniach ratująca życie. Trzeba było jeszcze raz mnie otworzyć. Operacja serca się wiąże z tym, że się otwiera po prostu klatkę piersiową, rozpiłowuje się mostek, to wszystko się rozgina, wyciąga się serce ze środka. Te żyły, które pompują, serce, które pompuje do organizmu, krew z tlenem, z tym wszystkim, co jest potrzebne do życia, zastępuje się taką maszyną, która się nazywa płuco-serce. I oni wtedy to serce odcinają od człowieka, leży na takiej siateczce i tam otwierają i robią porządek. A w tym czasie funkcjonuje zamiast serca właśnie to płuco-serce, taka maszyna. No i to trwało 7 godzin. I jak się obudziłem, pierwsze słowa to dajcie mi kawy. Dajcie mi kawy, miałem jakąś taką ochotę na kawę. To było takie doświadczenie dosyć, no niby 7 godzin, które na mrugnięcie oka zadziałało. Najśmieszniejsze było to, że jak leżysz przed tą operacją, jest taki stół, leżysz golusieńki, jak cię Pan Bóg stworzył, ręce szeroko na takich deskach, żeby tam podłączyć wszystkie welflony i inne takie urządzenia. I było fajne to, że tak zadałem pytanie, a czy wszyscy ludzie zasypiają przy tej narkozie? No bo się bałem, że ja nie zasnę, nie? No i to było ostatnie, co pamiętam. A potem już się obudziłem na intensywnej terapii po operacji. No i tak małymi kroczkami się jakoś dokulałem do wyjścia ze szpitala. No i potem miesiąc czasu byłem jeszcze w domu, ale słabo się to wszystko goiło, słabo to wszystko przeżywałem. Za mnie wtedy w AC Drinkers grał Paweł, czyli Drak z zespołu Hunter. Pawełek mnie zastąpił. Ja musiałem wrócić na scenę, żeby mi się wszystko zaczęło ładnie goić. I tak się stało. Po prostu jak zacząłem grać koncerty, zaraz się wszystko zagoiło, wyleczyło, wyniki super. No i te 31 lat w tym roku już będzie, jak zastawka chodzi i funkcjonuje. Jest już stara, ale jara.
1: Czy przez te lata wszystko było w porządku?
3: Znaczy dobrze, jak masz taką sztuczną zastawkę, to ona funkcjonuje lepiej niż normalna, jest większa wydolność, bo ona nie ma fali zwrotnej w ogóle. No, tylko że jesteś skazany już na całe życie na tabletki rozrzedzające krew. Bo na tej zastawce nie mogą się pojawić zakrzepy, mikrozakrzepy. No, po prostu musi być ta krew już takiego pacjenta jest na zawsze rozrzedzona. No i nic, i sobie rozrzedzam tą krew.
1: Słuchajcie, leczcie się i nie biegajcie po scenie z grypą, bo może się to dla was skończyć gorzej niż dla Roberta. Przypominam, że dziś w Antykulturze, w Antyradiu Leszek Doński przedstawił wam wywiad z Robertem Lico-Friedrichem, który gra w zespołach Lux Torpeda, AC Drinkers, Flapjack, Arkonego, a kiedyś również w Turbo, Krężet, 2TM23 i w kilku innych.
0: Antykultura w Antyradiu.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rzeźnia w Antyradiu. Na program zaprasza Jarosław Anselmo Gierz.
1: Still not loud enough. Still not fast enough.
2: One, two. One, two, three, four.
3: Who gives a fuck what you think?

10 minut po godzinie 23. Dzień dobry wieczór. Mówi Anselmo. Rozpoczęliśmy kolejne wydanie Rzeźni 1077 na antenie Antyradia i myślę, że wszystkim fanom postnego, klimatycznego grania serduszka szybciej zabiły, kiedy właściwie zabiją, albo zabiły, kiedy już przeczytali nagłówek. Dzisiejsza audycja zabiją teraz, jeżeli to opowiem, a nie czytali nagłówka audycji. 6 listopada. In the Shadow of Your Shadow. Nowy album Cult of Luna, a to był tytułowy singiel, który tę płytę zapowiada. Album ukaże się nakładem należącej do zespołu wytwórni Red Creek Recordings. Także takim właśnie krokiem w przyszłość zaczęliśmy dzisiejszą audycję. Pozdrawiam tradycyjnie wszystkich, którzy zdążyli się zameldować już w wątku audycji. Sprawdzam też, co tam się dzieje na socialach. Chris się zameldował, Chorzów melduje się i pozdrawia Czarne Zastępy oraz prowadzącego arcyrzeźnika. Tradycyjnie jest też Paweł, a we Wrocław melduje się na nasłuchu dzisiaj regularny z pracy, więc zaczynamy na linii 127, a potem na nocnej 249. Piekielnie gorąco ostatnio, ale jak zawsze chętnie przygarnę dawkę ognia z głośnika. Pozdrowienia dla Piotrka, co by jak najszybciej wrócił do zdrowia i sprawności. Sebastiana, siostry Aliny, ekipy koncertowej Satan is Real. Wszystkich na nasłuchu dla ewentualnych gości. Tak, będą dzisiaj goście. Szczególne pozdrowienia dla ekipy dyspozytorów dla ciebie i dla pani Moniki z Wrocławia. No i teraz zaglądam też na pocztę, bo widziałem, w końcu mogę spokojnie wysłuchać całej audycji, co mnie bardzo cieszy. Pozdrowienia dla słuchaczy, ciebie i ewentualnych gości. Witek z Piekar Śląskich, miasta Docna Maryjnego. Ktoś jeszcze? Nie, na razie mamy tyle. Moi drodzy, co dzisiaj w audycji? Pierwszą godzinę można by powiedzieć, że zdominują wydawnictwa ze stajni Pelagic Records, to jest wytwórnia, która należy do muzyków The Ocean, a ponieważ formacji o nazwie Ocean jest kilka, więc oni tak naprawdę, ich pełne brzmienie, ich ansamblu to jest The Ocean Collective. I oni oprócz tego, że sami grają, no to jeszcze wydają inne kapele, także kilka świeżych wydawnictw z tejże stajni się dzisiaj pojawi. O północy dołączą do nas muzycy z trójmiejskiej formacji Diatom, a w ostatniej godzinie, w którą rozpocznie Ars Extrema, Trójkołak będzie nas trzymał w Nowym Jorku i zejdziemy sobie właśnie w podziemia nowojorskiej sceny hardcore punk i dzisiaj zapoznamy się z dwoma kapelami, które pozostawiły po sobie tylko po dwie demówki. Będą to formacje Hellbent i Sacrilege NY. No tutaj ten NY, czyli New York, dodali do nazwy, ponieważ Sacrilege to też jest dosyć popularna nazwa na scenie. No nie tyle, powiedzmy, hardkorowo-punkowej, co metalowej. Tych metalowych Sacrilege'ów było, więc oni sobie tutaj dodali NY, czyli NY do swojej nazwy, ale to w ostatniej godzinie. No dobra, a co teraz? A teraz właśnie rzeczony The Ocean Collective, który to wypuścił singla Light Pollution, a ten singiel zapowiada album Solaris. Krążek Solaris pojawi się 25 września nakładem Pelagic Records, czyli wytwórni należącej do zespołu. Także to również dość duży krok w przyszłość i zostawiam was w objęciach The Ocean Collective na 10 minut. Thank you.

Moi drodzy, utworów dzisiaj w audycji nie będzie przesadnie dużo, ale zdecydowana większość z nich będzie dość długa, czy nawet długaśna, i wszystkie będą utrzymane w klimacie zbliżonym do twórczości naszych dzisiejszych gości. Tu chodzi o to, żeby zrobić jak najlepsze wprowadzenie. Dobrze, kolejne wydawnictwo, którego doczekamy się dopiero jesienią, to będzie nowy album Greków z formacji Villages of Ioannina City. Album będzie nosił tytuł Venceremos i ukaże się 18 września, czyli tydzień przed albumem Solaris The Ocean Collective, a wydawcą tego krążka będzie wytwórnia Napalm Records, a pierwszym singlem, który tenże krążek zapowiada, są Duchy w Przestworzach, czyli Ghosts in the Sky.

Ależ nam się wieśniacy z Joaniny rozśpiewali. Ghost in the Sky to jest zwiastun albumu, który ukaże się 18 września. Vencemeros będzie nosił tytuł ten krążek. Moi drodzy, po ostatnich biletowych szaleństwach dzisiaj, jeżeli chodzi o łowy dla łowców nagrób, bardzo skromnie, żeby nie powiedzieć postnie, zgodnie z klimatem audycji, bo dzisiaj dużo dźwięków właśnie z takim przedrostkiem post. Do wzięcia podwójne zaproszenie na koncert, który odbędzie się 25 czerwca w Warszawie w klubie Hybrydy, Rivers of Nihil. No i jako wsparcie tutaj nasze rodzimy Banisher. Zadanie jest następujące. Proszę podać tytuł jedynego, więc bardzo zawężam, materiału Rivers of Nihil, który nie ukazał się nakładem Metal Blade Records. Proszę podać tytuł jedynego materiału Rivers of Nihil, który nie ukazał się nakładem Metal Blade Records. Zgłoszenia rzeźnia @panteradio.pl. W temacie wpisujecie Rivers of Nihil. Jak chcecie zaoszczędzić czasu, no to wystarczy RON, tak? Czyli akronim od nazwy zespołu w treści. Ojojoj, zostało mi, przepraszam, muszę tu wyedypować. Pozostało mi z ubiegłego tygodnia. W treści oczywiście odpowiedź oraz wasze dane. No i tutaj dlatego konkursu deadline jest tradycyjnie kwadrans przed drugą, czyli pierwsza 45. Moi drodzy, teraz kolejny wykonawca, którego nowy album jeszcze się nie ukazał. Przed nami Amerykanie z formacji Gdyby drzewa umiały gadać, czyli If These Trees Could Talk. I to jest najnowszy singiel Sea of Glass z albumu The Hidden Hand, który trafi do nas 10 lipca.

To była formacja If These Trees Could Talk, czyli gdyby te drzewa potrafiły gadać, album The Hidden Hand, który pojawi się 10 lipca. Moi drodzy, wrzuciłem dość długą listę koncertów, które odbędą się w tym tygodniu, a jeszcze w nawiązaniu do Łowców Nagród, no miało być znacznie więcej wejściówek na dzisiaj, bo między innymi miały być wejściówki na New Blood festiwal, który miał się odbyć w Krakowie, ale organizatorzy podjęli decyzję o odwołaniu tejże imprezy. No po prostu za dużo grzybków w barszu, za dużo imprez się nagromadziło w czerwcu, no i stwierdzili, że tutaj między tradycyjną wódką a zakąską już z kolejną imprezą nie ma się co wpychać. No to byłoby ze szkodą dla zespołów, bo też wiadomo, nie dysponujemy nieograniczonymi środkami budżetowymi, no i nie na wszystkich imprezach można być, ale ledwie co, Mystic za nami, kilka kolejnych openerów się szykuje, również tradycyjne miejsce pielgrzymkowe, dużo sporej części tutaj fanów z Polski, czyli festiwale takie jak Wacken, jak Brutal Assault i kilka innych. No lubimy sobie pojeździć po Europie, po tych festiwalach, więc moi drodzy, w nadchodzącym tygodniu będzie się można wybrać na A Day to Remember, Madball, Dying Wish. To przed tygodniem były do wzięcia wejściówki. 22 czerwca, czyli już jutro, w Poznaniu B17. Trivium, Frontside, Heriot. Jutro w Gdańsku w B90, dzisiaj w Warszawie w Progresji. Na to też były wejściówki do zdobycia. The Browning, No Face, No Case i Banks Arcade 22 czerwca w Poznaniu w dwóch progach. Steel Panther i Lucy Sue 23 czerwca w Warszawie w Progresji, Nothing Haywire i Energy Jar 23 czerwca w Krakowie w Zaścianku, Breaking Benjamin, Return to Dust 23 czerwca, Warszawa, letnia scena Progresji, Drowning Pool i Sunborn 24 czerwca, Bielsko-Biała, Rude Boy, West Station, Summer Congregation, Banta Rider, Neon Mad, Ark Reverend i Carrion Sky 26 czerwca, Warszawa, Pub 2 Koła. No i impreza tygodnia, pierwsza edycja Hell's Bells festiwalu w Szczecinie na placu Gryfitów na Łasztowni. No i tutaj pierwszego dnia Propane, specjalny set z okazji 35-lecia zespołu, Grave Digger, Discharge, Furia, Deserter, Nunslaughter, Dead Congregation, The Last Resort, Słoń, Hamulec, Dola, Seks w czasach wojny, The Materia, Dying Stove, i Mine O' Abyss. Drugiego dnia Udo Dirk Schneider w specjalnym secie Balls The Wall z tejże płyty Acceptu. Poza tym UK Subs, Cockney Rejects, co tam dalej będzie, Possessed, 40-lecie albumu Siedem Kościółków, tak? Vader, Gamma Bomb, Frank Blackfire, czyli najlepsze z twórczości Sodom i Creator, The Analog w specjalnym oldschoolowym secie, poza tym Old Woods Graves, The Stubs, Belzebong, Pretensje i Drowned in Silver. Ale to nie wszystko, moi drodzy, bo kto nie wybiera się do Szczecina, no to może się wybrać na The Christianization Fest, edycja trzecia, Bestia, Saltus, Cursed Darkness, 27 czerwca, Warszawa, klub Voodoo, scena druga, albo do Bydgoszczy na The Last Words of Death, edycja 37, Sznur, Balzagot, Eteritus i Zaduszka, Bydgoszcz 27, klub Pub Over the Under. No a tych, którzy jeszcze się tak wahali, czy wybrać się w przyszłą niedzielę do Progresji na Cavalera Chaos AD 2026, to informuję, że mogą się już obejść smakiem, bo biletów nie ma. Jest tak zwana wyprz. No dobrze, moi drodzy. To co przed nami? Przed nami formacja Liminal Sky z albumu All Tomorrow's Darkness. Album bardzo gościnny, bo praktycznie w każdym utworze mamy gościa, a niektórzy gości się powtarzają. Album ukazał się przedwczoraj, w piątek, nakładem wytwórni Charisma Records, a ja wybrałem singlowy Solitary Future z gościnnym udziałem Christophera Riga z formacji Ulver. Thank you.

Na nowej płycie Liminal Sky jest jeszcze jeden numer z Krzyśkiem i może kiedyś do tej płyty, do tego utworu wrócimy. No to teraz obiecane dwa wydawnictwa do końca pierwszej godziny, dwa wydawnictwa z Pelagic Records, czyli wytwórni należący do The Ocean Collective. No i tak, oni się zgubili w Kijowie, a są z Paryża, bo Lost in Kiev to formacja paryska. Ich najnowszy album, We Are All Going to Be Fine, ukazał się podobnie jak All Tomorrow's Darkness w piątek, 19 czerwca. Ukazał się nakładem wspomnianej Pelagic Records, a ja wam zaprezentuję utwór Becoming.

To był utwór Becoming z nowego albumu Lost in Kiev, albumu, który nosi tytuł All Going to Be Fine. No i na zakończenie tejże godziny szwedzki duet Hiroshima i album, znowu jest nawiązanie do drzew, The Trees Given No Shelter, czyli uschnięte albo martwe drzewa nie dają schronienia. Jest to album, który ukazał się 5 czerwca nakładem wytwórni Pelagic Records, a my kończymy tę godzinę singlowym utworem Broken Sunlight.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: 7 minut po północy. Moi drodzy, słuchacie rzeźni na antenie Antyradia, a my wkroczyliśmy w tak zwaną godzinę gościnną i wraz ze mną...
1: Dobry wieczór i dzień dobry, Michał.
2: Dobry wieczór, dzień dobry, Jakub.
0: No panowie, zacznijmy od tego. Diatom czy diatom?
2: Dla Polaków diatom, a dla Anglosasów diatom. Sami nie wiem, jak to się wymawia. Przyjmijmy na potrzeby dzisiejszej audycji, że będzie to diatom.
0: No dobra, to teraz idąc z tym tropem, słucha właściwie słony żart prowadzącego. Himalajska czy kłodawska? Nawiązanie do waszej dyskografii.
1: Niejodowana, zdecydowanie.
2: Podobno himalajska jest zdrowsza, nie testowaliśmy.
0: Okej, panowie, jako że jest to wasza, że tak powiem, pierwsza dziewicza obecność in persona w rzeźni, chociaż wasza twórczość już zdążyła zagościć, więc chciałbym, żebyście na początek zrobili taki krótki rys historyczny, czyli od kiedy, kto i co macie na koncie.
2: A więc tak, Diatom powstał w 2018 roku. Zaczynaliśmy jako instrumentalne trio na gitarze Jakub Kolan, na basie Marcin Szkiel, na perkusji Bartłomiej Sokołowski. Nagraliśmy epkę pod tytułem Diatom. Potem w 2022 roku dołączył do nas właśnie Michał Kulniew, wokalista. I wydaliśmy nakładem Lynx Music płytę Soul na CD i na winilu. No a w tym roku ukazała się najnowsza płyta Low Light.
1: Której kawałek przed chwilą mieliśmy okazję usłyszeć.
0: Sobie For Mercy to był jeden z utworów, który tę płytę zapowiadał. Powiedzcie mi, czy Diatom to jest wasz, że tak powiem, taki pierwsze poważne muzyczne przedsięwzięcie, czy przed Diatom gdzieś graliście, nie wiem, może wspólnie, może częściowo wspólnie w jakichś innych składach? Jak wygląda wasz background?
1: No? Nie, no wszyscy mamy doświadczenia właściwie od ponad 20-30 lat gramy w mniejszych lub większych zespołach. Jeśli chodzi o Diatom, to chłopaki znali się wcześniej poza mną, bo osobiście poznaliśmy się dopiero w studiu nagraniowym i po prostu cześć i nagrywamy płytę. Tak to
0: cześć, przyszedłem nagradzami płytę.
1: Dokładnie. Dokładnie tak było, to były te czasy covidowe i faktycznie poznaliśmy się troszeczkę online i pracowaliśmy online.
0: Trudno
1: i...
0: się było poznać, tak?
1: No tak, przez maskę.
0: Będziesz śpiewał w tej maseczce, to zdejmiesz.
1: Ale to były naprawdę dziwne czasy i pamiętam, że faktycznie w pierwszy dzień w studio się tak naprawdę poznaliśmy, przybiliśmy grabę i jakoś poszło i teraz się naprawdę chyba dobrze trzymamy, chociaż rzadko, ale gęsto.
2: Tak, zgadza się. Zgadza się tak, Michał. A Michał się do nas odezwał gdzieś tam w 2021 roku. Zaprezentował nam próbkę swoich nagrań. Bardzo nam się spodobało i tak naprawdę pierwszy kontakt już miał miejsce w studiu nagrań przy tworzeniu płyty Soul, naszego debiutu nagrającego.
0: Okej, dobra. To tyle tytułem wstępu. Co proponujecie teraz jako ilustrację muzyczną?
1: Chyba pierwszy numer, który tak naprawdę zapowiadał płytę jeszcze bez głośnego hasła, że jakakolwiek płyta wychodzi, utwór Riverbeds, dość ważny osobiście dla każdego z nas.

0: 17 minut po północy, słuchacie rzezi na antenie Antyradia, a my rozmawiamy z formacją Diatom. Powiedzcie mi panowie, czy jak się spotkaliście po raz pierwszy, to, że tak powiem, już wiedzieliście, jakie dźwięki chcecie tworzyć, czy to musiało, że tak powiem, kilka prób musieliście odbyć, żeby zobaczyć po prostu, w którym kierunku to pójdzie? Czy mieliście jakieś założenie, nie wiem, że pogramy sobie klimatycznie, postnie, bez wokalu, ze sprzężeniami, może trochę dodamy tutaj, nie wiem, elektroniki, coś tam.
1: Nie, żadnych założeń nie było. Widzieliśmy tylko, że po prostu instrumentarium musi się zgadzać, czyli mamy perkusję, gitarę basową, gitarę elektryczną i głos, plus jeszcze jakieś klawisze i po prostu tym operowaliśmy. Założenie było tylko takie, że po prostu musimy wykorzystać te instrumenty, a to, co wyjdzie, no to już jest dzieło nie tyle przypadku, co po prostu naszej jakiejś pracy, naszych inspiracji, fascynacji i tego, co po prostu chcemy w danej chwili robić. Natomiast to, że w związku z tym, że pochodziliśmy ze świata mimo wszystko metalowego czy rockowego, no to w jakiś tam sposób determinowało to, w jaki sposób, czy w którą stronę muzyka Diatom będzie podążać.
0: Mhm. Jakbyśmy się mieli zabawić w tak zwane szufladkowanie, to jakie nazwy można by przywołać jako referencje, jako odnośniki, jeżeli chodzi o tutaj waszą twórczość? Nie wiem, co można by tutaj podać jako, nie wiem, źródło mniej lub bardziej inspiracji dla was, czy raczej nie ma takich nazw, czy raczej jest to ogólnie muzyka, ogólnie dźwięki bez konkretnych zespołów, nie wiem, konkretnych muzyków?
1: Chciałbym powiedzieć, że tak jest, jak mówisz, to znaczy, że takich bezpośrednich inspiracji nie ma i w zasadzie to polega na prawdzie, natomiast wiem, że w mediach też niektórzy recenzenci ukrywają takie pojęcie jak polska katatonia na przykład, z czego się trochę śmiejemy, bo jednak chyba jesteśmy gdzieś tam w innym miejscu niż oni. Mówimy o stylistyce. Ja chyba wolę, jak my naszych inspiracji gdzieś tam nie wskazujemy bezpośrednio. Wolę, jak ten zespół jest gdzieś tam, oczywiście zawsze będzie porównywany do jakichś innych formacji, natomiast chciałbym, żebyśmy to my czasami gdzieś tam wyznaczali, albo do nas się odnoszono, a nie kogoś innego do nas. Tak, tak myślę.
0: A powiedzcie mi, czy jeżeli chodzi o trójmiejską scenę, to wy jesteście takim rodzynkiem, jeżeli chodzi o tego typu granie, czy na przykład no, znalazłoby się, jakby się chciało robić tak zwany, nie wiem, koncert tematyczny, czy znalazłyby się zespoły, z którymi moglibyście stworzyć taki skład wieczoru, właśnie taki...
1: Być może takie zespoły w Trójmieście są, ale chcemy wierzyć w to, że jesteśmy tak oryginalni, że to jest chyba niemożliwe. Że jest to niemożliwe, że po prostu jesteśmy tak wyjątkowi, że to się po prostu nie uda.
0: Okej. Okay. Mamy przygotowany kolejny utwór. Tutaj była mała dyskusja, że tak powiem, poza anteną co do wyboru tego utworu. Dlaczego zdecydowaliście się właśnie na numer, który płytę otwiera, a który właśnie zaprezentujemy za chwilę?
2: To jest ważny numer, tak jak i poprzedni, muzycznie i lirycznie dla nas. Jest on też inny i on już na samym początku płyty pokazuje, jak inna będzie to płyta i jak każda następna inna płyta zespołu Diatom będzie. Inna od poprzednich.
1: Święte słowa.
0: Okej. Okay.

0: rzekłbym i myślę, że chyba się nie pomylę, że to dość depeszowski numer w klimacie.
1: Bardzo możliwe. Ja jestem wielkim fanem takiej muzyki. Powiedziałbym, że jak zaczynałem przygodę z muzyką, to kochałem rzeczy black metalowe, szwedzki death metal, a na starość widzę, że bliżej mi ostatnio do Tears for Fears czy Depeche Mode właśnie.
0: Co by nie mówić, lata 80. wówczas powstała najlepsza muzyka popowa. Nawet jeżeli, że tak powiem, ona miała tutaj etykietkę alternatywną, ale wówczas nie bano się czy gitarowego sola po prostu pożenić z klawiszowym pokładem, czy po prostu słodkimi wokalami, czy słodkimi refrenami. Ten pop to nie było, oczywiście były też w latach 80. miałkości, ale ten alternatywny pop, powiedzmy, nie wiem, New Romantic, czy tego typu rzeczy, czy nowofalowe, czy tam postpunkowe, no ja uważam, że najlepsza muzyka do zabawy, do tańca, najlepsza muzyka właśnie popowa, to są lata 80. I tutaj każdy się przy tym wybawi. To nie może być srogi metal, może być ten, ale jak usłyszy Depeszów, jak usłyszy Tear for Fears, czy na przykład nie wiem, Duran, to te kapele po prostu nagrywały tak diametralnie różne płyty, tak te płyty były kombinowane. No Depeche Mode zaczynało od takiego słodko-cukierkowatego popiku, tak?
1: Dokładnie.
0: The Cure zaczynało, można powiedzieć, że od punka, a potem była sroga trylogia, tak? Z 17 Seconds Faith Pornography, tak? Depeche Mode, zanim poszło w te klimaty, nazwijmy to właśnie też mroczne, Black Celebration, tak i tak dalej, no to tak jak wspomnieliśmy, takie słodziutkie granie było, także no tam się wiele się w tej muzyce działo. Powiedzcie mi, panowie, jeżeli chodzi tutaj o podejście do twórczości, czy to jest tak, że wszyscy mają tutaj swoje pomysły i one się ucierają na próbach, czy jest, powiedzmy, nazwijmy go tak roboczo, kierownik zespołu, który przychodzi, panowie, mam taki pomysł i tutaj i teraz spróbujmy coś wokół tego urzeźbić.
1: Kierownik siedzi po mojej lewicy.
2: Jako kierownik drużyny muzycznej, tak, potwierdzam. Rzeczywiście zazwyczaj to odbywa się tak, że mam jakiś pomysł albo pomysły.
0: Czyli jesteś inicjatorem.
2: Tak, jestem inicjatorem, natomiast zaszczepiam te projekty tych dźwięków na taki grunt zespołowy i wtedy pozostali członkowie zespołu po prostu gdzieś tam dodają różne rzeczy od siebie. Michał jest odpowiedzialny za warstwę tekstową i głównie też za linie melodyczne, wokalne.

0: Także.
1: Ale mam... współpracujemy.
0: Tak,
1: współpracujemy
0: na tym polu jak najbardziej. Natomiast mogę powiedzieć jako kierownik drużyny, że mam taki dobry zespół i takich muzyków, że zawsze jestem spokojny o efekt końcowy.
2: A powiedzcie mi, czy jak spotykacie się na próbach, to zdarza się tak, że na koniec próby, nie wiem, po tych 3 czy 4 godzinach jest już, że tak powiem, z grubsza gotowa kompozycja, czy to jest tak, no dobra, to widzimy się za tydzień, popracujemy nad tym jeszcze?
0: Ten proces kończy się wtedy, kiedy płyta jest nagrana i wydana i trzymasz ją w ręku. To dopiero wtedy ten proces się kończy.
1: To jest jedyny bat na Jakuba, że jest zakaz zmieniania czegokolwiek.
0: Ja po prostu rzeczywiście mam coś takiego, że...
2: Czy jesteś ciągle w procesie,
0: jestem,
2: tak?
0: Ciągle w procesie i różne rzeczy poprawiam i zmieniam i dopinguję i proszę... I tak naprawdę ten proces się kończy tak naprawdę wtedy, kiedy rzeczywiście mamy już nośnik fizyczny w ręku i już nic nie można tutaj zmienić. Także, ale dzięki
2: jest
0: temu...
2: Jest już termin, nie kombinuj.
0: Tak, tak, tak, już jest dobrze. Ja już słyszałem już od i realizatora dźwięku i od człowieka...
2: Już to nagraliśmy, nie
0: kombinuj. Tak, tak, już od Haldur Grunberg, którego pozdrawiam, który miksował naszą płytę i masterował właśnie, to mówi już jest dobrze, już jest, naprawdę, już nie trzeba, już jest wszystko zrobione.
2: Wiesz, się, zapal papierosa, tak.
0: A ja wracam czasami po miesiącu, mówię, słuchaj, a gdybyś jeszcze mógł to zmienić, to przestawić i tak dalej, tak? Jest to stan chorobowy, ale myślę, że dzięki niemu ten zespół i ta nasza muzyka jest jeszcze lepsza.
2: A jeżeli chodzi tutaj o warstwę tekstową, to czy, że tak powiem, za nią się bierzecie dopiero jak muzyka jest gotowa, czy już pewne pomysły, nie wiem, czy jakieś, powiedzmy, nie wiem, motywy, tematy przewodnie danego utworu, czy one już gdzieś się tam pojawiają w momencie, kiedy pracujecie nad tą sferą dźwiękową?
1: Ja sobie komplikuję bardzo życie, tworząc najpierw linię melodyczną, a później układam ilość sylab do tego, co sobie wymyśliłem, i już nie mogę z tego wyjść.
2: Dajmy sobie nucisz, tak? Tak. Norwegiem, tak? Czy tam...
1: Gdyby ktoś znalazł mój telefon komórkowy i sprawdziłby dyktafon, to by się załamał, bo on jest pełen minut buczenia, muczenia i...
2: Tworzysz nowe języki, tak? Jesteś dokładnie neolingwistą.
1: Można mnie spotkać na ulicy, jeżeli zobaczycie takiego długobrodego, rudego gościa, który idzie i muczy do telefonu, to najprawdopodobniej jestem ja.
2: Tak jak ten z memów, co w słuchawkach i nagle na środku sklepu... To byłeś ty!
1: Bardzo możliwe.
2: Wydało się. Powiedz mi, czy jeżeli chodzi tutaj o teksty, czy ty szukasz, nie wiem, jakichś tropów, jakichś inspiracji nie wiem, w literaturze, w filmie, czy raczej to jest taka interakcja z tym, co cię otacza, że tak powiem, twoich bliskich, kolegów z zespołu, nie wiem, to, co, nie wiem, śledzisz w socialach, to, co śledzisz, nie wiem, to, co się dzieje, nie wiem, w kraju, na świecie.
1: Znaczy, powiem tak, jeśli chodzi o płytę Lowlight, to jest dla mnie niezwykle ważna płyta. Ona nie jest być może lirycznie taka oczywista, jak mogłaby być, ale... uwierzcie mi na słowo, to jest płyta, która podsumowuje moje jakieś tam demony, z którymi miałem do czynienia przez ostatnie kilka lat, a może nawet i więcej, i to jest jakaś taka forma oczyszczenia się. Ja troszeczkę się... Dokładnie. I nie wiem, co będzie na nowej płycie. Jeszcze do tego nie doszedłem. Kuba mnie troszeczkę tutaj podszczypuje, że już powinniśmy zacząć, ale ja troszeczkę się z tym jakby jeszcze się zmagam z poprzednią i ale mam nadzieję, że to już niedługo.
2: No właśnie, bo tak, płyta ukazała się...
1: W marcu.
2: W marcu, tak, na wiosnę, czyli ten materiał no jest, powiedzmy, kilka miesięcy starszy, chociaż jak powiedziałeś, do ostatniej chwili ty lubisz tutaj coś poprawić. Czy to jest tak, że jak gdyby odczuwacie już takie, powiedzmy, odrobinę wewnętrzne zmęczenie tym materiałem, już chcecie się brać za następny, już ich ciśnie, że robimy coś nowego na próbach, że to cię tak już uwierają kolejne pomysły?
0: Tak, mnie już znudziła się ta płyta. Ja mam już skomponowaną całą nową płytę. Natomiast wiadomo...
2: Znaczy w zarysie, tak? Masz pomysł na...
0: Nie.
2: A już?
0: To znaczy już są konkretne dźwięki.
2: Czyli będzie praca domowa na tych próbach?
0: Tak. Jakby wszyscy dostaną ode mnie, od profesora, tak, zadanie domowe. Te dźwięki już są, to znaczy nie 100%, bo to jeszcze będzie przedmiotem zmian. Natomiast prace domowe będą porozdawane, kolokwia, sprawdziany. Trzeba to wszystko zaliczyć. Bardzo długi, żmudny proces w Diatom. Natomiast mówię, dla mnie osobiście ta płyta Lowlight, uważam, że to jest nasze największe osiągnięcie, natomiast cały czas chcę, żebyśmy szli do przodu, żebyśmy eksperymentowali, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy wpływali na zupełnie jeszcze inne wody. Ciekawe.
2: Pierwsza płyta miała polski tytuł, tak, Soul. Teraz mamy angielski, Lowlight. Rozumiem, że nie jest to przypadek, to był świadomy wybór, że tak powiem, przechodzimy z Mickiewicza na Szekspira.
1: Ta muzyka potrzebowała języka angielskiego akurat. Jaka będzie następna? Ja mam jeszcze w zanadrzu francuski w razie czego.
2: Esperanto można się nauczyć.
1: Można się nauczyć Esperanto, ja byłem na kilku lekcjach. Ale tak serio, nie mamy jeszcze pojęcia, jak będzie wyglądała. Jedyne założenie zespołu Diatom brzmi, ma być inaczej.
2: Jest taki, że wiadomo, że nie wiadomo, jak będzie.
1: Dokładnie.
0: Znaczy, mówiąc to, że mam skomponowaną całą płytę, chcę powiedzieć, że rzeczywiście te dźwięki, one już są, te zarysy już są, natomiast istotne jest to, jak z tym wszystkim rozprawią się pozostali muzycy. To jest najważniejsze.
2: Czyli po prostu jak szybko przerobią te zadania, które będziesz przynosił im?
0: Tak, natomiast gdyby to był one man project, to bym się w to nie bawił. Natomiast dla mnie właśnie przefiltrowanie tego wszystkiego przez ich umiejętności, ich wrażliwości powoduje to, że Diatom jest Diatomem.
2: Czyli ty jesteś taki Chuck Schuldiner, tylko mniej świętej pamięci, tylko mniej kłótliwy od niego, bo Schuldiner, jak Schuldiner przynosił materiał na próbę, jak się komuś tam nie podobało, to tam są drzwi. I dlatego Def nigdy nie nagrał płyty dwa razy w tym samym składzie.
0: Tak może być. Ja po prostu, przeciwnie, być może do Chucka bardzo cenię moich przyjaciół z zespołu, a z uwagi na moją skromność nie powiem, kto jest lepszym muzykiem, czy on, czy ja.
2: Okej, co proponujecie jako kolejną ilustrację naszej rozmowy, dźwiękową ilustrację?
1: Może tym razem jeszcze raz ja. Bardzo ważny dla nas lirycznie i bardzo ważny dla nas muzycznie czwarty utwór z płyty Below.

0: To był utwór Below. Tutaj my w międzyczasie pracujemy nad zadaniem konkursowym, tak, który się pojawi, ale to za chwilę. Powiedzcie mi, panowie, takich kilka szczegółów od kuchni, jeżeli właśnie chodzi o płytę Low Light, bo tutaj wspomniałeś o Haldorze. Gdzie nagrywaliście, gdzie miksowaliście, czy to było jedno studio, czy każda, nie wiem, partia była rejestrowana w innym miejscu, a potem to trafiło do Sejtanik, do Haldora i on to wszystko wziął, poskładał do tak zwanej kupy.
1: Sesję nagraniową zaczęliśmy od nagrywek perkusji w Tall Pine Records w Kolbudach, niedaleko Gdańska. Świetne pomieszczenie, świetna akustyka i realizator jakby zrobili tutaj całą robotę.
0: Czekaj, czy to nie jest miejscowość, w której jestem? Browar Amber ma siedzibę?
2: Oj, nie mam pojęcia.
1: Trudno mi powiedzieć.
0: Bo to jest daleko od Gdańska? Nie, niedaleko.
1: Kolbudy, ale czy tam jest Browar Amber? No,
0: coś mi się
1: być może jest wstydliwy ten brak wiedzy, ale nie mogę ci powiedzieć.
0: Tak mi się coś skojarzyło.
1: No w każdym razie, tak, to ścieżki perkusji, następnie nagrywaliśmy pozostałe instrumenty już w Oso Studio w Gdańsku pod okiem Dawida Gorgolewskiego, bardzo dobry też realizator, i jeszcze dodatkowe wokale we Wrocławiu, tak. Wave on Wave Studio też.
2: W moim rodzinnym Wrocławiu, tak. Nie jestem z Gdańska, tak by the way.
0: Czyli jesteś importem?
2: Tak, jestem, no może nie góralem, ale Dolny Śląsk i...
0: No, powiedziałem importem Trójmiejskiego.
1: Ja chciałem dodać, że nikt z Diatom nie urodził się w Gdańsku, żeby była jasność.
2: Ale pomieszkują.
1: Ale pomieszkujemy.
0: No to dlatego powiedziałem, że jesteś ze swoim Trójmiejskim, tak, a nie Gdańskim. No.
1: Tak.
0: A tu się okazuje, że nawet są koneksje z Wrocławiem, tak? Wspomniałeś też, jak rozmawialiśmy, że pierwsza płyta Sól ukazała się nakładem wytwórni Lynx. To jest taki wydawca, który się specjalizuje w, o ile dobrze pamiętam, w klimatach takich art-rockowo-progresywnych. Mhm. Natomiast teraz Low Light ukazuje się własnym sumptem. Co was skłoniło do tego, żeby pójść na swoje, żeby być samemu sobie sterem, okrętem i żeglarzem, czyli wydawcą i promotorem, to nie, bo tym się zajmuje Filip, ale wydawcą?
1: Wydaje mi się, że po prostu chcieliśmy mieć chyba większą kontrolę nad sprzedażą, nad promocją, nad tym, co się dzieje wokół zespołu. Poza tym, tak jak chwaliliśmy sobie współpracę z Lynx, tak stwierdziliśmy, że ta prowiniencja art-rockowa czy progresywno-rockowa, ona chyba nie jest do końca nasza. Bo wydaje nam się też, że tak jakby przypięto do nas łatkę zespołu progresywnego, a ta progresja, ona to nie jest ta progresja znana z, nie wiem, z rocka progresywnego, czy art-rocka lat 70., czy progresywnego metalu lat 90. Wydaje mi się, że to nie jest nasz kurs.
0: Wygrać innego rodzaju progresji po prostu.
1: Jest to innego rodzaju progresja. Tak jak kiedyś Serge Tankian, System of a Down, miał powiedzieć, że oni są zespołem progresywnym, natomiast, bo ich progresja polega po prostu na myśleniu, że się rozwijają. W zasadzie tak można powiedzieć prawdopodobnie o połowie zespołu, które tworzą. Natomiast my nie jesteśmy takim rzeczywiście progresywnym zespołem takiej danej półki, powiedzmy, progresywnej, tak? I uznaliśmy po prostu, że brak tej wytwórni chyba będzie dla nas tym razem lepszym rozwiązaniem.
0: No bo też jak gdyby wrzucenie was w ten kanał jakby progowy też jak gdyby no trochę też zawężało potencjalny krąg odbiorców, tak?
1: Tak myślę, bo jednak ten prog kojarzy się z taką pastelowością, z taką letniością trochę.
0: Z porozciąganymi swetrami, tak?
1: Być może. Natomiast chyba tak nie do końca jesteśmy w tym klimacie, tak mi się wydaje. Jednak tam jest więcej surowości, więcej, mniej obłości na krawędziach w tej muzyce naszej.
0: No dobrze, to teraz utwór, o którym poza anteną wspomnieliście, że to będzie kolejny singiel, czy już jest singlem?
2: On już jest singlem od jakiegoś czasu. Jest to dla nas utwór niezwykle ważny lirycznie, zarówno jak i muzycznie. Ale może jako tym razem zapowiesz?
1: Tak, ja mogę zapowiedzieć. chciałbym zapowiedzieć, ale nie chciałbym w zasadzie tak tego zapowiedzieć, ale partie wokalne Michała mi się kojarzą z Suede, zespołem Suede. Michał na mnie
2: patrzy. Nigdy mi tego nie powiedziałeś.
1: Zaskoczony, teraz ci to mówię na antenie. Tysiące ludzi tego słuchają, będziemy się tego wstydzić.
0: Masz jakieś takie zamszowe partie wokalne w tym momencie.
1: Zamszowe oporze. Właśnie, ale nie, ale nie ja osobiście bardzo lubię Suede, lubię ich za taką brokatowość, lubię ich za ten smutek, lubisz, za pozorną radość.
0: Czyli lubisz brytyjskie gitarowe granie? Czy tylko Suede?
1: Nie, lubię Suede, lubię...
0: Oasis, Blair?
1: Nie. Oasis nie trawię, Blair mnie odrzuca, natomiast lubię, jak jest smutno w muzyce i Suede mają gdzieś taką gorycz w sobie. Manic Street Preachers też zdarza im się mieć taki smutek, takiego ducha porażki w tym, co grają.
0: A The Charlatans?
1: Nie słuchałem.
0: Nie słuchałem.
1: Ja po prostu brytyjskiego rocka naprawdę w pewnych tylko dozach słuchałem, bo wtedy, kiedy było to popularne, to biegaliśmy ubrani na czarno i uciekaliśmy przed depeszami prawdopodobnie.
2: To oni uciekali.
1: A oni, przepraszam.
0: Wy wtedy sobie robiliście Black Celebration?
1: Tak.

0: To był utwór Norton Vale, czyli trzeci singiel z waszego albumu. Panowie, teraz tak. Jak stoicie pod względem doświadczenia sceniczno-koncertowego? Jak bogata jest wasza koncertografia? Jesteście zespołem, który zagrał naście, dziesiąt czy set koncertów?
1: Na pewno nie set. Myślę, że 10, natomiast powiem w ten sposób, nie jesteśmy jakimś typowo koncertowym zespołem, w sensie takim, że gramy tych koncertów jakoś dużo albo bardzo dużo. No, wynika to z różnych jakichś sytuacji, z różnych okoliczności i z
0: logistyki życia codziennego.
1: Wydaje mi się, że tak, bo jakieś trasy dłuższe, jakieś wyjazdy są trudne do ogarnięcia i albo czasami niemożliwe. Też te koncerty, też koncerty kosztują, też wyjazdy, noclegi kosztują i tak dalej. Nie zawsze możemy jakoś to wszystko posklejać. Natomiast zdarza nam się grać koncerty. Teraz gramy koncert w Gdańsku za 6 dni. Najbliższa sobotę w Gdańsku gramy, Brama Nizinna, także zapraszamy wszystkich. Cóż, na jesień mamy zaplanowany też koncert, także te koncerty się pojawiają, natomiast nie ma tych koncertów jakoś tak bardzo dużo. Tak jak mówię, to wynika z różnych sytuacji od nas, czasami zależnych, czasami niezależnych. Ja też nie ukrywam, że ja jestem z kolei takim zwierzęciem studyjnym i dla mnie na przykład najważniejsze jest tworzenie muzyki i ten cały proces z tym związany, ale też zdaję sobie sprawę z tego, że koncerty należy grać. Też nasi fani też pytają o to, gdzie będziemy grali, kiedy będziemy grali i też zdajemy sobie sprawę z tego, że też powinniśmy stanąć na wysokości zadania i sprawić komuś przyjemność.
0: No bo to tak, w studiu to można, że tak powiem, przy obecnej technice zrobić wszystko, poczarować, a tak naprawdę no, cały czas koncert zostaje tą ostateczną weryfikacją tego, co zespół ma do powiedzenia. Oczywiście na koncercie też można, że tak powiem, oszukiwać przy pomocy różnych sztuczek technicznych, ale że tak powiem, znając tutaj realia naszych klubów czy hal, to tego typu zabiegi bardzo szybko się mszczą na takich oszukistach.
2: Oczywiście. Też warto wspomnieć o tym, że nie gramy zbyt dużo koncertów też z tego względu, że szanujemy słuchacza i żeby zagrać naszą muzykę w odpowiedni sposób, z odpowiednią dozą jakości, pewne warunki muszą być zachowane i ja sobie nie wyobrażam, że będziemy teraz jeździli po jakichś piwnicach z materiałem z płyty Low Light, bo to jest z technicznego punktu widzenia niemożliwe i to tylko pokaże... Właściwie niczego nie pokażę tak naprawdę.
0: Po prostu nie zależy wam na graniu dla samego grania. Jeżeli już wychodzicie na scenę, to po prostu z tej sceny ma być coś słychać. Publiczność ma po prostu jak gdyby no, nie domyślać się.
2: Tak, tak. Zależy nam na tym, żeby ta muzyka miała taką jakość, na jaką zasługuje. A każdy z nas ma już na swoim koncie naprawdę set koncertów z różnymi innymi bandami. I to death metalowymi, thrashowymi, grindcore'owymi. Prawda, Jakubie?
1: Zaczynaliśmy już w młodym wieku, graliśmy w różnych zespołach. Różne jakości były to koncerty, lepsze, gorsze, ale to doświadczenie sceniczne mamy. No i gdzieś to pewnie też w diatom procentuje.
2: Tak.
0: No dobrze, panowie. W takim razie zbliżamy się do finału naszej rozmowy. Teraz pora na to, o czym wspomniałem. Przygotowaliście pytanie, zadanie konkursowe dla słuchaczy. Do wzięcia jest winyl z materiałem Low Light. No i teraz, żeby wejść w posiadanie tego winyla, co należy zrobić, z jakim zadaniem należy się zmierzyć?
1: A więc pytanie jest takie. Ilu obecnie muzyków gra w zespole Diatom?
2: I z naciskiem na obecnie.
1: Obecnie.
0: To jest taka podpowiedź z naszej strony. Ilu muzyków obecnie gra w zespole Diatom? Moi drodzy, zgłoszenia rzeźnia@antyradio.pl. W temacie wpisujecie tytuł płyty, czyli Low Light. W treści odpowiedzi oraz wasze dane. Deadline to przyszła niedziela, czyli 28 czerwca, godzina najbardziej polska, jedyna słuszna w całej dobie, czyli 21:37. Pamiętajcie, że tutaj do waszych danych dane adresowe, ponieważ jest to winyl, więc na maila na pewno tego winyla nie wyślę, bo musiałbym go połamać, sfotografować i jako, że tak powiem, załączniki wam to wysłać, tak, tą połamaną płytę. A na pewno, jeżeli już ktoś startuje po tę płytę, to chciałbym mieć ją w całości, żeby móc sobie tutaj po prostu igłą po wosku pojeździć na swoim patefonie. Dobra, panowie, to teraz tak. Tak zwane ostatnie słowo jeszcze dla was. Jakbyście chcieli coś tutaj dodać, dorzucić, nie wiem, podać swoje sociale i tak dalej, albo to, na co macie ochotę.
1: Po pierwsze, dziękujemy za zaproszenie.
2: Bardzo dziękuję.
1: Było nam bardzo miło tutaj gościć. Słuchajcie Diatom, słuchajcie Lowlight, słuchajcie dobrej muzyki. Myślę, że słuchajcie naszej płyty też w dobrych warunkach, najlepiej po ciemku, w odpowiednim klimacie. Myślę, że to jest duża szansa, że ta muzyka do was trafi.
0: No i teraz ostatnie zadanie, numer, którym się żegnamy, bo nie zrobiliśmy tego wcześniej, więc teraz na żywo, szybki wybór.
2: Zdecydowanie najważniejszy dla nas lirycznie i zarówno jak i muzycznie, ostatni utwór z płyty.
0: Czyli From Here.
2: From Here.
0: Zatem, moi drodzy, naszymi gośćmi byli dzisiaj
2: Michał
1: i Jakub
0: zespołu Diatom.

0: Still not loud enough. Still not fast enough.
1: One, two. One, two, three, four.
2: Who gives a fuck what you think?
3: Moi drodzy, wkroczyliśmy w ostatnią godzinę dzisiejszego wydania Rzeźni. Teraz pora na Ars Extrema, czyli felieton przygotowany przez Triukołaka. Zostajemy w Nowym Jorku, eksplorujemy tamtejszą podziemną scenę hardkorowo-punkową i dzisiaj Tomasz Triuk, czyli Triukołak opowie o formacjach Hellbent i Sacrilege. Punkty wspólne: oba zespoły istnieją niezbyt długo, po kilkanaście miesięcy, i oba zespoły pozostawiły po sobie tylko po dwa materiały demo. Trzy z czterech tych materiałów powstały w jednym i tym samym studiu nagraniowym. No i też jest tak zwany ludzki punkt wspólny, który te dwa zespoły łączy, ale więcej nie spoiluję. Zapraszam na Ars Extrema poświęcone nowojorskiemu hardkorowo-punkowemu undergroundowi lat 80.
4: What's that, AB?
5: Listen to this.
4: This is great! What power! What zest! What drive! Wow! Yeah!

Witajcie. Amerykański perkusista Brian Damage Kids opuścił grupę Genocide latem 1983 roku, w kilka miesięcy po wydaniu debiutanckiego splita The Last Rites Fall. Dołączył do nowojorskiej grupy Hellbent, która powstała w czerwcu i której dotychczasowy bębniarz Scott właśnie ją opuścił. Liderem tej niedocenianej, acz legendarnej kapeli był Victor Dominicis, który w szkole średniej grał w kapeli Damage Case, w której repertuarze były covery Motorhead i Venom. Obok niego w zespole Hellbent byli wokalista Matt Zombie Williams i basista Jonathan Fury Wiley.

Hellbent istniało tylko 12 miesięcy, jednak w tym czasie kwartet zdołał zarejestrować dwie świetne sesje demo w studiu producenta i wokalisty grupy Quicksand, Dawna Fury. Pierwszą jesienią 1983 roku, a drugą wiosną 1984. Victor, który przyjął pseudonim Vic Venom, był fascynatem europejskiej, co niecodzienne, muzyki thrash i black metalowej, szczególnie Black Sabbath, Venom, Motorhead i Bathory, a także, co jeszcze dziwniejsze, muzyki crustowej, w szczególności grup Discharge, Church GBH, Exploited, Disorder i Anti-Simex.

Skull Band było pierwszym obok Crucifix na zachodnim wybrzeżu krastowym zespołem w Ameryce i Nowym Jorku. W tym Nowym Jorku, na Lower East Side, gdzie rządzili skinheadzi, hardkorowcy, punkowcy i straightedge'owcy. Jednak byli tolerowani przez scenę, która wtedy emanowała otwartością, pomocą i wsparciem. Hellbent nie zdołało zagrać wielu koncertów, ledwo kilkanaście, ale za to w towarzystwie Discharge, Exploited, czy grupy Samhain Glenna Danziga, czy Meatmen. Swoje apokaliptyczne, debiutowe brzmienie doskonale łączyli zarówno z mrocznymi i makabrycznymi tekstami jak Ballad of Ed Gein, czy tymi zaangażowanymi politycznie i antywojennymi.

Halbent miał menedżera, Annette Rodier, zaś promocją zajmował się sam John Stieff, dość kontrowersyjna postać na tamtejszej scenie. Organizował bowiem odlotowe koncerty na Manhattanie w piwnicy opustoszałego domu, który przybrał nazwę Belfast. Gwarantowane były pijaństwo, seks, narkotyki, brutalne tańce i moszpity, ale i naloty policji. Nierzadko kapela musiała się zwijać i uciekać ze sceny w połowie koncertu. Także i Halbent. W tym czasie inny animator, Chris Williams, stworzył cykl imprez Rock Hotel w klubie przy Jane Street. Zatrudniał muzyków jako ochroniarzy, a także płacił kapelom za występ, co powodowało spięcia z organizatorami koncertów w małych klubach jak CBGB czy L7. Halbent również zagrało w ramach tej imprezy, także gdy Rock Hotel przeniosło się do klubu Ritz.

czerwcu 1984 roku Hellbent się rozpadł. Matt Williams nie był w stanie już pisać, tworzyć i śpiewać. Został zeżarty przez narkotyki. Natomiast Victor poznał Adama Mucci, basistę Agnostic Front i Memphis Law, który z dnia na dzień sprzedał wszystko i wyjechał do San Francisco. Vic dołączył do kapeli Reagan Yeah, z którą ruszył na dwumiesięczne tournée po zachodnim wybrzeżu. W tym czasie dwaj mieszkańcy konserwatywnego Virginia Beach, Clay Rice i Tim Copeland, zmuszeni przez rodziców, nauczycieli i policję do opuszczenia miasta, również trafili do San Francisco. Jednak wszyscy czterej założyli kapelę Sacrilege dopiero jesienią 1984 roku, po powrocie do Nowego Jorku.

Sacrilege było twórczym przedłużeniem Hellbent, jednak kompozycje napędzane krastowym rytmem były coraz dłuższe, ze zmiennym tempem i solówkami. Sami muzycy szokowali swoim wyglądem niespotykanym na Manhattanie wśród społeczności nacji skinheadowej. Długie, kolorowe włosy, wielkie koguty na głowach, ćwiekowane kurtki, pasy z nabojami, wąskie spodnie i martensy robiły wrażenie. W styczniu 1985 roku Sacrilege zarejestrowało w studiu Dawn of Fury pierwsze 9-utworowe demo, grając je na koncertach w Nowym Jorku i okolicach oraz podczas trasy z Reagan Hill do Kanady.

Muzyką Sacrilege zainteresował się perkusista włoskiego RAF Punk, który odwiedził wtedy Nowy Jork. Zaproponował kapeli wydanie epki. Muzycy szybko nagrali ponownie 4 utwory z demo, a Clay zaczął szykować projekt okładki. Mając wiatr w żagle, Sacrilege nagrało jesienią 1985 roku drugie demo, tym razem w studiu Bolt. Jednak tym razem było już brzmieniowo bardzo fraszowe. W utworach słychać było fascynację Vika europejskimi kapelami typu Sodom, Destruction, Hellama, Tormento, co nie było pomyśli Clay'a i Tima, którzy odeszli, powodując rozpad kapeli. Epka również nie doczekała się wydania. Sacrilege istniało tylko 1,5 roku. Do usłyszenia.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Moi drodzy, ja w międzyczasie jeszcze zerknąłem na pocztę, gdzie oprócz spływających już odpowiedzi na konkurs, którym do zdobycia jest winyl Diatom, to tak, uspokajam, odpowiadam, wysłałam z innego maila, też spam wygląda, że trafiło. Nie, nie trafiło do spamu, doszło normalnie. Oczywiście pozdrawiam siebie, słuchaczy, i piekielnie gorąco dla Witka, to od Iwon. No i tu jeszcze się czart przyznał, że tam się na chwilę położyłem, przymknąłem oczy i kolejne spóźnienie, ale już na obchodzie z Brytanem M i rzeźnią na uszach, i to było tuż przed północą. Czart z Gniezna się zameldował. Dobrze, moi drodzy, my wracamy do, że tak powiem, pozostałości klimatycznego grania przygotowanego przeze mnie na dzisiaj. Jak mówiłem, utworów nie będzie wiele, ale za to będą zdecydowanie dłuższe niż z reguły zapodaję wam w zwyczajnych wydaniach rzeźni. Night Comes Down to jest numer pochodzący z wydanej w piątek nowej płyty formacji, brytyjskiej formacji Warning. Album nosi tytuł Rituals of Shame. No i to jest album numer 3 w dorobku Brytyjczyków i ukazuje, trzeci studyjny, i ukazuje się on po 20 latach od Watching from a Distance. Rituals of Shame, Warning, Relapse Records, 19 czerwca, a przed nami Night Comes Down.

Piękna to płyta, muszę powiedzieć. Warning, album numer 3, Rituals of Shame. Moi drodzy, kolejny wykonawca to duet Jagged City. Tworzą go Jake Woodruff, muzyk związany z formacjami Defeater, Dream Fingers czy Aisha Burns oraz Carlos Torres. To jest były członek koncertowych składów Explosions in the Sky i Cross Control. No i panowie na początku tego roku wydali debiutancką epkę The Amour of Us Always. No i to jest taki dosyć króciutkie wydawnictwo. To jest siedem utworów, w sumie kilkanaście minut muzyki stricte instrumentalnej. Sami to określili tę swoją twórczość jako soundtrackową. No to lecimy. Ocean East, Ocean West.

To był amerykański duet Jack City. Teraz przenosimy się do Szwajcarii, do Berna. Tam działa inny duet, Jegon. No i panowie mają w dorobku trzy materiały. Ten najnowszy, Gomi Kuzukan, ukazał się 27 lutego tego roku nakładem Pelagic Records. A kto kryje się pod nazwą Jegon? No to mamy tutaj Reto Medera, Sam of R, Ural Umbo i dama Majuriego Cipolle, Mono i Wota. Ale nie woda, tylko przez dwa te, więc Wota. I przed nami patents, czyli warstwy.

Tak właśnie grają Szwajcarzy. Kolejny wykonawca to pochodzący z Wielkiej Brytanii, z Essex, twór, który nazywa się Telepathy. No i w ubiegłym roku w ubiegłym roku zespół wydał album, w maju ubiegłego roku wydał album zatytułowany Transmissions. Natomiast 12 czerwca nakładem Pelagic Records ukazał się krążek Transmissions 2.0 Remixes and Reimaginings, czyli wariacje na temat utworów z poprzedniego albumu. No i znalazł się tutaj utwór Home w wersji Redux z gościnnym udziałem Jacques Whale.

To było Cripple Black Phoenix. Moi drodzy, na zakończenie Katalończycy z Barcelony, z formacji Siberia i ze swojego najnowszego albumu, co prawda wydanego już w styczniu, w kolaboracji Moment of Collapse Records i Silent Pendulum Records, Quanto Sapagi, czyli Kiedy Wszystko Gaśnie, i przed nami Nexesia, Una Mort Tranquila. Słyszymy się za tydzień o 23:00. Cześć!